pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: I po reklamie.

0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam teraz na magazyn reporterów Eski Płock. A dzisiaj o strzelaniu z broni czarnoprochowej i z kuszy historycznej rozmawiać będę z Bartoszem Wielkopolskim, płockim strażnikiem miejskim, a zarazem członkiem Bractwa Kurkowego. Natomiast z Michałem Stańczakiem spacerować dzisiaj będziemy po Płocku i przeniesiemy się w czasie do czasów pogańskich, a także wczesnośredniowiecznych.
0: Eska Płock.
1: Bartosz Wielkopolski, członek Bractwa Kurkowego i Płockiej Drużyny Kuszniczej, a jednocześnie strażnik miejski. Dzisiaj jest moim gościem w Radiu SK. Witam cię.
2: Witam serdecznie.
1: Bartku, skończyłeś pedagogikę. Interesujesz się też historią. Myślałeś o tym, żeby zostać kucharzem. Dlaczego trafiłeś w związku z tym do Straży Miejskiej?
2: Myślę, że gdzieś to właśnie zamiłowanie do naszego Płocka, do regionu i po prostu służenie lokalnej społeczności. Stąd też właśnie też zamiłowanie może i do bractw kurkowych, czy do strzelectwa drużynowego, strzelectwa z kuszy. Bo przecież te bractwa kurkowe powstawały już na zachodzie Europy o wiele wcześniej niż w Polsce. W Polsce taka tradycja tych bractw kurkowych sięga mniej więcej prawie 800 lat. One właśnie na zachodzie powstawały o wiele wcześniej. Bractwa kurkowe służyły w czasie pokoju właśnie do patrolowania miast. To były takie pierwsze straże miejskie. To nie była oczywiście zawodowa formacja, bo do bractw kurkowych należeli mieszczanie. To był wręcz obowiązek. Bo pamiętajmy, że o ile w polu podczas bitwy to było rycerstwo, jakieś wojska zaciężne, o tyle w mieście, jeśli to nie była typowa jakaś forteca, nie było regularnej armii, bo utrzymanie kosztuje. To są dodatkowe koszary, budynki. Tym ludziom trzeba byłoby płacić. Więc władcy wpadli na świetny pomysł, aby mieszczanie sami bronili tych murów, tych umocnień miejskich, no tylko jak zmusić cechy rzemieślnicze krawca, jakiegoś złotnika, żeby on potrafił władać bronią na tyle skutecznie, żeby chronić te obwarowania miejskie.
1: No i jak to robiono? Jak ich zachęcano i jak ich zmuszano do tego?
2: A to na początku to był obowiązek, a potem to już był zaszczyt. Gdyż przynależność do bractwa kurkowego wiązała się również z jakby dodatkowymi profitami. Słowo brata kurkowego było święte. Jeśli ktoś należał do bractwa i zawierał jakąś umowę, to czasami nawet nie musiał składać podpisu. Wystarczyło, że ktoś wiedział, że jest członkiem bractwa takiego strzeleckiego, kurkowego i to słowo było już ważne. Bo zatem raz do roku wybierano w zawodach strzeleckich króla kurkowego. Te zawody polegały właśnie na strąceniu, wiadomo, najpierw to była jakaś broń cięciwowa, właśnie typu łuk, kusza, a dopiero potem broń palna. Kura, który był zawieszony na wysokiej żerdzi, na jakimś wysokim palu. Kur symbolizował oczywiście takie właśnie nocne czuwanie. Kto se strzelił, kto trafił, został królem kurkowym, a to się wiązało na przykład ze zwolnieniem z podatków.
1: No to już
2: był konkretny,
1: no
2: tak, wymiar finansowy, a pamiętajmy, że i wtedy też liczyli pieniążki ludzie. Poza tym właśnie nobilitacja bycia tym królem kurkowym była bardzo, bardzo duża, a więc żeby strącić tego kura, trzeba było ćwiczyć. A jak ktoś ćwiczył, wiadomo, że potrafił strzelać. Wiadomo, że znaczenie bractw kurkowych malało wraz z tym, jak zaczęto wprowadzać regularną armię, ale wtedy bractwa kurkowe zmieniły troszeczkę swoje przeznaczenie. Zostały, przynajmniej w Polsce, być ostoją właśnie patriotyzmu, tego lokalnego patriotyzmu, i z czasem to się stało po Konstytucji 3 maja. Zmieniły się przepisy i mieszczanie mieli prawa nabywać majątki ziemskie, a znowu szlachta mogła nabywać budynki, parcele w miastach. I w związku z tym w tych bractwach kurkowych pojawiła się szlachta. A więc to też było nobilitacją. Był problem, natomiast gdy pojawiły się rozbiory. Tutaj w zaborze właśnie rosyjskim cara stwierdził, że to jest bardzo duże zagrożenie właśnie dla panowania rosyjskiego i automatycznie rozwiązał te bractwa kurkowe, zabronił ich tworzenia i przynależności do nich. Natomiast tam, gdzie były zabory austriackie, tam pozwalano, gdyż traktowano to jako przygotowanie do służby wojskowej dla najjaśniejszego pana, więc te bractwa się rozwijały.
1: Czyli bractwo kurkowe w Płocku istniało od końca XV wieku, tak, do zaborów. Rozumiem. rozumiem.
2: Tak mniej więcej tak było. Myślę, że tam troszeczkę wcześniej może przestało mieć to znaczenie właśnie takie militarne. Natomiast w okresie międzywojennym była próba reaktywacji tego bractwa. Pani Niechaj z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa odkryła list adresowany przez płocczan do właśnie Bractwa Kurkowego w Krakowie z 17 września 1925 roku z prośbą o przesłanie właśnie regulaminów, statutów, gdyż w Płocku zawiązał się Komitet Organizacyjny Bractwa Strzelców Kurkowych. Niestety te starania płocczan jakby się rozwiały i te bractwo przed wojną nie zostało reaktywowane.
1: A kiedy zostało reaktywowane?
2: Zostało reaktywowane chyba bodajże w 2003 lub 2004 roku.
1: Czyli bardzo późno.
2: Tak. I to przy okazji właśnie tego, że tutaj w Płocku w Muzeum Diecezjalnym była właśnie wystawa poświęcona krakowskiemu Bractwu Kurkowemu. Był taki akurat przypadek, że znalazłem się tam z moim ojcem. Padła taka propozycja, czy może by nie spróbować jeszcze raz reaktywować. Zawiązała się taka grupa, która właśnie postanowiła odtworzyć te Bractwo Kurkowe.
1: Powiedz mi, Bartek, co robi Bractwo Kurkowe w takim razie w czasach współczesnych, bo przecież no nie broni murów.
2: Nie broni murów, ale pokazuje historię, pokazuje jak działała tam broń, kultywuje jakby takie tradycje patriotyczne. Bractwa Kurkowe, to jak przykład takich na starszych bractwach jak w Krakowie czy w Poznaniu, Wrocławiu, uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach historycznych, religijnych i pokazują właśnie tą tradycję nie tylko militarną obrony jakby swoich regionów, miast, ale także taką szerszą na cały kraj. Wyszkolenie dawniej Bractw Kurkowych było na tyle dobre, że na przykład w Toruniu, gdy Szwedzi zalewali słynnym potopem nasz kraj, bracia Kurkowi byli automatycznie awansowani na oficerów artylerii, bo mieli tak wysokie wyszkolenie strzeleckie. Bractwa Kurkowe chodzą charakterystycznie ubrani i można, jeśli ktoś wie, o co chodzi, poznać praktycznie, z którego regionu jest. Bo tutaj właśnie Mazowsze, tutaj ta część, chodzimy właśnie w kontuszach, albo jeśli ktoś by dobrze rozpoznał, są to mundury województwa na przykład naszego płockiego. Natomiast Ślązacy, właśnie Wielkopolska, są to mundury przypominające trochę jakby mundury leśników. To jest taki mniej więcej krój bardziej już munduru wojskowego.
1: Powiedz mi, kiedy w Płocku możemy zobaczyć tych braci Kurkowych?
2: Zazwyczaj jest to podczas jakichś właśnie uroczystości religijnych, patriotycznych, chodzące święta niepodległości, 3 maja. Z tym, że praktycznie większość braci Kurkowych jest jednocześnie w drużynie kuszniczej i raczej już chodzimy w tych strojach średniowiecznych, chociaż koledzy również zakładają nadal kontusze.
1: Czyli wynika z tego, że płocka drużyna kusznicza, w której też jesteś członkiem, właściwie jakby troszkę wyparła to Bractwo Kurkowe w Płocku.
2: Ja bym tego do końca nie nazwał, że wyparła, bo po prostu działamy jakby wspólnie. No jeśli ktoś należy do dwóch organizacji, no niestety nie ubierze dwóch strojów jednocześnie, dlatego część zakłada ten mundur województwa płockiego, część stroje średniowieczne.
1: Bartek, jak trafiłeś w takim razie do tej drużyny kuszniczej, bo no, od jednej do drugiej organizacji pewnie była jakaś droga.
2: Tak, no w Bractwie zachwyciło mnie właśnie to strzelstwo czarnoprochowe, ta cała oprawa. Przepięknie byłem w Krakowie na właśnie ceremonii nowego kura kurkowego swego czasu. To było coś przepięknego, więc zacząłem od tego. A potem zobaczyłem kuszę. W akcji kuszę zobaczyłem i stwierdziłem, nie, no to jest bajka niesamowita, żeby zapanować nad tymi wszystkimi zmiennymi pogodą, nad tym, że te drewienko tam pracuje, że trzeba pomyśleć, zanim się strzeli, żeby w te żółtko przysłowiowe trafić.
1: Czyli to większe wyzwanie.
2: Większe wyzwanie, bo w strzelectwie prochowym, w tym przypadku czarnoprochowym, mam odważoną kulę, mam odważony proch i tylko praktycznie mój błąd może wykluczyć trafienie celne. Natomiast w strzelectwie z kuszy zmienność nadwilgotności powietrza, wszystkiego, tego jak się zużywają te bełty z czasem. Większe wyzwanie, prawda, w tym strzelectwie. Poza tym same turnieje rycerskie, też ten świat rycerski zawsze mnie pociągał ta cała oprawa, ten cały ceremoniał, jak na przykład właśnie choćby turnieje na Golubiu, gdzie się staje, odśpiewuje Bogu Rodzice, składa się przysięgę, że będzie się walczyło z rycerskim honorem, prawda? No pamiętam, że kiedyś pani się popłakała, wyglądało jakbyśmy naprawdę za chwilę mieli iść w bój, już nie wrócić. Mówimy, spokojnie pani, nie płacze, my tylko jesteśmy na turnieju. Skończy się, przeżyjemy, wrócimy do domu.
1: Bartek, chciałbyś żyć w związku z tym w czasach średniowiecza i wówczas być takim rycerzem?
2: Przeżyć na pewno, zobaczyć. Ale czy żyć do końca? Pamiętajmy, że to były jednak ciężkie czasy.
1: No właśnie.
2: To były nie było lodówki, nie było telefonu. Śmiertelność była duża, niekoniecznie w związku nawet z zwykłą wojną. Wystarczyło wypić nie tą wodę, co trzeba, i można było skończyć tragicznie. Mhm. Ale przeżyć to, zobaczyć, uczestniczyć w jakiejś bitwie, o tak, to byłoby coś fantastycznego.
1: Ale jednak uczestniczysz chyba w takich wydarzeniach historycznych, między innymi w bitwach także, tak?
2: W samych bitwach nie, jakieś tam inscenizacje, tak, to miało się okazję uczestniczyć. Jest to faktycznie coś niesamowitego. Słychać dookoła ten szczęk broni, te odgłosy, bo no, człowiek się wczuwa jednak. Trzeba uważać, żeby te emocje nie poniosły, żeby ten cios faktycznie nie był za mocny, bo pamiętajmy, że te pokazy są odpowiednio przygotowane, tak żeby widzowie myśleli, że za chwilę będzie się ścielił trup gęsto, a to tylko się po prostu człowiek musi przewrócić. Nic mu tak naprawdę nie jest.
1: Powiedz mi, jakie konkurencje są organizowane, no właśnie, dla kuszników w trakcie tych wszystkich spotkań historycznych i prezentacji historycznych?
2: No powiedzmy, że najprostszym jest to zwykłe strzelanie sportowe, czyli do tarczy, ile punktów się wystrzela, tyle się zdobywa, albo się wygrywa, albo nie. Natomiast od kilku lat no, wprowadzane są jakieś utrudnienia, na przykład rogi tarczy są zakrywane, ćwiartka tarczy. No i jeśli trafi w ten zakryty, no to punktów nie ma, więc trzeba włożyć większe umiejętności strzeleckie, żeby trafić tylko w pole punktowane. Zmieniane są na przykład odległości. Bo tradycyjnie to jest 20 metrów na każdych praktycznie zawodach, plus 40 metrów na mistrzostwach. A tutaj ktoś na przykład, organizator mówi, a nie, dzisiaj strzelamy z 15 albo 25. To zupełnie zmienia rejon celowania na przykład. Bo wszystkie przyrządy, wszystko, każdy ma ustawione wysłane te 20 i 40 metrów. Albo dodatkowo trzeba wejść na jakąś wieżę oblężniczą, założyć jakiś dodatkowy obciążający strój, tu kolczugę na przykład, tak, które już utrudnia strzelanie takie typowo sportowe.
1: Czy za każdym razem, przed każdym turniejem wiadomo, jak to będzie wyglądało, czy są też niespodzianki?
2: Są niespodzianki. Są niespodzianki, jak na przykład na turniejach u kolegi Janka Zmajewa. On zawsze, jak to jest ulubione jego powiedzenie, wam skończy strzelanie do żółtka. I na przykład właśnie strzela, należy na przykład trafić w bardzo małą kropeczkę, co praktycznie no, czasami jest wręcz z cudem, albo do jakiegoś ruchomego przedmiotu, który przesuwa się na linię, albo taka specjalna strzałowa tarcza, która jest odsłaniana na 3 sekundy. 3 sekundy trzeba wycelować i oddać strzał. To jest naprawdę niewiele. Strzał jak najbardziej celny, oczywiście.
1: Czy to było najtrudniejsze w tych zawodach, w których uczestniczyłeś, czy zupełnie co innego sprawiło ci największą trudność?
2: Największym problemem chyba dla każdego strzelca, jeśli jest to jakiś punkt, który nie jest umieszczony na typowej tarczy strzeleckiej, a więc często muszą być to bełty naprawdę centralne, tak zwane, że strzela, bełt trafia w miejsce dokładnie, gdzie się celowało. Jeśli się nie ma odniesienia do kolorów na tarczy, i to jest największy problem. Bo strzelanie nam, powiedzmy, na czas, czy takiej od zamykanej tarczy, to można sobie gdzieś tam wyćwiczyć, człowiek wie, czego się spodziewa. Tutaj jest o wiele, wiele większy problem. Czasami no, pola turniejowe są specyficzne, bo na przykład w Golubiu jest krótszy dystans, albo teren jest nierówny. Wystarczy być troszeczkę wyżej, 2 metry bliżej, 2 metry dalej, albo tak jak w Malborku strzela się spod Gdańska, gdzie wieją, jak jest wiatr, to naprawdę robi zawirowania i bełt potrafi zupełnie w innym kierunku polecieć.
1: Bartek, osiągnąłeś już wiele. Stosunkowo niedawno praktycznie można powiedzieć, bo od kilku lat jesteś w płockiej drużynie kuszniczej. Co chciałbyś jeszcze osiągnąć? Bo przecież mistrzem Polski drużynowym jesteś.
2: Drużynowym jestem, ale mistrzem polskim indywidualnym jeszcze nie.
1: Czyli to jest twoje marzenie.
2: Tak. To jest moje marzenie, a marzenie takie bardziej, żeby syn poszedł w moje ślady. I żeby również przejął ode mnie tą kuszę, przejął mój miecz i został rycerzem pasowanym.
1: No właśnie, to chyba tradycja rodzinna. Marzysz o tym, żeby syn też taki tak. został, dlatego że ty też zostałeś w Tarkana wprowadzony przez swojego ojca.
2: Tak, tak, tak. Zaczęliśmy może wspólnie te bractwa kurkowe, natomiast ojciec o wiele wcześniej zaczął strzelać właśnie z kuszy i wciągnął, ćwiczył. Jako były żołnierz zawodowy wiedział, jak to należy zrobić. No i do tej pory sobie już nawzajem dajemy jakieś wskazówki, obserwujemy się podczas ćwiczeń, bo no... Nigdy nie można siadać na laurach, prawda? Nawet jeśli strzela się dobrze, można strzelać jeszcze lepiej.
1: Czy ty też wciągasz syna w te arkana?
2: Tak, powoli tak. Jeszcze troszeczkę, zanim będzie mógł startować oficjalnie w zawodach. Natomiast już pierwsze jakieś przymiarki jak najbardziej. Pamiętajmy, że oprócz praktyki jest potrzebna wiedza teoretyczna. Jak sama balistyka, jak działa taka broń, na co trzeba uważać, jej konserwacja, budowa, to też jest bardzo ważne. Gdyż bez tej wiedzy teoretycznej, praktyka wtedy może nam przyjść o wiele trudniej. A po co popełniać błędy, jeśli możemy się czegoś nauczyć wcześniej, przygotować do tego?
1: No w takim razie życzę ci sukcesów. Życzę sukcesów również twojemu synowi, no i ojcu, całej rodzinie. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: Moim gościem był Bartosz Wielkopolski, członek Bractwa Kurkowego i Płockiej Drużyny Kuszniczej, a na co dzień strażnik miejski.
0: SK Płock.
1: Dzisiaj moim gościem w Radiu SK jest Michał Stańczak, przewodnik miejski. Chcemy was przenieść w czasie. Przyjeżdżając do Płocka, bardzo często kierujemy swoje kroki na Wzgórze Tumskie, bo to chyba najbardziej reprezentatywne miejsce miasta. Stamtąd widać pięknie Wisłę. Michał, powiedz, czy Wzgórze Tumskie jest unikalne w Polsce?
3: Ależ absolutnie, to jest wyjątkowe miejsce i gdybyś przyjechał i spotkalibyśmy się gdzieś tam na ulicach, to powiedziałbym właśnie, że od Wzgórza Tumskiego zaczniemy zwiedzanie Płocka. Przywitałbym cię w stołecznym książęcym Płocku i zabrał cię właśnie na Wzgórze Tumskie, dlatego że tam bije historyczne serce Płocka, tam wszystko się zaczęło i to zaczęło się dużo, dużo wcześniej niż nam się wydaje, bo tak naprawdę musimy sobie uświadomić, że stojące tam obecnie obiekty powstały stosunkowo niedawno. To jest tam kwestia jakichś kilkuset lat wstecz. Ale kiedyś przed wiekami, kiedy jeszcze tam dookoła niczego nie było, ja wiem, że to ciężko jest nam sobie w tej chwili wyobrazić.
1: Czyli
3: ale...
1: cofamy się do średniowiecza.
3: Jeszcze wcześniej.
1: Jeszcze wcześniej.
3: Tak, wczesne średniowiecze, a nawet jeszcze okres przed. Słuchaj, tam dookoła niczego nie było. Bory, lasy, nieprzebrane, wiesz, biegały jakieś tury, dziki, niedźwiedzie. I tam w tym miejscu ówcześni mieszkańcy, nie powiem, że Płocka, no bo Płocka wtedy jeszcze nie było, ale tych terenów, my dzisiaj o nich mówimy poganie. Oni właśnie w tym miejscu mieli takie niezwykłe miejsce, to było dla nich takie niezwykłe miejsce, gdzie oczywiście mieli jakiś ołtarz, na którym składali ofiary swoim bogom, no bo tak naprawdę pamiętajmy, że religia chrześcijańska, z którą my teraz wiążemy Wzgórze Tumskie, no bo tam katedra stoi, to jest nowy nabytek tak naprawdę na tych terenach. Przecież kiedyś ci Słowianie, którzy tam funkcjonowali, oni mieli swoją religię, swoich bogów i właśnie to miejsce wybrali na miejsce, w którym tych bogów czcili. Ale dlaczego akurat to miejsce? Bo nie wiem, czy wiesz, czy orientujesz się i czy słuchacze się orientują, że Wzgórze Tumskie jest jednym z takich niezwykłych miejsc mocy. Więc jeżeli ktoś interesuje się takimi właśnie jakimiś elementami magii, to odwiedzając Wzgórze Tumskie, tam odczuwa się takie właśnie szczególne emanowanie energii, niezwykłej energii. Ja bardzo lubię tam chodzić, tam jest bardzo przyjemnie. Człowiek tam się dobrze czuje, dobrze się relaksuje. Zresztą, co tutaj dużo gadać, gdzieś odbywają najlepsze imprezy. No przecież odbywają no się na Wzgórzu Tumskim, w okolicach.
1: I na plaży nad Wisłą.
3: Ale oczywiście,
1: prawda?
3: Że tak. Zobaczcie, sami przychodzimy w to miejsce, które czymś nas przyciąga. Tam jest jakaś magia. Siedzimy na schodach, coś tam sobie popijamy, spotykamy spotykamy się ze znajomymi, gadamy, ale ciągle jesteśmy w okolicach Wzgórza Tumskiego.
1: Czyli ta energia tych młodych ludzi na hip-hop festiwal.
3: Ale oczywiście, ja uważam, że to jest takie naturalne uzupełnienie, słuchaj, tej niezwykłej magii i energii tego miejsca. Dlatego właśnie najchętniej przychodzimy tam. Zobacz, Wzgórze Tumskie, no to oczywiście katedra, ale nie tylko. Przecież my mamy na całej szerokości Płocka olbrzymie te wzniesienia, ale najchętniej przychodzimy tam. Czyli jest coś takiego, co przyciąga, co sprawia, że tam się dobrze czujemy. I ja myślę, że właśnie, że to jest ta magia.
1: Spoglądając na Wisłę ze Wzgórza Tumskiego, chodzimy alejkami, które zostały zaprojektowane przez znanego muzyka.
3: Ale owszem, oczywiście, że tak. Przecież alejki, po których spacerujemy, wiążą się z człowiekiem, który z Płockiem jest bardzo związany. Bo ja myślę, że kult to wszyscy kojarzą, prawda?
1: No
3: i
1: właśnie,
3: to nie będzie żadnego
1: Kazik
3: problemu.
1: Staszewski.
3: Kazik Staszewski. Ale jeszcze Kazik to jest dopiero wstęp, bo tak naprawdę tata Kazika to jest postać, którą powinni szczególnie chyba płuczczanie pamiętać i kojarzyć właśnie ze Wzgórzem Tumskim.
1: I to on właśnie zaprojektował, prawda?
3: Tak, masz rację. On zaprojektował te alejki. Zresztą, no nie tylko alejki, bo on był jednym z projektantów, architektów powstających wtedy mazowieckich zakładów rafineryjnych i petrochemicznych. Ale oprócz tego, że projektował cały kombinat, no to znalazł jeszcze czas właśnie na to, żeby wytyczyć dla nas alejki, którymi tak naprawdę teraz spacerujemy. One są nieco odświeżone, wyremontowane, natomiast tak naprawdę to tata Kazika właśnie je wytyczył, to on jakby zorganizował dla nas przebieg tych alejek na Wzgórzu Tumskim. Zresztą z tatą Kazika, nie wiem czy wiesz, łączy się jeszcze jeden element tutaj w Płocku, na ulicy Grodzkiej, kamienica. Ja wiem, że tak trochę przeskoczyliśmy teraz ze Wzgórza Tumskiego, ale myślę, że możemy przytrzymać trochę ten wątek właśnie kultu i taty Kazika. On mieszkał w tej kamienicy takiej, w której kiedyś znajdował się przecież kultowy lokal i też myślę, że większość z was go pamięta, no bo Paw Grodzki, który był tam w tej kamienicy na dole, a dla tych niezorientowanych i trochę młodszych, to jest kamienica przy wylocie ulicy Grodzkiej na Stary Rynek. Tam właśnie tata Kazika mieszkał. I tam do niego przychodziła, no jakby tu powiedzieć, na oficjalnie, no to ona przychodziła na lekcję dykcji, słuchaj.
1: Tak się to ładnie nazywało.
3: Tak się to ładnie nazywało, tak, słuchajcie. I no i ta Celina, która tam przychodziła, bo o niej mowa, no to ona po tych lekcjach dykcji, słuchajcie, no musiała zażywać kąpieli. Wiecie, to tak właśnie wyglądało. Także resztę sobie dośpiewajcie.
1: A później mamy Celinę.
3: A potem mamy Celinę właśnie. I już teraz pewnie jak będziecie słuchać Celiny, to będziecie troszeczkę inaczej odbierać ten utwór. No i jeszcze do niedawna, słuchaj, na pierwszym piętrze była wanna, w której ta rzeczona Celina zażywała kąpieli.
1: No dobrze, przenieśliśmy się znowu w czasie, skaczemy troszkę, ale przenieśmy się do tych czasów wcześniejszych, tak? Byliśmy w okresie prawie przedśredniowiecznym, no wczesnego średniowiecza. No dobrze, no to jesteśmy na Wzgórzu Tumskim. To teraz, no jakby odwracając się od Wisły, po prawej stronie widzimy katedrę. Mhm. Ale ona powstała w 1100, tak?
3: W 44 konsekrowana była. Oczywiście to nie ta katedra. Też pamiętajcie, że to, co teraz oglądacie na Wzgórzu Tumskim...
1: To jest
3: Tumskim,
1: już zupełnie co innego,
3: to jest,
1: prawda?
3: Efekt ostatniej przebudowy, która miała miejsce zaledwie 100 lat temu. Dlaczego ja mówię zaledwie? No bo w tysiącletniej historii Płocka, a pamiętajcie, że Płock jest jednym z pięciu najstarszych miast w Polsce, no to 100 lat tak naprawdę to taki niewielki wycinek. I rzeczywiście to, co my widzimy teraz, to efekt tej przebudowy, która miała miejsce na początku XX wieku, to około 100 lat temu. Natomiast pierwsza katedra powstaje w Płocku, wiesz, nawet nie w tym XII wieku, o której mówimy teraz, bo to jest ta katedra murowana, pierwsza taka, o której pewnie za chwilkę też sobie porozmawiamy, a pierwsza katedra, która najprawdopodobniej była drewniana, no najprawdopodobniej, bo nie mamy zachowanych śladów piśmienniczych żadnych, ona pewnie była drewniana i ona musiała powstać już w XI wieku. Bo wyobraźcie sobie, że Płock nie dość, że jedno z pięciu najstarszych miast w Polsce, to również jedna z pięciu najstarszych diecezji. Diecezja wiąże się właśnie z obecnością biskupa, a dla biskupa trzeba było wybudować biskupią świątynię, czyli właśnie katedrę. I ta pierwsza, najprawdopodobniej drewniana, wybudowana była już w XI wieku. To jest niesamowite, że gdzieś tam jeszcze znajdujemy właśnie ślady tej pierwszej katedry, która powstała na Wzgórzu Tumskim. I to znowu wracamy do tego magicznego miejsca. Zobacz, katedrę postawioną postawiono w tym samym miejscu, gdzie kiedyś ten ołtarz i poganie.
1: No właśnie,
3: gdzie to miejsce magiczne, gdzie jest jakaś ta siła tej energii, która udziela się nam nawet współcześnie.
1: Nie chciano jakby zniszczyć tych pogan, stawiając tam chrześcijańską katedrę?
3: Najprościej wprowadzić jest nową religię, jakby nawiązując do lokalnych tradycji, lokalnych zwyczajów. Zresztą tutaj na Mazowszu, nie wiem, czy się orientujesz, ze wprowadzaniem chrześcijaństwa nie było tak łatwo i nie było tak różowo. Tak naprawdę gdzieś tam właśnie X-XI wiek w zasadzie, to tutaj u nas w Płocku wybucha potężne powstanie przeciwko nowo wprowadzanej religii katolickiej i my dosyć mocno się odznaczyliśmy w historii jako właśnie ta dzielnica, ten teren, który niekoniecznie chciał to chrześcijaństwo przyjąć, dlatego że my tutaj mieliśmy swoją religię. W tej chwili bardzo modne staje się nawiązywanie właśnie gdzieś tam do tej słowiańszczyzny, do tych naszych źródeł i wracamy do czasów, kiedy tutaj właśnie religii obecnej, czyli religii chrześcijańskiej nie było. Ale tak jak powiedziałeś, w tym samym miejscu powstaje katedra. Rzeczywiście po tej drewnianej, która dosyć szybko ulega zniszczeniu, powstaje pierwsza murowana katedra. I to jest już ta,
1: jest
3: o której mówiłeś,
1: tysiąc,
3: tak? 1144, czyli XII wiek. I słuchaj, to jest fenomenalne. W Płocku w tamtym okresie powstaje największa murowana katedra w ówczesnej Polsce. Płock pełnił niezwykle ważne miejsce, ponieważ to był ośrodek władzy, ośrodek administracji, oczywiście ośrodek również związany z religią, bo biskup i jego otoczenie.
1: No właśnie, być może nie wszyscy pamiętają, nie wszyscy wiedzą z historii, bo to się chyba rzadko o tym mówi, że jednak Płock był przez moment 59 lat chyba, tak, stolicą Polski.
3: Ale to w ogóle gdzieś zostało, wiesz, totalnie wyrugowane. Nie wiem, podobno to się wiązało właśnie z tym, że lepiej było o tym nie mówić, no bo tutaj u nas ten zakład powstaje, ten jakby o czasach PRL-u, to jest tam gdzieś druga połowa XX wieku, ale gdzieś zupełnie w książkach to zniknęło. Mówiło się tylko, że stolica to oczywiście Kraków, Warszawa, no może jakieś tam Gniezno, a zapominamy jeszcze o dwóch historycznych stolicach, bo w ogóle w sumie było ich pięć, właśnie Płock, no i przez chwilę Poznań. Płock był bardzo ważnym ośrodkiem wtedy. Miasto położone nad rzeką, a więc transport. No pamiętajcie, że w tamtych czasach najłatwiej było transportować rzeką. Dalej, tak jak mówiłem, administracja, te urzędy wszystkie, plus kościół, spowodowało, że tutaj w tym miejscu podejmują decyzję wybudowania największej wówczas katedry w Polsce. Największa katedra powstaje w Polsce. Słuchajcie, nie Gniezno, nie Kraków, nie żadne inne miasto. O Warszawie nie wspomnę, bo wtedy o Warszawie to jeszcze nikt nawet nie myślał, bo Warszawy jako takiej wtedy przecież nie było. Powstaje gigantyczna, jak na tamte czasy, katedra, do której ówczesny biskup sprowadza fenomenalne drzwi, zwane drzwiami płockimi. I też, słuchaj, mało kto wie o tym, że te drzwi historycznie, one są starsze niż drzwi gnieźnieńskie. Wszyscy się zachwycają, że drzwi gnieźnieńskie, taki skarb, a tak naprawdę drzwi płockie, już pomijając to, że są starsze od drzwi gnieźnieńskich, to mam nadzieję, że teraz nikt nas tam z Gniezna i okolic nie słucha, ale drzwi płockie są ładniejsze od drzwi gnieźnieńskich.
1: Zdecydowanie też tak uważam.
3: Tak, dlatego, że nasze drzwi płockie, co prawda mamy ich replikę, ale to są drzwi przestrzenne. One są wykonane w 3D. Jak kiedyś będziecie w katedrze, a zajrzyjcie, bo tam naprawdę warto jest wejść i zobaczyć. Te drzwi, no teraz to jest łatwo powiedzieć. Siadasz do komputera, drukarka laserowa w 3D, wycina ci kształt, jaki chcesz, ale 800 lat temu, słuchaj, ludzie, którzy tak naprawdę mieli proste narzędzia i pewnie stosunkowo nieduże umiejętności, wykonali tak fenomenalne drzwi, którymi zachwycamy się do dzisiaj. A tam naprawdę jest co oglądać. A przy okazji zagadka, to może dla słuchaczy wszystkich Eski, tam jest jeden element na tych drzwiach, który nie pasuje.
1: Nie pasuje.
3: Nie pasuje,
1: po
3: właśnie.
1: Prawej.
3: Ty nie mów gdzie. Nie, zostaw. Niech poszukają. Poszukajcie, słuchajcie, jak znajdziecie jeden element, który tam nie pasuje, to ja postaram się wam jakiś tutaj gifcik przygotować i będziemy mieli konkurs.
1: Michał, ale właśnie, powiedziałeś, że te drzwi są repliką.
3: No tak.
1: Gdzie jest oryginał?
3: Aha, gdzie jest oryginał? No oryginał
1: Ale
3: jest.
1: Oryginału w ogóle nie było w Płocku, prawda?
3: Nie, wiesz co, Był, przypuszczamy, że był. Przypuszczamy, tak? Że był, tak. No znowu, dlaczego ja mówię przypuszczamy? No nieustający problem z tymi źródłami pisanymi. W tamtych czasach, słuchajcie, no nie było wszystko tak udokumentowane jak teraz, więc przypuszcza się, że te drzwi do Płocka trafiły i one tutaj przez jakiś czas były, ale podczas jednej z, jakby to powiedzieć, wycieczek, które tutaj do nas, do Płocka się zapuszczały, a przyjeżdżali
4: ze wschodu.
3: Ze wschodu i z północy. Przyjeżdżały, słuchaj, Płock był bardzo interesującym miejscem. Przyjeżdżali do nas Prusowie, Bałtowie, Jaćwingowie, nasi bracia Litwini. Przyjeżdżali tutaj do Płocka i palili, grabili, gwałcili, zabierali co mogli i wyjeżdżali stąd. No i właśnie najprawdopodobniej podczas jednego z takich wizyt w Płocku drzwi zostały wywiezione i do dzisiaj znajdują się w Soborze Świętej Zofii w Nowogrodzie Wielkim w Rosji, a jak wiadomo, odzyskanie czegokolwiek z Rosji, no...
4: jest praktycznie niemożliwe.
3: Tak, no mamy doświadczenia takie, jakie mamy.
4: No właśnie. No dobrze, Michał, czas nam się kończy, w związku z tym zostańmy przy tych drzwiach, zostańmy jeszcze w katedrze, ale to już w następnym odcinku.
3: Okej. Jest co oglądać, no to następny odcinek znowu jesteśmy przy drzwiach i oglądamy katedrę.
4: Moim gościem dzisiaj był Michał Stańczak, przewodnik miejski. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję serdecznie.
0: SK Płock News.
4: Darek Kryszak zapraszał na magazyn reporterów SK Płock.
0: SK Płock.
4: W magazynie Radia SK wędrujemy śladami znanych płotczanek. Joasia Pęsik, przewodniczka turystyczna, a jednocześnie członkini grupy Herstoria Płocka jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Asiu.
5: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
4: Dzisiaj podobno na tapetę bierzemy Kazimierę Skopowicz. Kim była, dlaczego to była zasłużona płotczanka i dlaczego w ogóle warto o niej mówić?
5: Tak, myślę, że wiele osób już teraz współcześnie może o Kazimierze Skopowicz nic nie wiedzieć, a była to kobieta, której pierwsze lata życia były mocno związane z Płockiem, bo w Płocku się urodziła i w Płocku wychowywała. Później wyjechała z mężem, no i chciałabym troszeczkę trochę jej historię, właściwie herstorię przytoczyć, bo na jej temat nawet Milena Górda-Jaroszewska napisała książkę, ona została wydana przez Urząd Miasta Płocka w 1993 roku. Żyj dla mnie, a to Żyj dla mnie będzie się pojawiało w tej mojej opowieści kilkukrotnie i wiąże się bardzo mocno z mężem Kazimiery Skopowicz, Hipolitem Skopowiczem. Natomiast jako podtytuł jest opowieść o Kazimierze Skopowicz, nauczycielce.
4: Żyj dla mnie, przepraszam, że ci przerwę, rozumiem, że mówiła to do męża?
5: Tak, tak. Znaczy mąż mówił to do Kazimiery, ale w jakim kontekście, to zaraz do tego dojdziemy. Żyj dla mnie, opowieść o Kazimierze Skopowicz, nauczycielce z Płocka, matce 100 dzieci z polskiego sierocińca w Kazachstanie. No i zacznijmy od początków. Ona wraz z rodziną mieszkała w kamienicy przy ulicy Zduńskiej. Była świadkinią wydarzeń 1920 roku, czyli wojny polsko-bolszewickiej, i w swoich wspomnieniach, w swoich listach opisywała, że widziała ciało młodego harcerza powieszone za nogi z rozprutym brzuchem, czy widziała śmierć Aleksandra Pokrzywnickiego. Akurat w tym czasie schroniła się w aptece przy ulicy Grodzkiej. No i później, jako młoda dziewczyna, bo ona wtedy była uczennicą gimnazjum, brała udział w grzebaniu ciał na cmentarzu garnizonowym. To Jadwiga Stypułkowska, wtedy Staszewska, też to opisywała. I z tych wspomnień wyziera taki tragiczny obraz, tak, tych młodych ludzi, którzy uczestniczyli w takich wydarzeniach.
4: A skoro była młodą dziewczyną, to na pewno te wydarzenia bardzo zapadły w pamięć jej i wywarły jakieś piętno.
5: Tak, wywarły piętno i tak naprawdę to było dopiero wstęp do tych kolejnych tragicznych przeżyć, które były jej udziałem, ale do tego jeszcze dojdziemy. Opisywała sam moment grzebania ciał właśnie na cmentarzu garnizonowym, kiedy to było bardzo gorące, upalne, sierpniowe lato i te ciała już były w stanie rozkładu, w oczach kłębiły się, tak jak to właśnie w jej wspomnieniach pozostało, miliony białych robaczków, także musiało to być to bardzo trudne przeżycie dla młodych ludzi, które na pewno zostało w nich do końca życia. Brat Hipolita Skopowicza, czyli późniejszego męża, też zginął w wyniku represji. To jeszcze było przed wojną polsko-bolszewicką, bo po prostu brał udział w akcjach przeciwko caratowi, bo nie zapominajmy, że wtedy 1920 rok to już jest odzyskanie niepodległości, ale wcześniej, do 1918, to oczywiście byliśmy pod zaborami, więc brat właśnie Hipolita Skopowicza został też w okrutny sposób zamordowany. A to też jest ciekawa historia, bo on świetnie mówił po rosyjsku i grupa osób między innymi z Płocka, które brały udział w takich akcjach dywersyjnych, została aresztowana. No i brat Hipolita Skopowicza, podając się za Rosjanina, za wysoko postawionego urzędnika wojskowego, kazał przywieźć więźniów z Pawiaka do Cytadeli. Po tej rozmowie przecięto kable telefoniczne, no i odbito więźniów z konwoju, natomiast później po prostu poszukiwano osób zaangażowanych w tą sprawę i między innymi właśnie brat Hipolita zginął na Kępie Wiślanej, niedaleko kościoła farnego. Kościół farny też będzie się w tej opowieści pojawiał. No ale wracamy do Kazimiery i do Hipolita.
4: I do Płocka.
5: Tak, i do Płocka. Zakochali się w sobie i niestety bardzo szybko z tego Płocka wyjechali. Kazimiera do Płocka wraca, ale to wiele lat później. Wyjeżdżają do Nowogródka. Hipolit jest lekarzem, więc świadczy pomoc medyczną osobom mieszkającym w Nowogródku i w okolicach. No i te pierwsze lata ich małżeństwa to są opisywane właśnie przez Kazimierę jako takie sielskie w tym właśnie mickiewiczowskim Nowogródku, pełne miłości. Oni byli też bardzo kochającym się małżeństwem. To naprawdę pomimo tego, że bardzo szybko, bo to już w 1939 roku zostają rozłączeni, to z tej korespondencji, która pozostała, wyziera taka naprawdę ogromna miłość. No i Hipolit Skopowicz jako lekarz był oczywiście bardzo mocno zaangażowany w życie lokalnej społeczności, ale tak samo Kazimiera. Była członkinią różnych organizacji charytatywnych i czasami mąż do niej żartował, jak wracała późnym wieczorem, że rano wyszła, wieczór przyszła.
4: Czyli gdzieś tam na rankę pewnie się wybrała.
5: Nie, raczej to właśnie angażowała się w tą działalność i pomoc. I ona wtedy się przytulała do niego i mówiła, że tatulek się cieszył, że żona na noc do domu wróciła. No ale przychodzi 39 rok, zaczynają się różne straszne rzeczy, tak, związane właśnie z II wojną światową. No i wtedy jest taki moment, gdzie Kazimiera chciała uciekać, po prostu wyjeżdżać, natomiast mąż ją przekonywał, że za tyle dobra, które zrobił, bo on pomagał i wszystkim bez względu na narodowość, Polakom, Żydom, Rosjanom, uważał, że nic złego go nie spotka. No, tak się niestety nie stało. W ogóle po jakimś czasie też oczywiście jest agresja sowiecka na Polskę. Naprzeciwko domu Skopowiczów ma swoją siedzibę NKWD, więc po jakimś czasie zostaje mąż właśnie Kazimiery aresztowany. No i ona się domyśla tego, że za chwileczkę taki sam ją los spotka i też zostanie wywieziona. Wtedy Polacy z reguły byli wywożeni do łagrów w głąb Rosji, w głąb Kazachstanu i tam po prostu doświadczali katorżniczej pracy. Przez pewien czas jeszcze Kazimiera przybywa sama w tym Nowogródku, ale już też są takie sytuacje, że kiedy udaje się do swoich przyjaciół, z którymi byli zaprzyjaźnieni bardzo mocno przed wojną, to nie ma podanego nazwiska, ale pan domu jest taki niespokojny, zdezorientowany, no i w pewnym momencie mówi do Kazimiery, że bardzo ją prosi, żeby przestała do nich przychodzić, ich odwiedzać, bo prawdopodobnie jest obserwowana. No i to jest taka rzecz, która też jej łamie serce, bo zawsze i ona, i mąż ogromną wiarę w ludzi pokładali. I rzeczywiście tak się dzieje, że Kazimiera zostaje wywieziona do łagru, trafia do Morozówki, gdzie właśnie doświadcza takiej katorżniczej pracy, zostaje brygadzistką, ma pod sobą brygadę składającą się z 10 kobiet i odpowiadają za to, żeby pielić pole słoneczników o powierzchni 400 metrów kwadratowych. No i oczywiście te wyśrubowane normy, które wszyscy znamy, prawie nic do jedzenia, bo bardzo często panował w tych właśnie łagrach, kołchozach olbrzymi głód. I opisuje, że to jest ten moment, kiedy ona po prostu straciła zdrowie. Straciła zdrowie, którego już nie odzyskała do końca życia. Była też sytuacja, że zatruła się wraz z innymi współwięźniarkami zatrutą pszenicą, bo po prostu podkradały pszenicę z magazynów z racji głodu ogromnego. Nie dostawały bardzo często od naczelnika nic do jedzenia. No i się okazało, że władza zaczęła tą pszenicę zatruwać. Była moczona w jakimś płynie. No i Kazimiera w swoich wspomnieniach opisuje, że któregoś razu kucharka nieświadomie ugotowała zupę zacierkową właśnie z tej pszenicy. I że kobiety to zjadły. Ona czuła jakiś dziwny posmak, więc mimo ogromnego głodu zjadła tylko kilka łyżek. No i kilka kobiet zmarło. Kazimiera trafiła do szpitala, w którym spędziła kilka miesięcy. Była naprawdę bardzo bliska śmierci. To było w Aktiubińsku. ale to finalnie, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale sprawiło, że spotkała się z mężem jeszcze na kilka miesięcy, bo w tymże akcie Ubińsku właśnie, jak dochodziła do zdrowia, to opiekowała się dziewczynką z pewnej zamożnej rodziny. I jej mąż, który później na podstawie amnestii został zwolniony, no bo wiemy, był układ Sikorski-Majski, to poszukiwał właśnie młodej, średniego wzrostu, o ciemnych włosach, Polki, ciemnowłosej Polki. I tak trafił do tej rodziny i to był 40 któryś rok, nie pamiętam dokładnie który, oni się na moment znowu spotykają, bo po tej Morozowce, po tym pieleniu słoneczników właśnie jest w akcie Ubińsku Kazimiera Skopowicz, a później została skierowana do lżejszej pracy, bo otrzymała orzeczenie, że jest niezdolna do ciężkich robót, więc wypasała krowy. I miała swoją ulubioną wielbłódkę, do której się przytulała i z rozrzewnieniem jej opowiadała o trudach swojego życia, że jest odłączona od rodziny, od ojczyzny, nie wie, co się dzieje z jej mężem. I też tutaj warto podkreślić, że Kazimiera Skopowicz była bardzo wierzącą kobietą i ta wiara częstokroć ją ratowała po prostu przed jakimiś pochopnymi decyzjami, bo do tej wielbłódki wracając, to opisywała w swoich wspomnieniach sytuację, gdy raz po prostu chciała popełnić samobójstwo z powodu położenia, w którym się znajdowała, no ale wtedy znalazła książeczkę modlitewną swojej babci i od tego zamiaru odstąpiła.
1: Asiu, mówiłaś tutaj o tych dzieciach. Jak doszło do tego, że zajęła się nimi, a to jest pokaźna liczba?
5: Tak, no właśnie o tych dzieciach zaraz opowiem, bo to jest niezwykle ciekawa historia. No tak jak wspomniałam przed chwilką, po jakimś czasie z mężem udało jej się spotkać na kilka miesięcy i to były takie bardzo szczęśliwe miesiące ich życia. Mąż wtedy, Hipolit Skopowicz, pracował w poliklinice, zajmując się chorymi. Z kolei Kazimiera pracowała w radzieckim szpitalu. Natomiast jej mąż miał przeczucie, że znowu zostaną wtrąceni do więzienia, do łagrów. No i tak też się stało. On został aresztowany. W ogóle wcześniej był aresztowany, to też Kazimiera opisywała, jak z innymi kobietami, Polkami, chodziły pod więzienie, ale niestety nie było możliwości spotkań z więźniami. No i więc mąż kolejny raz trafia do łagrów i to był też czas, gdy Polaków szantażowano, żeby przyjmowali obywatelstwo sowieckie. Oczywiście Polki, i nie tylko Polki, Polacy generalnie odmawiali przyjęcia tego obywatelstwa, więc Kazimiera wraz z innymi kobietami została wtrącona do więzienia. I to było okrutne więzienie, bo tam to było takie pomieszczenie betonowe, okratowane, ale bez szyb w oknach, a to był luty. Kilkudziesięciostopniowe mrozy, bo wiemy, że Rosja to jest tak rozległy kraj, że ta amplituda temperatur jest naprawdę ogromna. Także kilkudziesięciostopniowe mrozy i we wspomnieniach Kazimiery jest opisane, jak ona wraz z innymi kobietami leży na podłodze i na przykład przykrywały sobie głowy płaszczami, żeby ciepłem własnego oddechu się troszeczkę ogrzać. Oczywiście były w okrutny sposób bite i zmuszane do tego, żeby przyjąć to obywatelstwo, do tego stopnia, że jedna z kobiet musiała być noszona przez inne kobiety do wiadra, żeby załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, bo nie była w stanie się poruszać, a mimo to wszystkie konsekwentnie odmawiały. A nie zapominajmy, że duża część z nich była matkami. I tutaj dochodzimy do tego, jak Kazimiera zaopiekowała się dziećmi. W którymś momencie
1: Własnych dzieci nie posiadała.
5: Własnych dzieci nie posiadała, tak. Z mężem dzieci potomstwa nie posiadali. I w którymś momencie do Kazimiery przyszła taka, można to nawet powiedzieć, myśl, że ona musi się tymi dziećmi zaopiekować. Bo jak te matki, które dumnie odmawiają przyjęcia obywatelstwa sowieckiego, poumierają po prostu w tych więzieniach, to te dzieci zostaną bez jakiejkolwiek opieki. Tak rzeczywiście było, że często te kobiety mające dwójkę, trójkę, piątkę dzieci umierały, a dzieci zostawały same, zagłodzone, brudne, zawszone. I ona wtedy to obywatelstwo przyjęła. Natomiast to też jest taka tragedia jej postaci, bo chwilę później wyszła amnestia dla Polaków. Naprawdę to się bardzo szybko wydarzyło. I Kazimiera czuła się bardzo rozdarta z powodu swojej decyzji, ale rzeczywiście te dzieci uratowała. W ogóle ten naczelnik więzienia też, Worącow, który tak strasznie źle kobiety traktował, też został później postawiony przed sądem. No a Kazimiera zaczęła zbierać sieroty z ulic. Na początku to była czwórka rodzeństwa w wieku od 8 do 14 lat. I to były dzieci w tak opłakanym stanie, że opisywała, jak dała im posiłek i po prostu całkowicie niestrawiony został przez te dzieci, wydalony. No, nędza była okropna, zawszone, właśnie brudne, chore. W którymś momencie miała 17 dzieci i miała jedną parę bucików powiązaną drucikiem. właśnie dla tych dzieci, a utrzymywała je w taki sposób, że bardzo szybko po okolicy rozeszła się wieść, że jest Polka, która właśnie zbiera polskie dzieci, w ogóle tą pierwszą czwórkę, tej pierwszej czwórce się dowiedziała od Rosjanki, sąsiadki, która jej powiedziała, że w okolicy tutaj właśnie pod jakąś wierzbą czy gruszą czwórka wynędzniałych Polaków przybywa. I tak powoli te dzieci zbierała. Pracowała też w takiej...
1: I rozumiem, że ludzie jej pomagali.
5: Ludzie jej pomagali, tak? I to pomagali i Rosjanie, i Polacy, i Kazacy. Pracowała w takiej spółdzielni tekstylnej w Dżambule. Tam robiła swetry dla tej spółdzielni, ale musiała zrobić 4 w miesiącu, ale jeden swetr w tygodniu robiła na własny użytek i sprzedawała później po prostu na jakimś bazarze i za to kupowała właśnie kaszę, mleko, śmietanę, dostawała właśnie bardzo często od ludzi, którzy pamiętali ją i jej męża jeszcze z czasów przedwojennych i tą ogromną pomoc, którą jej mąż oferował medyczną ludziom też biednym, niezamożnym, bo on często kupował lekarstwa za własne pieniądze. Także miała naprawdę bardzo dużo szczęścia. Napisała też do Związku Patriotów Polskich, kontaktowała się z Wasilewską, z Wandą Wasilewską, czyli tą bliską współpracownicą Stalina, opowiadała o tych dzieciach. No i w pewnym momencie miała tych dzieci już prawie 100. Oczywiście to też było, to wszystko się cały czas dzieje na terenie Związku Sowieckiego w Kazachstanie. No i ten 46 rok to jest możliwość, gdy oni mogą wrócić do Polski. Ona właśnie z tą prawie 100 dzieci wraca. Zabiera je do domu dziecka w Kwidzynie i tam zajmuje się tymi dziećmi aż do emerytury. Natomiast...
1: Czyli do Płocka już nie wraca.
5: Wraca do Płocka, zaraz tym powiem, na koniec swojego życia wraca do Płocka. Jej mąż umiera w łagrze w 1956 roku i oni oprócz tych kilku miesięcy, których wspomniałam tam w okolicach Aktiubińska, już się ze sobą nie spotykają. No nawet się starała, chodziła do milicji obywatelskiej, przedstawiała świadectwa osób, którym jej mąż pomógł, żeby móc się z mężem zobaczyć, już wtedy wiedziała o jego ciężkiej chorobie. Niestety to się nie udało. W 1956 roku zmarł. No ona do tej swojej emerytury pracowała w Kwidzyniu. Natomiast któregoś raz rozmawiała z matką przez telefon i powiedziała jej, że ona nad Wisłę to już chyba wróci dopiero w trumnie. A to była rozmowa prowadzona z kościoła farnego, z parafii kościoła farnego. Przy tej rozmowie był ksiądz Wyczałkowski. On zabrał słuchawkę mamie Kazimiery i powiedział, żeby wracała do Płocka, bo on potrzebuje katechetki. No i tak wróciła. Wróciła i te ostatnie lata spędziła z matką. Najpierw mieszkała na ulicy Grodzkiej, w starej kamienicy, niedaleko swojego domu rodzinnego, przy ulicy Zduńskiej, a później została przeniesiona na mieszkania na ulicy Słodowej i chociaż tam już miała takie wygody typowe dla bloków mieszkalnych, czyli bieżącą wodę, ogrzewanie, to opisywała, że bardzo trudno jej się było mimo tych wygód odnaleźć, bo serce zostawiła właśnie tam w centrum tego starego Płocka. No i na koniec życia, ale też w trakcie życia czasami zadawała takie pytanie, dlaczego tak życie ją bardzo doświadczyło i że nawet z tym mężem się nie mogła pożegnać. I jeden z jej spowiedników, bo tak jak podkreślałam, ona była osobą bardzo wierzącą, jeden z jej spowiedników, ksiądz Brudas, powiedział, że gdyby z mężem ponownie się spotkali i wrócili do siebie, to być może nie uratowałaby tylu dzieci i nie przywiozła ich do Polski, tylko zajęłaby się swoim życiem rodzinnym, życiem prywatnym. Że
1: czyli wiecznie, prawdopodobnie była to jej misja życiowa.
5: Że tak, że to taka miała być właśnie misja Kazimiery Skopowicz.
1: No i na zakończenie może powiedzmy jeszcze, skąd wzięło się to powiedzenie Żyj dla mnie?
5: Żyj dla mnie, no bo taki też jest tytuł książki opowiadającej o Kazimierze Skopowicz. Wzięło się stąd, że jej mąż, gdy był aresztowany, to powie te ostatnie zdania, które wypowiedział właśnie do swojej żony, do Kazimiery, brzmiały: żyj dla mnie, proszę cię. I ona sobie tak po prostu powtarzała je przez następne lata, żeby marzyć dla niego.
1: Bardzo ci dziękuję, Asiu, za opowieść o Kazimierze Skopowicz dzisiaj na kolejną wędrówkę z kolejną osobą, z kolejną

0: No to trzeba przejść jakby do kruchty, do tego miejsca, gdzie jest główne wejście. Ono na ogół w tygodniu jest właśnie zamknięte i to nie są te drzwi, które jest widać z zewnątrz katedry, bo te pierwsze drewniane, no one stanowią po prostu taką naturalną barierę przed wejściem do kruchty.
1: Tak,
0: te,
1: mówiliśmy o tych drzwiach, które są brązowych,
0: tak, piękne dwunastowieczne drzwi. No, replika oczywiście tych dwunastowiecznych drzwi jest w kruchcie. To taka też ciekawostka, bo w tym miejscu zaczynała się ta pierwsza murowana katedra, która powstała w XII wieku. Wyobraźcie sobie, wtedy większość ludzi przecież mieszkała w jakichś ziemiankach czy w budynkach częściowo wpuszczonych w ziemię, pewnie z jakąś tam drobną drewnianą nadbudową, a wchodzą i widzą potężną, murowaną katedrę. Ja już wspominałem w poprzedniej rozmowie o tym, że to była największa katedra, jaka powstała w ówczesnej Polsce. No to musiało robić niesamowite wrażenie. I sama katedra, i drzwi, bo tak naprawdę ona ciągnęła się mniej więcej do tego miejsca, gdzie teraz jest ambona. To naprawdę była ogromna budowla, zbudowana z potężnych granitowych ciosów. A teraz mam zagadkę dla ciebie. Powiedz, skąd te granitowe ciosy? Skąd materiał budowlany do wzniesienia tej średniowiecznej katedry?
1: Pojęcia nie mam.
0: Widzisz,
1: no ale może z jakichś kamieniołomów.
0: Nie, właśnie nie z kamieniołomów, słuchaj, to tylko z okolicznych pól.
1: Dlatego, żartujesz?
0: Nie, oczywiście, że tak, ponieważ my mamy tę katedrę taką trochę, powiedziałbym, jak, no nie powiem, że z IKEA, ale na pewno Made in Sweden. Zawdzięczamy ją, słuchajcie, lądolodowi, który nacierał tutaj z północy, ze Skandynawii gdzieś na nas i to on tak naprawdę zbudował to wzgórze tumskie, na którym my się znajdujemy. To jest morena, ten, jak ten lądolód pchał przed sobą te masy ziemi, to i z przodu, i po bokach powstawała właśnie taka morena z ziemi, z głazów, z kamieni. I on tutaj dotarł do naszych terenów. Ten lądolód spodobało mu się chyba bardzo, bo tu się zatrzymał, a nie przewidział tego, że tu jest ciepło latem, no i się roztopił. No i
1: tak a propos to wzgórze tumskie, to chyba najwyższe, tak, wzgórze w Polsce.
0: Tego typu, słuchajcie, my mamy unikatowe położenie, tylko i wyłącznie w Płocku patrzymy na ptaki z góry. Słuchajcie, 50 metrów, to naprawdę to jest gigantyczna skarpa, na której ulokowana została właśnie ta katedra. I te głazy, z których ona została wykonana, to one właśnie z północy, ze Skandynawii, gdzieś tam ten lądolód je poprzynosił, zostały wykorzystane do wybudowania katedry, która oczywiście na przestrzeni wieków wielokrotnie ulegała, czy to zniszczeniu na skutek najazdów, wspominałem o tych wycieczkach, które tutaj do nas plemiona z północy i ze wschodu sobie urządzały, ale również na skutek naturalnych jakichś zdarzeń, a to piorun, a to po prostu pracująca skarpa, bo oczywiście też pamiętajcie, że ciągle jesteśmy u podnóża Wisły, ta Wisła pracuje, powoduje, że skarpa też nie jest bardzo stabilna, zresztą wielokrotnie gdzieś tam pewnie jak schodzicie po schodach, żeby usiąść sobie i popatrzeć na ładny widok, widzicie, że te schody zaczynają się gdzieś tam rozjeżdżać, zaczynają się obsuwać. To nie dlatego, że zostały źle zrobione, tylko dlatego, że skarpa przez cały czas pracuje. No amfiteatr przecież, w którym odbywają się koncerty, to tak naprawdę jest taka jedna wielka przypora, która trzyma skarpę, żeby ona się nie obsuwała. No i wracając do tej katedry, obecny wygląd to efekt ostatniej przebudowy 100 lat temu. Na przestrzeni wieków katedra różnie wyglądała. Mogła się podobać mniej lub bardziej, natomiast podczas tej ostatniej przebudowy podjęto decyzję, żeby przywrócić jej renesansowy wygląd, czyli przywrócić jej wygląd z XVI wieku. Wtedy katedra chyba była najpiękniejsza. No i wykonano to. Stefan Schiller, który podjął się przebudowy katedry na początku XX wieku, przywrócił jej renesansowy wygląd i teraz, słuchajcie, u nas w Płocku jest, mamy, możemy się z tym naprawdę też znowu niesamowicie szczycić, że mamy najbardziej na północ od Alp wysuniętą renesansową katedrę w Europie. Dalej już nie ma. Już nie ma. To na nas się kończy po prostu.
1: Czyli ta katedra cały czas jest w centrum zainteresowania.
0: Tak, i ona jest
1: w centrum
0: zainteresowania wszystkich, a jak ktoś tak łapie trochę style w architekturze, to spojrzycie, to tam są i elementy romańskie, i elementy gotyckiej, właśnie jakiejś tam renesansowej, jest trochę barokowych. Ona jest taka w ogóle eklektyczna, ta katedra. Czasami zdarza mi się gdzieś tam

0: Wprowadzać jakiś na przykład studentów architektury, to oni tak patrzą i mówią, ajajaja, jaką macie piękną tę katedrę. I wszystkie style tutaj są. No tak, ale to jest zgrabnie skomponowane. Katedra bardzo się
1: nie
0: podoba.
1: Razi.
0: Nie razi absolutnie i ona robi naprawdę wielkie wrażenie na ludziach, którzy przyjeżdżają do Płocka, ale myślę też na nas, na płocczanach. Od kilkuset lat stoi w tym miejscu nieprzerwanie i przypomina o niezwykle ważnych wydarzeniach.
1: Przepiękne polichromie w środku.
0: Tak, a wiesz, że po raz pierwszy dopiero katedra była pomalowana właśnie po tym remoncie, po tej ostatniej przebudowie, bo wcześniej nie była nigdy pomalowana. Ona wcześniej wyglądała trochę tak jak te kolumny czy filary, które zobaczycie w środku. Natomiast kapituła katedralna podjęła decyzję, żeby katedrę pomalować. Ogłoszono oczywiście konkurs. Do konkursu zgłosiło się kilku znanych projektantów, artystów, między innymi niejaki Mehofer. Myślę, że takie znane nazwisko. No ale Mehofer zaprojektował wystrój katedry taki bardzo nowoczesny, jak na tamte czasy, bardzo odważny. No i kapituła katedralna niekoniecznie chciała, żeby nie spodobał się ten projekt. On był za bardzo ludowy, za dużo było nawiązań do takiej tradycyjnej kultury. Teraz pewnie by przeszedł. Myślę, że mógłby być uznany za awangardowy wręcz nawet. Natomiast w tamtych czasach jeszcze nie. Zresztą z Mehoferem tam drobna awantura z ówczesnym biskupem. Biskup zwrócił się do Mehofera niezbyt grzecznie. Niech no malarz zejdzie tam z rusztowania, żeby z biskupem porozmawiać. Malarz się obraził, rzucił pędzlami, wyszedł i już do katedry nie wrócił.
1: Ale jeżeli ktoś uwielbia secesję, to oczywiście mamy dla niego dobrą wiadomość, bo w Muzeum Secesji też zobaczymy Mehofera, prawda?
0: Tak, i zobaczymy ten projekt. Zobaczymy projekt właśnie tego, jak katedra mogła wyglądać. Zresztą polichromie powstawały w tym okresie, kiedy secesja ciągle jeszcze dosyć silnie oddziaływała, więc znajdziecie mnóstwo elementów właśnie nawiązujących do tego okresu. Secesja, no to piękne kształty, miękkie linie, jakieś kształty kobiece, roślinne motywy. To bardzo ładnie jest tam wszystko zakomponowane i pomimo tego, że częściowo przekazuje oczywiście ta polichromia przesłanie związane z religią. W tej głównej części katedry, czyli jak staniecie, wejdziecie do środka i staniecie w tej głównej, wysokiej nawie, w tej wielkiej hali, no to tam mamy wszystkie te polichromie, czyli obrazy na ścianach związane z życiem Jezusa. Natomiast w drugiej części, czyli w prezbiterium, teraz się wymądrzę, będzie mądre słowo, w prezbiterium, tam rzadko można zaglądać, bo tam jest, to jest miejsce do odprawiania mszy i tam kapituła katedralna zasiada w przepięknych dębowych stalach, ale tam z kolei polichromie są poświęcone życiu Maryi, więc tam są maryjne polichromie. Ale warto jest je obejrzeć, warto na nie popatrzeć, bo przekazują bardzo interesujące fakty z historii, nie tylko z historii życia Jezusa, ale z historii Płocka. I już teraz podpowiadam właśnie, tak, jeden z obrazów, jak sobie staniecie tak, żeby zobaczyć scenę kazania na górze. To jest taka scena, gdzie z prawej strony zobaczycie grupę, tam będzie stał Jezus w otoczeniu apostołów, to poznacie po aureolach, nie ma z tym problemu, a po lewej stronie będzie grupa słuchaczy. No i słuchajcie, wśród tych słuchaczy znaleźć można twarze płoczczan sprzed 100 lat. Oni oczywiście pozowali artyści do tych polichromii, no po to, żeby zróżnicować te twarze, żeby one wszystkie nie wyglądały tak samo. I taką anegdotkę opowiem związaną z tymi polichromiami. Jak spojrzycie, tam taka będzie postać małej dziewczynki. Bez problemu ją znajdziecie, stoi z przodu. Ta dziewczynka tam, kiedy dorosła, napisała swoje pamiętniki i w pamiętnikach właśnie wspomniała takie zdarzenie, kiedy biegała wokół katedry, to pan malarz poprosił ją, żeby tutaj podeszła do niego i mu zapozowała do obrazu, który maluje na ścianie. No a ta dziewczynka to Mira Zimińska-Zygietyńska, czyli współzałożycielka zespołu Mazowsze. No to taki zespół związany, co prawda muzyka ludowa, ale związany bardzo z Płockiem i postać Miry Zimińskiej. Z kolei spotkacie na Deptaku, na Tumskiej, właśnie przed Muzeum Mazowieckim. Mhm. Tak, stoi Mira. Można sobie stanąć tam, Mirę wziąć pod rękę
1: i zrobić sobie z nią zdjęcie.
0: Zrobić sobie fotkę, tak, jak najbardziej.
1: Mhm. I trochę pogłaskać ją.
0: Można, tak. Ja zdecydowanie mówię tak, pod rękę z Mirą, selfiaczka, mhm. można sobie strzelić. A anegdotka o selfiaczku teraz będzie, poczekaj chwilę. Wrócę na chwilę do drzwi do katedry. One powstawały w XII wieku, wiecie, tam to średniowiecze, ora et labora i tak dalej, tam módl się i pracuj, wszystko ku większej chwale Bożej, no i generalnie no, nie uchodziło gdzieś tam siebie wstawiać, pokazywać, ale to tak nie do końca w tamtych czasach też było, jak nas w szkole uczyli, słuchajcie, bo na drzwiach znajdziecie podobiznę fundatora tych drzwi i budowniczego katedry Aleksandra Smalone. On tam jest tuż pod kołatką, taką lwią głową, stoi w otoczeniu diakonów, jest wyraźnie wyższy niż ci diakoni, którzy przy nim stoją. Słuchajcie, nie dlatego, że on był taki bardzo wysoki, przystojny, tylko to taki średniowieczny sposób obrazowania rangi społecznej człowieka, czyli jak ktoś był ważniejszy, to był wyższy.
1: Michał, w katedrze mamy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mamy kaplicę królewską. Skąd ci królowie tam się wzięli? Znaczy królowie. Książęta właściwie.
0: Władcy. Myślę, że dobrze, jak powiemy władcy.
1: Bo królowie właśnie byśmy przekłamali, prawda?
0: Rzeczywiście nie byli koronowani, aczkolwiek pełnili funkcję ówczesnych władców Polski. Mhm. Więc to takie może lepsze słowo niż królowie, choć kaplica nazywa się królewska. Przy wejściu zobaczycie tablicę i na tablicy z lewej strony jest napisane, że to jest kaplica królewska.
1: Do tej kaplicy wrócimy w następnej rozmowie i myślę, że warto tam zajrzeć, bo nie tylko leżą tam Władysław Herman czy Bolesław Krzywousty, prawda?
0: Nie, no leżą w zacnym towarzystwie.
1: No właśnie, ale w jakim dowiecie się w następnym odcinku. Moim gościem Zapraszamy. Był Michał Stańczak, przewodnik miejski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
1: Moim gościem dzisiaj w Radiu SK jest Jacek Ostrowski, płocki pisarz między innymi powieści kryminalnych. Witam cię, Jacku.
3: Dzień dobry państwu.
1: Pisarz powieści kryminalnych i z tego jesteś znany. A co było wcześniej? Kim byłeś, kiedy nie byłeś pisarzem?
3: O, może łatwiej by powiedzieć, kim nie byłem.
1: No to w takim razie wymienię.
3: Mnóstwo rzeczy. Byłem i pocztowcem, byłem przedstawicielem handlowym. W Niemczech pracowałem na budowach, pracowałem w Niemczech w knajpach. Jestem informatykiem zawodu, więc pracowałem jako informatyk, miałem własną firmę. Plus tego pracowałem później w państwowej firmie. No, mnóstwo rzeczy naprawdę wykonywałem i to jest ten skarb, który mam i który mi ułatwia teraz pisanie, bo poznałem przez ten okres czasu mnóstwo ciekawych ludzi. Może inaczej powiem, ciekawych i bardziej ciekawych i mniej ciekawych. I dzięki temu łatwiej mi jest kreować różne postacie w książkach, ponieważ wiadomo, zawsze się wzoruję po części chociaż na kimś z życia, na kimś prawdziwym.
1: Kiedy pojawił się pomysł na to, aby zostać pisarzem? Kiedy pojawiła się w twojej głowie pierwsza książka?
3: No, pierwsza książka to początek lat 80. Napisałem Planetę Modliszek. Książkę, która do tej pory nie została wydana i nie będzie wydana, ponieważ to były moje początki. Więc książka, nie ukrywam, pomysł był na tamte czasy, uważam, że rewolucyjny, ale technicznie to było złe.
1: Jacek, w tej chwili jesteś znanym pisarzem w całej Polsce. Powiedz mi, która z tych książek, które później w takim razie powstały i została wydana, była taką przełomową, gdzie rzeczywiście czytelnicy w całym kraju zaczęli doceniać cię?
3: Przełomową książką była na pewno Ostatnia wizyta, książka na temat porwania doktor Kamińskiej, prawda? To najsłynniejsze porwanie w czasach PRL-u. Ta książka to było, wtedy dostałem kilka nominacji, lubimy czytać, jeszcze jakimś złoty pocisk, bodajże coś. I to była taka książka, która była przełomem. Po niej już nastąpiła seria Zuzu Lewandowską i inne książki.
1: Seria z Zuzą Lewandowską to strzał w dziesiątkę. Wiedziałeś, że tak będzie od samego początku?
3: Nie. Znaczy to było tak. Też ciekawa, to jest ciekawa historia, ponieważ pierwsza wersja paragrafu 148 powstała w roku 2014, o ile dobrze pamiętam, także bardzo, bardzo dawno temu, i tej książki nie chciał mi nikt wydać. To jest właśnie śmieszne, że tej książki żadne wydawnictwo w Polsce nie chciało wydać, mimo że wysyłam do, chyba do wszystkich wydawnictw.
1: Ale o ile pamiętam, ta książka miała zupełnie inny tytuł.
3: Miała tak, tytuł Buźka. Mhm. Dokładnie. Taki był tytuł Buźka, Zuza Lewandowska nie była Zuzą Lewandowską, o ile pamiętam, nazywała się Gajewska, ale Mariański był jako Mariański. No troszeczkę była inna wersja. Po ostatniej wizycie, wtedy jakby została wydana ostatnia wizyta, spotkałem Rafała Bielskiego, szefa wydawnictwa Skarpa Warszawska. No on był, jest wielkim wielbicielem ostatniej wizyty, uważa, że to jest świetna książka. Cieszę się, że tak uważa, bo i wielu czytelników tak uważa. No i mnie namówił, żebym wydał coś innego. No i leżała ta nieszczęsna Buźka w szufladzie. Córka już powiedziała mi wtedy, ojciec, nie ma szansy, żebyś tę książkę wydał, to już w ogóle ją odpuść. A ja mówię, ja ci udowodnię, że jeszcze ta książka zaistnieje. Nie ukrywam, że dokonałem pewnych przeróbek, a też muszę powiedzieć, że przeróbki w książkach to są najtrudniejsze rzeczy, wbrew pozorom. No i powstał paragraf 148 i to był sukces.
1: Jacek, piszesz nie tylko powieści kryminalne, chociaż z nich jesteś głównie znany. Powiedz, dlaczego akurat kryminał, dlaczego nie inne powieści doprowadziły cię do takiego sukcesu?
3: Wydaje mi się, że pisałem różne książki i wydaje mi się, że wydając kryminał, po prostu trafiłem akurat w odpowiedni moment, kiedy była ten moment, że było zafascynowanie czytelników kryminałami i przez to zostałem dojrzany, bo inaczej to podejrzewam, że też by było tak, jak było, czyli bym stał w miejscu, że tak powiem. Podejrzewam, że bym pisał jakieś książki, bo bym pisał, ale na pewno tego by pisał dużo mniej tych książek i pewnie jednak większość z nich by była do szuflady.
1: Czy twoje doświadczenia życiowe mają jakiś wpływ na to, co piszesz i jak piszesz?
3: Znaczy, na pewno pomagają mi w kreowaniu postaci. Jeśli chodzi o książki, nie. Znaczy, ja zawsze miałem, że wszyscy mówili zawsze, że mam bardzo bujną wyobraźnię. I na pewno bym wolał pisać książki może troszeczkę inne, bardziej powieść gotycka. Zresztą zaczynam od powieści, można powiedzieć, gotyckiej prawie, że. I to mi odpowiada, czyli trochę duchów, trochę takich upiorności, straszydeł. Ale jednak... Takie książki, to już bym powiedział, to już jest pisanie tylko i wyłącznie dla przyjemności, ale na pewno takie książki by się nie sprzedawały bardzo, bo nie ma czytelnicy, nie gustują w tego typu literaturze, więc powiedziałem na pisanie, no niestety, ale to są prawa rynku, nie, książki się nie sprzedają, książek nie wydajemy.
1: Powiedz, jaki jesteś na co dzień prywatnie? Jakim jesteś człowiekiem?
3: Kiedyś to byłem bardzo nerwowym człowiekiem, cholerykiem. W tej chwili jestem bardzo spokojny ogólnie. Jakoś tak się uspokoiłem. Może z wiekiem też i trochę dystansu do samego siebie sporo nabrałem.
1: Masz dużo humoru również, bo ten humor jednak towarzyszy Zuzie Lewandowskiej w tych książkach.
3: Znaczy, wydaje mi się, że mam, bo to takie moje doświadczenie, bym powiedział, z małżeństwa. Jeżeli siedzimy z żoną i rozmawiamy, i żona co jakiś czas wybucha gromkim śmiechem, znając mnie w sumie w tej chwili, proszę państwa, żeby mnie skończył 50 lat, bo się poznaliśmy, tak, 50 lat temu, dokładnie w maju, to powiem, to znaczy, że jednak mam poczucie humoru jakiejś, że potrafię żonę zaskoczyć jakąś wypowiedzią, więc to jest dobrze, ale ogólnie jestem wyluzowany, jeżeli nie mam nic na głowie, prawda? No, w tej chwili jako tak się składa, że ostatnio mam bardzo dużo na głowie i jestem przemęczony.
1: Dlaczego czasy PRL-u pojawiły się w twoich powieściach i to stało się twoją wizytówką?
3: To przypadek, proszę mi wierzyć, to jest... No tak jak mi się wydaje, u wielu ludzi życie mnie raz kieruje. Przypadek. Mhm. Nie ukrywam, że lata 70. świetnie znamy, lata 70., 80., bo w tych czasach byłem młody i piękny, więc łatwiej mi jest pisać w tych czasach, ale ja też się świetnie czuję w dzisiejszych czasach, czego dowodem jest nowa seria z Agatą Johnson.
1: Świetnie się czujesz w różnych czasach, świetnie się czujesz również w różnych krajach. No właśnie, dlaczego mieszkasz i w Polsce, i trochę w Hiszpanii? Dlaczego ta Hiszpania u ciebie?
3: Też jest pewien przypadek, ale powiem, że ja się czuję wszędzie dobrze. Może to jest związane z tym, że no nie jestem, jak to się mówi, czystej krwi Polakiem, ponieważ mam pochodzenie wielonarodowe. Mój dziadek z jednej strony na przykład był Litwinem, nie znał w ogóle języka polskiego, więc babka jak pochodzi z innej strony, no już pochodziła z Macedonii i mnóstwo różnych innych, bym powiedział, linii dochodziło. Także może to jest związane z tym, że ja dlatego tak jestem, powiem, nie podchodzę do, tak jak większość Polaków do naszych problemów i uważam, że w każdym narodzie są ludzie wspaniali i ludzie do dupy, powiem brzydko. I po prostu się tylko różnimy językiem i ewentualnie jakimiś zwyczajami, które tam są zakorzenione w narodzie. Proszę Państwa, no mówię Hiszpania. No Hiszpania jest krajem też bardzo, no też nie jest wcale tam wesoło żyć. Przypomnijmy choćby, że jeszcze niedawno była, prawda, wielka wojna domowa w Hiszpanii, gdzie zginęło iluś milionów ludzi, czyli Hiszpanie zabijali Hiszpanów, więc w każdym kraju się różne rzeczy dzieją, brzydkie i dobre. Ja po prostu kocham Hiszpania? Ten klimat, ja no kocham właśnie. Ten klimat, kocham kuchnię hiszpańską, no i, ale pewnie bym się też dobrze czuł we Włoszech, ale w krajach ciepłych, ja lubię ciepło. Lubię
1: Czyli
3: ciepło.
1: Hiszpania to generalnie przypadek?
3: Przypadek, to jest przypadek, a ja się w każdym kraju, byle ten tylko był ten słupek rtęci wysoko.
1: Czyli generalnie obywatel świata, można by cię nazwać.
3: Ja mógłbym się wszędzie, bym się dobrze czuł. Jeżeli jest, tylko oczywiście spotykam wokół siebie wiele fajnych ludzi lub żadnych ludzi, bo też lubię ciszę i spokój. Nie jestem jakimś człowiekiem wyjątkowo towarzyskim, choć lubię towarzystwo. Ale nie lubię na pewno dużych, masowych imprez, nie lubię tłumu, nie lubię, bo to nie potrzebuję trochę spokoju. Zresztą może to jest związane z tym, że dużo piszę i muszę się też nastroić, muszę nieraz myśleć o swoich książkach i to mi rozprasza, przeszkadza.
1: Pisarstwo to jakieś twoje hobby, powiedzmy. Czy masz jakieś inne?
3: Ja mam mnóstwo hobby. Chociaż się mówi, że jak hobby przynosi pieniądze, to jest hobby, cholera, wie. Sam nie wiem, czy to jest
1: to już niekoniecznie.
3: Hobby, to już niekoniecznie. Mam mnóstwo i kiedyś malowałem, brałem się za malowanie, uwielbiam robić w domu remonty. Kiedyś, jeszcze wiele lat temu, lubiłem samochód swój remontować, miałem jakiegoś takiego starego Volkswagena Garbusa, no to uwielbiałem, wyjmowałem silnik, cuda nie widać, z nim robiłem. Ja się potrafię odnaleźć w wielu, wielu dziedzinach.
1: I te samochody też lubisz bardzo, bo chyba zbierałeś kiedyś samochodziki, prawda?
3: Ja mnóstwo samochodów w życiu miałem, później kupowałem takie modele i mam tych modeli dużo, ale w pewnym momencie powiedziałem, Boże, tyle już samochodów miałem, że już nie ma sensu tych modeli zbierać, bo przez te moje lata się przewinęło mnóstwo samochodów. Także teraz mam do tyłu, jestem chyba z 6 samochodów.
1: A jaką rolę odgrywają zwierzęta w twoim życiu?
3: Miałem mnóstwo psów. Właściwie prawie przez całe życie miałem psy. Miałem chomiki, miałem świnki morskie. Na przykład widziałem to, co dzieciaki przychodzą, papuszki też miałem, kanarka chyba nie miałem, ile dobrze pamiętam. Moja córce chyba kiedyś kupiliśmy kanarkę, ale już też nie pamiętam, to się wszystko tak rozmywa. Też zwierzęta. Zwierzęta lubię, koty też lubię, nie mówię, bo lubię wszystkie zwierzęta, prawie wszystkie zwierzęta. Ale, bo na przykład nie lubię pająków, w Hiszpanii są tarantule, a propos, nawet tam do basenu kiedyś wpadła, robiłem zdjęcie w internecie, umieszczałem jako ciekawostkę, chociaż nie są tak groźne jak te w innych krajach. Także kotów nie akceptuję, bo koty niszczą meble, a ja mam dużo skórzanych mebli, bo lubię.
1: Ale uwielbiasz psy.
3: A lubię psy.
1: Mhm. No właśnie, ta menażeria również pojawia się w książkach z Zuzą Lewandowską. To przypadek?
3: Nie sądzę, bo ja zawsze mówię, że w każdym głównym bohaterze książki jest coś z autora. Zawsze jest coś z autora. Jeżeli nie ma nic z autora, to on, ja zawsze mówię, to on jest sztuczny i nieprawdziwy, ta postać. Także w Zuzie Lewandowskiej też jest coś, więc chociaż dałem jej to, że ona lubi zwierzęta.
1: Ile stron dziennie piszesz swoich książek?
3: To trudno powiedzieć tak dokładnie, bo nieraz jest tak, że usiądę przed komputerem, jedna godzina, druga godzina, trzecia godzina, sprawdzam Facebooka, Instagrama, patrzę wiadomości, przeczytam, co się na świecie dzieje, tyk, tyk, tyk i przelecą. Dlaczego? Dlatego, że nie mam pomysłu. Nie zawsze jest pomysł. ale jak już jest pomysł, to wtedy idzie to piorunek, proszę mi wierzyć.
1: Jacek, teraz piszesz na komputerze. Czy pisałeś wcześniej na takiej maszynie do pisania?
3: No, to jest dobre pytanie. Tak, ja wiem, ja znam smak pisania na maszynie do pisania. Pierwszą książkę właśnie Planeta Modliszek napisałem na maszynie do pisania. To był horror. Na komputerze to jest w ogóle, to jest bajka pisanie, to jest przenoszenie, kasowanie. To jest w ogóle inny świat dla pisarza. To jest w ogóle uśmiech, nie wiem, jak je to nazwać, bo to jest po prostu, to się nie porówna tych dwóch technik przenoszenia, prawda, na papier swoich myśli, słów. Nie da się tego porównać.
1: Dlatego, że jest łatwiej, dlatego przeniosłeś się na komputer?
3: Przede wszystkim jest dużo łatwiej. Mało tego, już nie będę mówił o tym, że maszyna do pisania jest cholernie upierdliwa. Plus tego stawy wysiadają, bo jednak trzeba wcisnąć. To jest jednak klawiatura, a przyciski w maszynie do pisania to jest w ogóle też inny świat. Mnóstwo rzeczy za tym już nie mówiąc o tym, że trzeba przewijać, papier wkładać, kalkę podkładać. Ale choćby same, mówię, zmiany w tekście, nieraz przerzucam, nieraz jedno, dwa zdania przekreślę, piszę coś innego, zmieniam, no to jest w ogóle nie, to jest w ogóle...
1: Maszyna do pisania pełniła bardzo ważny rekwizyt w ostatniej wizycie. Czy właśnie wtedy to było takie ważne, aby pisać na maszynie tej takiej zwykłej?
3: Znaczy wtedy... Akurat już mówiąc o rekwizycie, bo to w ostatniej wizycie było, uh-huh. prawda? No to ta maszyna przyczyniła się do złapania Bilaja. Uh-huh.
1: Tak? Czy wtedy właśnie też pisałeś tę książkę na maszynie do pisania, czy nie?
3: Nie, ale kupiłem taką samą maszynę, żeby się tak trochę poczuć. Trochę tam kilka uh-huh. słów napisałem, żeby się tak poczuć jak ten Bielaj. Też kupiłem, bo to była maszyna Mercedes, prawda? No, ale właśnie mówię, też maszyna ma tą wadę, że każdą maszynę można później rozpoznać. Że było napisane, z drukarką już jest inaczej, ale jest ciężej, ale maszyna, prawda, zostawia, jest indywidualną, ma czcionkę, każda czcionka w maszynie jest indywidualna i można, fachowiec rozpozna, co było pisane na jakiej maszynie.
1: Jak rodzą się pomysły w twojej głowie na kolejne książki?
3: To jest różnie. W tej chwili mam, życie też daje dużo pomysłów, prawda, nie robię nigdy notatek.
1: Powiedz, czy jest taka książka, którą chciałbyś napisać, a nie miałeś ku temu możliwości do tej pory?
3: Czy jest książka? Oczywiście, że jest. Jest taka książka...
1: O jakiej tematyce?
3: Historyczna. Historia, zawsze kochałem historię, choć zawsze uważam, że to jest najbardziej zakłamana nauka i nikt mnie nie przekona, że to tak nie jest. Ale chciałbym sobie książkę historyczną, starożytność. Kocham starożytność, już była brutalna bardzo, ale coś w tej starożytności było, co mnie uwiodło, bym powiedział.
1: W takim razie życzę ci, abyś napisał tę książkę historyczną. Ja ci bardzo dziękuję za wizytę w studiu, a moim gościem był Jacek Ostrowski, płocki pisarz, między innymi powieści kryminalnych.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: SK Płock.
1: Moim gościem w magazynie Radia SK jest dzisiaj Piotr Dąbrowski z Fundacji Nabiską. Witam cię, Piotrze.
4: Witaj, dzień dobry.
1: Co jakiś czas w magazynie przedstawiamy wam postacie, które związane były z Płockiem. Dzisiaj będą to kobiety pochodzenia żydowskiego. Piotrek, powiedz, w jakim okresie żyły te osoby, o których chciałbyś dzisiaj opowiedzieć?
4: W różnym okresie. Tutaj akurat te postacie, o których mówimy, to jeszcze i zarówno XIX wiek, jak i XX wiek. Wiadomo, jeszcze zanim zawierucha wojenna i zagłada przyniosła też właśnie koniec tak naprawdę polskiej społeczności żydowskiej. Także mamy tutaj postacie z różnych czasów, ale mam nadzieję, że ciekawe.
1: Historię jakich kobiet nam przybliżysz?
4: Przede wszystkim na początek Irene Temerson. Tak, nazwisko
1: bardzo
4: znane. I rzeczywiście to jest dobry trop, ponieważ Irena była siostrą Stefana.
1: Kogo jeszcze?
4: Bronisławę Goldę, działaczkę społeczną, która już też w kilku naszych inicjatywach się pojawiała. Pisaliśmy o tych działaniach wcześniej.
1: I trzecia postać?
4: Trzecia postać to Puła Rakowska, działaczka syjonistyczna, poniekąd związana też z Płockiem, bo nie tylko z Płockiem. Działaczka syjonistyczna, ale też właśnie feministka, emancypantka. Myślę, myślę, że też na własnej takiej prywatnej kanwie walczyła o samostanowienie i robienie w życiu tego, co uważała za ważne i słuszne.
1: Piotrek, ale na początek może powiedzmy, że Żydzi byli związani z naszym miastem od wieków i oni kształtowali tutaj również świat i kultury, i nie tylko, prawda? To warto podkreślić od samego początku.
4: Tak, my to zawsze też podkreślamy wspólnie z Gabrielą właśnie w naszej pracy, że rzeczywiście ta społeczność żydowska wniosła ogromny wkład w rozwój Płocka na przestrzeni wieków, bo to były wieki, szczególnie w tych ostatnich latach, dekadach XIX i XX wieku. I dużo z tego wkładu pozostało do dziś, ponieważ raz, że mnóstwo budynków, które ta społeczność żydowska wznosiła, remontowała, spora część budynków, które w początkach XIX wieku, chociażby w obrębie dawnej dzielnicy żydowskiej, czyli tej najbardziej chyba kojarzonej w Płocku, tego najbardziej kojarzonego obszaru właśnie ze społecznością żydowską, dzisiejszej ulicy Kwiatka, Jerozolimskiej, Synagogalnej, fragment Bielskiej, chociażby w obrębie tej dzielnicy na samym początku XIX wieku też Żydzi remontowali te budynki, które wcześniej były w sporej części drewniane.
1: W takim razie przybliżmy te postacie, o których mówiłeś. Zacznijmy od Ireny Temerson.
4: Tak, Irena Temerson oczywiście pochodziła właśnie z tej rodziny Temersonów. Jej ojciec Mieczysław był lekarzem, literatem i publicystą. Mieczysław to też taka postać, ojciec Stefana i też postać, którą często gdzieś staramy się w naszych publikacjach przypominać, ponieważ postać arcyciekawa. Natomiast Irena miała dwóch braci, właśnie Stefana, pisarza, filmowca, wybitnego artystę awangardowego, taki też fenomen na skalę światową. Urodziła się w 1904 roku. Jej rodzina Temersonów, mieszkała wówczas jeszcze przy ulicy Kwiatka 1, czyli przy ulicy Szerokiej. W 1923 roku ukończyła Państwowe Gimnazjum Żeńskie imienia hetmanowej Reginy Żółkiewskiej, a potem studia medyczne. Sprawowała opiekę lekarską nad dziewczętami na koloniach letnich dla biednych dzieci, które były współfinansowane przez gminę żydowską w Płocku, a były organizowane w Sekanowie. I te kolonie letnie w Sekanowie zostały założone przez magistrat na takim właśnie gruncie leśnym. To była dość popularna destynacja, jeśli chodzi właśnie o różne organizowane wycieczki czy kolonie dla dzieci. Swoje życie zawodowe Irena początkowo związała z Warszawą i miała swój gabinet lekarski przy ulicy Złotej. W 1931 roku wyszła za mąż za Stefana Millera, też lekarza psychiatrę i neurologa. I co jest ciekawe, od 1938 roku pomagała mężowi w prowadzeniu zakładu dla nerwowo i psychicznie chorych Żydów Zofiówka w Otwocku. Tam trafiali głównie Żydzi niezamożni, których leczono bezpłatnie, więc jakby ten zakład, to miejsce też miało taki etos społecznikowski czy charytatywny. No i ta historia pracy Ireny Temerson kończy się latem 1942 roku, bo tutaj mamy takie dwie wersje, które pojawiają się w źródłach, że wraz z mężem Stefanem uciekła do Mińska Mazowieckiego, gdzie w sierpniu podczas likwidacji getta w Mińsku Mazowieckim oboje popełnili samobójstwo. Druga historia głosi, że zostali zabici przez przewodników, którzy mieli ich pomóc im uciec i przeprowadzić ich przez granicę.
1: Czy gdzieś jakieś ślady znajdziemy Ireny Temerson w Płocku?
4: Przede wszystkim w dokumentach archiwalnych. Oczywiście tutaj to jest działka Gabrieli, która dotarła do tych informacji. Potem jeszcze przeszukując też archiwa, nie tylko płockie, dotarła do informacji o jej pracy. Więc to jest... Wydaje mi się, że akurat z tej rodziny Temersonów, gdzie no oczywiście Stefan jest postacią bardzo znaną, ale też i Mieczysława, tak jak wspominałem, staraliśmy się przypominać. Myślę, że jest kolejną ciekawą postacią z rodziny Temersonów, którą warto tutaj przypominać właśnie ze względu na nie tylko na jej pracę jako absolwentki studiów medycznych, ale też właśnie na jej pracę właśnie polegającą na pomocy osobom niezamożnym.
1: No to co, teraz przenieśmy się do wieku XIX?
4: Tak, teraz troszeczkę wcześniej, bo też postać, która być może czytelnikom chociażby naszych przewodników, naszych publikacji napisanych przez Gabrielę jest już znana, czyli Bronisława Goldę, córka Pinkusa i Rywki Tauby-Goldsztyn. Wittgensteinów. Urodziła się w 1846 roku w Płocku. Jej mąż Benjamin był znanym płockim kupcem i filantropem. Bronisława była właśnie taką energiczną organizatorką przedstawień teatralnych, koncertów, różnego rodzaju wydarzeń charytatywnych, które miały na celu wspieranie finansowe instytucji dobroczynnych właśnie wywodzących się z płockiej społeczności żydowskiej. I tu jest taka bardzo ciekawa inicjatywa, bo pod koniec 1892 roku wspólnie z mężem uruchomiła tanią kuchnię dla biednych Żydów, którą utrzymywali wyłącznie własnym kosztem. To nawet nie była inicjatywa podpięta pod jakąkolwiek organizację społeczną, czy opierająca się o jakieś szerzej zbierane datki. To była całkowicie ich prywatna inicjatywa, która działała w kolejnych latach. Nie wiemy dokładnie do kiedy, ale zachowały się informacje, że w pierwszym roku tej działalności wydali prawie 6 tysięcy obiadów w okresie od, to nawet mamy dokładnie to zachowane, bo ta kuchnia działała od 27 listopada do 13 marca. 6 tysięcy obiadów w pierwszym roku działalności, w 1897 roku już 7,5 tysiąca obiadów. Także skala tej pomocy, biorąc pod uwagę, że to była tak naprawdę oddolna inicjatywa małżeństwa Golde, była naprawdę spora. Ja mówię, że to takie trochę jedzenie zamiast bomb, tylko jeszcze w XIX wieku. Właśnie inicjatywa, która miała na celu wsparcie tych, których nie było stać na pożywny, ciepły posiłek w tym przede wszystkim trudnym okresie jesienno-zimowo, wczesno-wiosennym, kiedy po prostu temperatury są niskie. No i te liczby też mówią same za siebie, ponieważ to pokazuje też skalę potrzebnej pomocy wśród społeczności żydowskiej, choć domyślam się, że jak to było z wieloma inicjatywami dobroczynnymi płockich Żydów, tam nikt nie odszedł z kwitkiem, czyli nikt tak naprawdę nie pytał tego, kto przyszedł i potrzebował pomocy, czy jest Żydem, czy nie, tylko każdy, kto na pomoc liczył, ją otrzymał, bo takie informacje też wielokrotnie się zachowywały.
1: Piotrek, tę postać spotkamy w ostatniej książce Gabrieli?
4: Tak. Oczywiście Bronisława Golde jest również jedną z bohaterek publikacji Rachmonim, Bnej Rachmonim, która też wbrew tytułowi tyczy się nie tylko synów miłosierdzia, czyli tak jak tradycyjnie nazywają się, czy mają wpisane w etos to właśnie społeczności żydowskie, że jednak dobroczynność jest mocno w nich zakorzeniona, ale też właśnie córki miłosierdzia, czyli kobiety, które niosły pomoc, bo tutaj jeszcze nawiązując do Bronisławy Golde, ona była także opiekunką Domu Schronienia dla Starców i Kalek, który mieścił się w Baszcie, członkinią Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności, współzałożycielką tej płockiej Kropli Mleka, czyli tej organizacji, która miała na celu pomoc dzieciom i matkom. Także jej działalność była tutaj dużo szersza. Ona, Bronisława Golde, zmarła w 1917 roku, więc jakby już wiemy, że chociażby ta działalność związana z wydawaniem darmowych obiadów, to też był już tak, no może nie schyłek jej życia, ale jednak już w dość jakby takim momencie takiej też stabilizacji własnego życia wspólnie z mężem podjęli decyzję, żeby tego rodzaju działalność prowadzić. Także postać, w której losy, ten etos społecznikostwa i pomocy był na pewno bardzo mocno wpisany.
1: Ważna postać społecznikowska w naszym mieście i jeszcze jedna na zakończenie.
4: Tak, to z kolei ciekawa postać, akurat postać, która nie znalazła się w książce Rachmonim Bnej Rachmonim, zresztą troszkę działaczka innej proweniencji. Puła Rakowska, przede wszystkim działaczka syjonistyczna i przywódczyni żydowskiego ruchu feministycznego, pedagogzka i tłumaczka. Ona się urodziła nie w Płocku, w 1865 roku w Białymstoku, natomiast jej dziadkiem był płocki rabin Leib Abrahamowicz Rakowski. To też taka postać, którą kojarzą być może czytelnicy chociażby naszej strony Jewish Płockiego. To człowiek o wielkiej erudycji talmudycznej, ceniony za bystry umysł, wielkie zdolności, ale także właśnie działacz społeczny. Człowiek, który też działał bardzo aktywnie na rzecz szkoły religijnej Talmud Tora, która z jednej strony miała właśnie kształcić dzieci żydowskie w duchu właśnie żydowskiej tożsamości, ale też z drugiej strony on bardzo się starał, żeby chociażby szkoła kształciła na właściwym poziomie. więc nie tylko w kwestii wiedzy takiej stricte judaistycznej. Natomiast Puła, jako już kilkuletnia dziewczynka, oczywiście była, uczęszczała do hederu. Mając 12 lat ukończyła szkołę prywatną jako najlepsza uczennica. Uczyła się prywatnie języków hebrajskiego, do którego żywiła bardzo głęboką pasję i głębokie nim zainteresowanie. Potem została tłumaczką, tłumaczyła z języka rosyjskiego na hebrajski, publikowała teksty w Hacefirze. No i w zasadzie chyba od dziecka miała właśnie taką buntowniczą trochę naturę i rwała się do nauki przede wszystkim, choć tutaj też należy przypomnieć, ciągle mówimy o XIX wieku, czyli też gdzieś w tych bardzo, bardzo tradycyjnych rodzinach też niekoniecznie chętnie patrzono na to, że właśnie młoda kobieta chce się kształcić poza kręgiem tradycji, prawda? Więc tutaj stąd chociażby wynika ta jej buntownicza natura.
1: A w jaki sposób związana była z Płockiem, oprócz oczywiście dziadka?
4: No właśnie, do Płocka trafiła jako nauczycielka. Ona opowiada, tutaj przytoczę nawet cytat, bo napisała książkę, która nazywa się Wspomnienia rewolucjonistki, i tam między innymi właśnie wspomina to, jak trafiła do Płocka. Dała ogłoszenie do gazety, więc pewnego dnia dałam ogłoszenie do gazety, że poszukuję posady kierowniczki względnie nauczycielki języka hebrajskiego na prowincji. Otrzymałam propozycję z 7 miast, wśród nich także z Płocka. Ze wszystkich propozycji zatrzymałam się właśnie na Płocku, mieście, gdzie mój dziadek przez 17 lat był rabinem, z miastem, którym były związane moje najprzyjemniejsze fantazje dziecięce, gdzie żyły i uczyły się w gimnazjum moje dzieci, gdzie jeszcze miałam bliskich, oddanych krewnych, którzy mnie przyjmą z otwartymi ramionami, gdzie będę się czuła jak u siebie w domu. No więc podjęła właśnie pracę jako nauczycielka języka hebrajskiego w żydowskim gimnazjum koedukacyjnym w Płocku. Oczywiście jeździła do rodziny do Warszawy, bo jak wspominała też, akurat ta komunikacja była dobra. No i znajdowała się wśród twórców pierwszej syjonistycznej organizacji żydowskiej w Polsce pod nazwą Bnej Cyjon. Prowadziła tą syjonistyczną pracę wśród kobiet, była twórczynią właśnie tego kobiecego ruchu syjonistycznego. Przez jakiś czas mieszkała w Palestynie, tam była nauczycielką w szkole zawodowej dla dziewcząt i otwierała także szkoły dla dziewcząt, między innymi w Otwocku i Świdrze. Także no, działaczka przede wszystkim na rzecz edukacji wśród dziewcząt, wśród młodych kobiet od samego początku. Taka zdecydowanie barwna osobowość i też osoba, która przetrwała wojenną zawieruchę, przetrwała wojnę. Ona, Puła Rakowska, zmarła w Hajfie w 1955 roku.
1: Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej, to odsyłamy do książki Gabrieli Ostatniej. Akurat tej postaci nie ma, ale są inne, prawda? No i oczywiście do waszej strony internetowej.
4: Tak. Jeśli wszystkich zainteresowanych tymi historiami właśnie ze społeczności żydowskiej w Płocku, zarówno herstoriami, których przybywa, to jest też taki cel nasz, żeby jak najwięcej tych historii, czasami tych trochę zamiecionych gdzieś pod dywan historii, starać się przypominać i do nich docierać, bo to czasami jest bardzo karkołomne, trudne zajęcie, i żeby poskładać te klocki, trzeba spędzić, no to jest przede wszystkim działka Gabrieli, trzeba spędzić dosłownie miesiące nad badaniami historycznymi, więc jeśli każdy, kto jest zainteresowany tymi historiami i herstoriami, może sięgnąć do strony Jewish.eu, do publikacji Rachmonim Bnei Rachmonim i wszystkich tych naszych działań, które na bieżąco realizujemy.
1: Dziękuję bardzo. Moim gościem był dzisiaj Piotr Dąbrowski z Fundacji Na Blisko.
4: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
2: SK Płock.
1: W Radiu SK dzisiaj wędrujemy poza Płock, zwiedzamy płockie okolice i wy możecie doświadczyć różnego rodzaju wędrówek z nami, z Radiem SK. Dzisiaj pojedziemy do Wiączemina Polskiego, to jest niedaleko Płocka, a tam znajduje się skansen osadnictwa nadwiślańskiego. I z tego powodu dzisiaj moim gościem jest Magdalena Lica-Kaczan, która jest kierownikiem owego oddziału Muzeum Mazowieckiego. Witam cię serdecznie.
5: Dzień dobry Państwu, witam cię.
1: To jest fajne miejsce, do którego można, no niestety, dojechać głównie rowerem albo jeśli mamy samochód, prawda? jest to miejsce o tyle ciekawe, że tam jest mnóstwo rzeczy, które pozostały po Holendrach.
5: Dokładnie tak. Jest to absolutnie wyjątkowe miejsce. Między innymi dlatego, że jest to jedyne takie miejsce na Mazowszu, a jedno z dwóch w Polsce. Drugi skansen, który poświęcony jest właśnie osadnikom holenderskim, głównie tutaj Mennonitom, jest w Wielkiej Niszawce w okolicach Torunia. Natomiast na Mazowszu to jedyne takie miejsce, gdzie możemy zajrzeć do langhofów, długich domów, gdzie możemy zobaczyć pewne elementy krajobrazu, też skreślonego ręką Holendrów właśnie. A kim byli Holendrzy? Holendrzy byli inżynierami melioracji, byli specjalistami od, można powiedzieć, gospodarowania na trudnych, zalewowych terenach. Byli osadzani na nieużytkach, na obszarach, z którymi nie potrafił sobie poradzić polski chłop pańszczyźniany, ponieważ Holendrzy na terenie Mazowsza zaczęli, właściwie rozwój osadnictwa holenderskiego na terenie Mazowsza datuje się na od XVII do połowy XIX wieku, ale w Polsce mamy ich wcześniej, oczywiście to jest wiek XVI, na Żuławach Wiślanych i później przesuwają się wzdłuż Wisły, docierają na Mazowsze, tworząc swoje osady.
1: Skąd pochodzili pierwsi osadnicy?
5: Pierwsi osadnicy pochodzili z terenów dzisiejszej Holandii, Flandrii i Fryzji. W następnych falach migracyjnych była to oczywiście ludność pochodzenia niemieckiego. I na terenach Mazowsza większość, można powiedzieć, była właśnie pochodzenia niemieckiego, w związku z czym wiemy też, że rok 1945, koniec II wojny światowej, właściwie położył kres tej kulturze Holendrów.
1: A kiedy zrodził się pomysł na stworzenie takiego skansenu i dlaczego właśnie w Jęczminie Polskim?
5: Tak, skansen powstał na tak zwanych Holendrach właśnie. Tak nazywają te tereny dawnego osadnictwa holenderskiego, osadnictwa nadwiślańskiego miejscowi. Jest to właściwie takie centrum. Jak popatrzymy na mapę właśnie tych zaznaczonych miejscowości, taka mapa jest na naszej wystawie, ale też w katalogu osadnictwa holenderskiego autorstwa Jerzego Szałygina, to zobaczymy, że tu jest takie zagęszczenie, można powiedzieć, tych wiosek lokowanych na prawie holenderskim. Ale też nie bez powodu powstał tam. Tutaj była po prostu nieruchomość, którą Muzeum Mazowieckie w Płocku zakupiło w 2013 roku od konsystorza ewangelicko-augsburskiego. Nieruchomość, na którą składał się dawny kościół właśnie Holendrów wyznania ewangelicko-augsburskiego. Kościół nie tak bardzo wiekowy, ponieważ raptem z 1935 roku taka data zachowała się na jego elewacji, ale też naprzeciwko kościoła zachował się budynek dawnej szkoły, najprawdopodobniej z 1901 roku, ponieważ taką datę znaleźliśmy na kręgu zachowanej studni. Niestety ten obiekt był w bardzo złym stanie zachowania, kiedy muzeum zakupiło tą nieruchomość, dlatego w całości musiał zostać rozebrany i posadowiony na nowo, ale oczywiście zarówno w oparciu o badania architektoniczne, jak i też w oparciu o fotografie archiwalne, które udało nam się pozyskać od potomka Holendrów z Wianczemina, niejakiego Daniela Rinasa, którego odwiedziliśmy już w Niemczech w kolonii.
1: Czyli to były te dwa obiekty, ale podobno na tym terenie też był cmentarz, tak?
5: Jest cmentarz. Właśnie chciałam jeszcze dodać, że poza tymi dwoma obiektami, dwoma elementami in situ zachowanymi, mamy oczywiście cmentarz też osadników wyznania ewangelicko-augsburskiego, aczkolwiek możemy się też spodziewać, że były tam pochówki Mennonitów, zwłaszcza w tej starszej części cmentarza. Z takiej inwentaryzacji zachowanych nagrobków, z których udaje się odczytać inskrypcje, jest ich 40. Najpewniej jest ich oczywiście więcej, z tym, że płyty w części cmentarza, płyty nagrobne się nie zachowały.
1: Oprócz tych trzech elementów pojawiły się także kolejne na waszym terenie.
5: W strukturze skansenu, poza tymi trzema elementami, o których opowiedzieliśmy, mamy jeszcze dwie translokowane zagrody i one są właściwie z pobliskich miejscowości. Mam na myśli tutaj taki klasyk budownictwa holenderskiego, jest to langhof z Kępy Karolińskiej, również tutaj datowany po dacie zachowanej na studni na 1914 rok. I druga zagroda jest trzybudynkowa. Tutaj również mamy Langhof, ale z drugiej strony Wisły, czyli ze wsi Białobrzegi. W tej zagrodzie mamy też osobno posadowioną stodołę z pobliskiej wsi Piotrkówek i bardzo ciekawy obiekt związany z przetwórstwem olendrów, czyli suszarnio-powidlarnia. Jest to niewielkich rozmiarów obiekt murowany z czerwonej cegły, kryty dachówką, więc w tej zagrodzie trzybudynkowej mamy też trzy różne pokrycia dachów, ponieważ Langhof z Białobrzegów jest na przykład pokryty blachą cynkowaną i pewnie jesteśmy jednym z nielicznych skansenów, jeśli w ogóle może jedynym, który ma taki obiekt wiejski, budynek kryty blachą. To świadczy oczywiście o dostatku tych gospodarzy holenderskich.
1: Jakie jest wyposażenie tych obiektów? Powiedz mi, co tam jeszcze można zobaczyć i dlaczego warto właśnie tam pojechać i w ogóle no, poświęcić czas, powiedzmy, w weekend na to, aby wybrać się do tego Wiączemina i do skansenu.
5: Ja myślę, że przede wszystkim warto nas odwiedzić z tego powodu, że jesteśmy no właśnie tacy wyjątkowi, że nie ma innego takiego miejsca w pobliżu, gdzie możemy zajrzeć do tych chat olendrów, zobaczyć, jak one były wyposażone i taką tutaj absolutnie dużą wartością jest to, że one są wyposażone właściwie w 100% w przedmioty, meble, urządzenia wykorzystywane do takiego domowego przetwórstwa, również maszyny rolnicze. Wszystkie obiekty właściwie pochodzą z okolicznych gospodarstw polenderskich. Nie są to żadne rekonstrukcje, nie są to obiekty kupowane w antykwariatach, czy oczywiście z czasem zaczynamy uzupełniać naszą ekspozycję pewnymi zabytkami, które wiemy, że w tych gospodarstwach się znajdowały, ale na przykład my już ich nie zastaliśmy, bo zostały zniszczone, więc jeżeli znajdujemy takie obiekty na tak zwanych chociażby targach staroci, czy pewnych wyprzedażach internetowych, to oczywiście jesteśmy też takimi obiektami zainteresowani.
1: No właśnie, jakie macie plany? Co chcielibyście jeszcze zmienić? Co chcielibyście dostawić na terenie tego skansenu, żeby można było zobaczyć tego więcej?
5: Czy bardzo chcielibyśmy dużo rzeczy dostawić, tylko no jest pewien kłopot przestrzeni. My jesteśmy bardzo kameralnym skansenem, to też jest pewien nasz atut. Tak, podkreślają go zresztą bardzo często zwiedzający, z którymi mam okazję też często rozmawiać, nie wiem, oprowadzając ich.
1: Jaki teren zajmujecie?
5: Jest to niespełna 2,5 hektara, więc to w porównaniu z ogromnymi skansenami, które mają po kilkadziesiąt hektarów, mam na myśli tutaj pobliski Sierpce oczywiście, czy Radom, czy w Sanoku, czy w Ciechanowcu. Jesteśmy malutkim, kameralnym skansenem, dlatego ta wycieczka po pierwsze może nas nie zmęczyć, po drugie może być intensywna i my intensywnie możemy zwiedzać te kilka zaledwie obiektów. I tak się rzeczywiście dzieje, ponieważ zwiedzający mają taką, mając świadomość, że nie tak dużo mają tych chat do zwiedzenia i tutaj na koniec jeszcze kościół, a po kościele powiedzmy jeszcze nostalgiczny spacer ku pamięci tych olendrów na cmentarz, więc oni rzeczywiście bardzo w takim powolnym trybie powiedzmy zwiedzają rzeczywiście i dokładnie i przyglądają się tym wszystkim zabytkom, ale też mają okazję, taką też dosyć wyjątkową, kontaktu właściwie z naszymi przewodniczkami. Spacer z przewodnikiem jest w ofercie naszego skansenu i to też należy podkreślić, bo cały czas jesteśmy bezpłatnie, tak? Czyli jest bezpłatnie wejście na tereny skansenu, ale również zwiedzanie z przewodnikiem jest bezpłatnie i nasze panie przewodniczki, to też jest nasz atut, pochodzą właściwie z tych terenów, także one gdzieś tam od...
1: Czyli znają całą historię i wiedzą wszystko właściwie
5: od
1: tym,
5: urodzenia
1: prawda?
5: Po prostu cały czas były karmione z pewnością tymi historiami. Pani, babcia na przykład jednej z naszych pań pracowała zresztą u olendrów. Pamiętajmy, że u olendrów nie tylko pracowano w czasie okupacji, kiedy gdzieś załatwiano sobie tą robotę u Niemca, żeby na przykład nie wyjechać, nie zostać wywiezionym, roboty, ale też i przed wojną. Często Polacy, z naszych badań takich pamięciowych wynika, że często Polacy woleli pójść do pracy do niemieckiego, holenderskiego gospodarza, bo mieli tam po prostu na przykład lepsze warunki.
1: Powiedziałem tutaj, że warto wsiąść na rower i dojechać do was właśnie rowerem. Stosunkowo niedawno otwarto szlak, taki geoszlak, który doprowadza również do waszego skansenu. Może dwa słowa chociażby o tym.
5: Dokładnie tak. W naszym skansenie, w kościele zresztą, odbyło się uroczyste otwarcie tego geoszlaku Doliny Środkowej Wisły i na terenie naszego skansenu znajdują się dwie skrytki, więc dla wszystkich poszukiwaczy tych skrytek z pewnością jest to też okazja do tego, żeby nas odwiedzić i wiem, że ci ludzie nie tylko odkodowują te klucze, te kłódki, żeby dostać się do środka i wymienić jakimiś gadżetami, czy też zabrać jakąś pamiątkę, ale też przy okazji zwiedzają nasz skansen, także myślę, że to jest świetne połączenie.
1: Skansen w Sierpcu słynie z tego, że organizuje różnego rodzaju imprezy w okresie całego roku, ale wy również to robicie.
5: Oczywiście. Nie może być inaczej przecież. Zaczynamy na wiosnę. Chcemy, żeby to zawsze była jakaś taka wiosenna impreza, na przykład kiermasz wymiany nasion. W pierwszym roku było to spotkanie z ornitologiem, ponieważ skansen jest pięknie położony na terenie graniczącym z Natura 2000, na terenie krajobrazu chronionego, blisko Wisły. Mamy w linii prostej 700 metrów. Mnóstwo jest tego ptactwa przelatującego i przylatującego, także gniazdującego również w naszych zagrodach, w części oborowej, ale też i w stodołach. Więc tutaj taki kontakt z ornitologiem był wykład ornitologa, ale także zaprosiliśmy pana, który jest fantastycznym rysownikiem, więc przy okazji były świetne warsztaty tutaj z malowania akurat piór. Kolejne wydarzenia, też wiosenne zresztą, to jest kiermasz na przykład wielkanocny. To są już takie większe imprezy plenerowe. Później mamy święto Jana, które już jest wpisane w tradycję tego miejsca, zanim powstał skansen, ponieważ to święto Jana zapoczątkowało Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno w Grzybowie i my oczywiście to święto wpisaliśmy. Dlaczego święto Jana? Ponieważ ten kościół, który raptem tylko przez 10 lat służył Olendrom Wyznania Ewangelicko-Augsburskiego, bo mamy 35 rok do 45, powiedzmy, natomiast później przez prawie 50 lat służył okolicznym parafiom rzymskokatolickim w Zycku i w Troszynie. I wówczas kościół był pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. I tutaj mamy też jakby łączy nam się ta historia przedwojenna z powojenną. I takim punktem centralnym tego święta Jana jest nabożeństwo o charakterze ekumenicznym, więc zapraszamy tutaj zawsze przedstawicieli obydwu kościołów do poprowadzenia wspólnej modlitwy. Chociaż kościół jest już przestrzenią taką muzealną, jest zdesakralizowany, więc wykorzystujemy go również jak najbardziej na wystawy. Nie powiedzieliśmy jeszcze o stałej wystawie naszej, która jest prezentowana w tym kościele. Jest to wystawa planszowa Osadnictwo Holenderskie na Mazowszu. Właśnie ono cały czas jest dostępne, więc poza zwiedzaniem zagród, zwiedzaniem kościoła, zwiedzaniem budynku szkoły, gdzie jest prezentowana jednopomieszczeniowa sala lekcyjna, możemy zwiedzać oczywiście jeszcze tę wystawę. I kończymy sezon taką jesienną imprezą właśnie powidlarnią. Ta impreza ma mieć charakter właśnie takiego podsumowania, ale też i zapraszamy tutaj właśnie lokalnych przetwórców z różnymi lokalnymi produktami. Zawsze tym wszystkim imprezom plenerowym towarzyszy ta część dla ciała i dla ducha, można powiedzieć, bo zawsze są jakieś wykłady, koncerty i tak samo tutaj na tej powidlarni również. Nie powiedzieliśmy jeszcze może też o naszych ogródkach, ponieważ te panie, które są naszymi przewodniczkami, one są też wspaniałymi ogrodniczkami, więc one dbają tutaj o to, aby było kwieciście, kolorowo i pięknie. I właśnie zapraszamy całym rokiem. Wiemy, że są tacy zwiedzający, którzy przyjeżdżają do nas o różnych porach roku właśnie po to, żeby zobaczyć, jak ta szata tych roślin się zmienia. I to jest cudowne doświadczenie.
1: A do skansenu zapraszała kierowniczka owego skansenu, Magdalena Lica-Kaczan. Bardzo Ci dziękuję za przybycie do studia.
5: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: Dzisiaj moim gościem w magazynie Radio SK jest Jan Kłębek, sensei z klubu Karate Płock. Witam Cię w studiu.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Janku, powiedz mi, jak zaczęła się Twoja przygoda z karate?
6: Moja przygoda z karate rozpoczęła się w dosyć młodym wieku. Byłem bardzo ruchliwym, niesfornym dzieckiem i rodzice chcieli coś jeszcze ze mną zrobić, oprócz tego, że dużo wychodziłem na podwórko i biegałem wkoło domu, i postanowili za namową ich znajomych zapisać mnie do klubu karate w Zamościu, ponieważ jestem z Zamościa, więc tam rozpoczynałem swoją przygodę z karate.
1: Czy rodzice oglądali Wejście Smoka?
6: Na pewno. To były czasy, gdzie Wejście Smoka, Bruce Lee, Van Damme królowali w tamtych czasach w telewizji i wszyscy chyba oglądali, wszyscy chcieli być właśnie tymi super zawodnikami.
1: Jak to się stało, że założyłeś klub karate tradycyjnego?
6: Moja przygoda z karate jest już prawie 30-letnia i klub karate w Płocku, to też jest dosyć ciekawa historia, został założony w 2012 roku. A jakby początek tego wszystkiego narodził się na zgrupowaniach kadry narodowej, ponieważ jako zawodnik kadry narodowej jeździłem na zgrupowania, na różnego rodzaju zawody międzynarodowe i pojawił się taki pomysł, taka inicjatywa, żeby w Płocku powstał klub karate. I z racji tego, że już byłem po studiach i była sytuacja taka, że mogłem w sumie w dowolnym miejscu w Polsce się osiąść i rozpocząć przygodę z karate, no to chciał, że trafiłem właśnie tutaj do Płocka.
1: Janek, twoje największe osiągnięcia, jeżeli chodzi o zawodnika?
6: W 2012 to był taki pierwszy poważny start, na którym zdobyłem wicemistrzostwo świata w konkurencji NBU. Później w 2014 zdobyłem mistrzostwo świata w konkurencji NBU i w 2016 to był taki mój ostatni start seniorski i tam zdobyliśmy razem z drużyną w konkurencji Kumite Drużynowe Puchar Międzykontynentalny.
1: Co Ci daje więcej satysfakcji? Bycie zawodnikiem, co Ci dawało właściwie, czy teraz bycie trenerem?
6: Na etapie właśnie tym startowym, gdzie byłem zawodnikiem kadry i bardzo mocno trenowałem do tego, to no, największa satysfakcja to było powołanie na te mistrzostwa. Czy to było od 2007 roku, to były moje pierwsze mistrzostwa Europy. To był w sumie wielki sukces, bo jako junior wtedy zostałem powołany do startu w konkurencji Kumite, na których no niestety nie poszło mi za dobrze. Natomiast to już był taki pierwszy sygnał, że to jest ten kierunek, w którym chcę iść, w którym chcę się rozwijać i no to była dosyć długa droga, ponad 10-letnia w kadrze, która no dawała mi bardzo dużą satysfakcję.
1: Ale w czym się bardziej spełniasz? Jako trener?

0: występuje taka typowa sportowa rywalizacja?
1: Karate tradycyjne nie jest to taki typowy sport. Jest to sztuka, którą nieustannie rozwijamy i ona nie ma takiej granicy. Każda osoba, która trenuje karate, to na dobrą sprawę rozpoczyna przygodę na całe życie, którą może szlifować przez cały ten czas. Na początku, na etapie zawodniczym, wiadomo, że każdy zawodnik, każdy młody adept karate chce osiągać najwyższe wyniki jakby w tym aspekcie sportowym. Natomiast im dłużej trenujemy, im jesteśmy starsi, tym więcej uwagi zwracamy na szczegóły, na aspekt zdrowotny, na aspekt biomechaniki, na aspekt rozwijania całego ciała.
0: Jakie cechy powinien mieć karateka?
1: Przede wszystkim pokora. To jest chyba najważniejsza cecha, chyba nie tylko w samym karate, a ogólnie w życiu, żeby jak najlepiej się rozwijać jako człowiek.
0: Czy ty właśnie to rozwijasz w swoich uczniach?
1: Przede wszystkim staram się, żeby moi zawodnicy, którzy startują, charakteryzowali się dużą pokorą. Dzięki temu mogą skierować swoje myśli i skierować swoje intencje na cel, który chcą osiągnąć.
0: Ilu zawodników w tej chwili liczy klub?
1: Na chwilę obecną mamy w klubie około 250 zawodników, nie licząc placówek przedszkolnych, w których mamy zajęcia i co chwilę rozpoczynamy współpracę z nowymi przedszkolami. Także licząc przedszkola, myślę, że będzie to około 500 osób trenujących.
0: No to bardzo dużo. Jak dajesz sobie z tym wszystkim radę?
1: Oprócz mnie jako głównego trenera w klubie, jeszcze mamy trzech instruktorów, którzy pracują z dzieciakami w przedszkolach. No i te dzieciaki w przedszkolach później przechodzą do nas, do klubu, do regularnych sekcji i już rozwijamy pod kątem zawodniczym i pod kątem przygotowania do dawania egzaminu na wyższe stopnie.
0: Najmłodsze dzieciaki to?
1: 2,5-3-latka to już są najmłodsze u nas w klubie, które trenują. Jest to grupa tygrysków, czyli najmłodsza grupa i te grupy trenują od 16:30 w sumie w każdy dzień.
0: Najstarszy zawodnik w klubie?
1: 75 lat.
0: No to masz bardzo duży rozrzut.
1: Tak, przedział wiekowy jest bardzo duży, natomiast no każdy ćwiczy w swojej grupie, w określonej grupie, jeśli chodzi o stopień zaawansowania i wiek.
0: No właśnie, stopień zaawansowania. Ci najmniej zaawansowani mają biały pas.
1: Tak, przychodząc do klubu rozpoczynamy przygodę jako całkowicie początkujący i status początkującego trwa bardzo różnie. Niektórzy bardzo zaangażowani zawodnicy mogą już po miesiącu, po dwóch miesiącach przystąpić do egzaminu na pierwszy stopień uczniowski, czyli na biały pas. Nazywa się to stopień uczniowski 9 Q. Po tym etapie dalej jest osobą początkującą, ale można powiedzieć, że już wchodzi pomału w te szeregi grupy średnio zaawansowanej.
0: Ostatni stopień zaawansowania, ten najwyższy to?
1: Mamy stopnie uczniowskie i stopnie mistrzowskie. Stopnie uczniowskie są od białego poprzez żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski pas do brązowego i brązowy pas pierwszy Q to jest ostatni stopień uczniowski, który później przechodzi w stopień mistrzowski dan. I stopni mistrzowskich dan mamy 10, 9 za życia, 10 pośmiertnie zostaje nadany za zasługi i sukces.
0: Ile dan ty masz?
1: Ja mam 4. Jeszcze trochę mi brakuje do tego 9, natomiast jest to, tak jak wspomniałem wcześniej, karate, przygoda na całe życie, także na pewno będę dążył do tego, żeby jakby osiągnąć wszystko w tym karate.
0: Jeżeli chodzi o twoich podopiecznych, to są bardzo młodzi ludzie, albo też młodzi, troszkę starsi, tak jak powiedziałeś, którzy uczestniczą w różnego rodzaju zawodach międzynarodowych z dużymi sukcesami, prawda?
1: Tak, nasi zawodnicy, którzy już od lat trenują, są to zawodnicy, można powiedzieć, no, na bardzo wysokim poziomie, bardzo profesjonalni. Są to zawodnicy, którzy już w 2012 rozpoczynali przygodę z karate. Teraz już jako czarne pasy, jako grupy wiekowe seniorskie i juniorskie właśnie prezentują najwyższą formę i w ostatnim czasie nasi zawodnicy mieli możliwość udziału w Mistrzostwach Świata Federacji ITKF, które w Portugalii organizowane były z dużym powodzeniem, oraz kolejnej federacji WTKF, które były organizowane w Peru. I tam nasi zawodnicy stawali na najwyższych stopniach podium i

0: zaprezentowali się bardzo dobrze.
1: Ci zawodnicy w obecnym czasie to zawodnicy, którzy wystąpili w Peru, ale nie tylko na Mistrzostwach Świata czy Europy. Tegorocznych zdobywają medale, bo zdobywają je od wielu lat, prawda?
0: Zgadza się. W sumie rok rocznie można powiedzieć, że przywozimy jakiś medal z imprezy międzynarodowej, czy to są Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata. Takim dużym przełomem był start w Kanadzie na Mistrzostwach Świata w 2018 roku, gdzie nasi zawodnicy mieli czołowe miejsca. Między innymi była to zawodniczka Daria Dolna, Bartek Dolny, jej brat, Artur Siery, Magda Jagielska. No i od tego w sumie się zaczęło. Startowaliśmy jeszcze wcześniej, przed 2018 rokiem, w turniejach, w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata Klubów, które były organizowane w Czechach i na Litwie, i tam też zawodnicy, można powiedzieć średnio zaawansowani, już stawiali swoje pierwsze kroki na tak ważnej imprezie i później to rzutowało na start w późniejszych latach i na sukcesy w późniejszych latach.
1: Skoro sukcesy, no to trzeba powiedzieć wprost, że jesteś w takim razie fantastycznym trenerem.
0: Przez skromność nie zaprzeczę. Natomiast bardzo
1: dużo... szkolić takich zawodników, którzy uczestniczą w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata i zdobywają medale, te najwyższe?
0: Jest wiele tajemnic, których nie mogę zdradzić na antenie. Natomiast zawodnik, który przychodzi do nas do klubu i ma określony cel, jest brany pod uwagę w procesie treningowym właśnie przygotowującym do tych Mistrzostw Europy i Świata, do tych najważniejszych imprez. Ale nie jest to tylko jakby najważniejszy cel, na który wszyscy czekają, tylko po drodze mamy kontrolne starty. To jest właśnie start w tych imprezach takich kontrolnych, nabywanie doświadczenia, później daje możliwość modyfikowania procesu treningowego, ustawiania go konkretnie do danego zawodnika, no i z powodzeniem to realizujemy i dzięki temu mamy taki wynik.
1: Czy w Płocku mamy sporo młodych ludzi, którzy są rzeczywiście uzdolnieni w tym kierunku karate?
0: Muszę powiedzieć, że tak. Bardzo dużo nowych adeptów karate, którzy przyszli do nas w tym roku. Bardzo dużo jest zaangażowanych osób, bardzo dużo malutkich dzieciaczków trenujących, bardzo dużo dynamicznie wykonują te ćwiczenia, są bardzo wkręceni w ten trening i to rokuje na przyszłość i będzie na pewno sporo sukcesów.
1: Janek, co jest potrzebne, kiedy dziecko rozpoczyna przygodę z karate? To drogi sport, czy też nie?
0: Wbrew pozorom, na samym początku jest to bardzo tani sport, bo nie trzeba na dobrą sprawę nic. Wystarczy przyjść na bezpłatne zajęcia, spróbować, czy to jest dla danej osoby odpowiedni sport, czy też nie. Na pierwsze zajęcia nawet butów nie trzeba, bo trenujemy boso, czy to na parkiecie, czy to na matach dedykowanych do sztuk walki, więc wystarczy tylko przyjść i ćwiczyć. Przez początkowe miesiące strój też nie jest wymagany, to kimono, karate gi, w których już zawodnicy startują na zawodach, też tego nie wymagamy na treningach, wystarczą tylko i wyłącznie chęci. Jeśli rodzic chce, żeby dziecko spróbowało, a dziecko jest niepewne, to może nawet rodzic wejść z dzieckiem na salę i zobaczyć, jak to wygląda, i zazwyczaj jest to tak, że jak dziecko spróbuje raz, to już zostaje z nami na dłużej.
1: Czyli generalnie nie jest to drogi sport i warto się nim zainteresować już za młodu.
0: Zgadza się. Im młodszy jest zawodnik, im wcześniej rozpocznie całą przygodę, tym łatwiej później takiemu zawodnikowi jest wystartować w trudniejszych imprezach.
1: Nabory prowadzicie cały rok, czy też macie określony czas, kiedy zapisujecie dzieciaki do poszczególnych grup?
0: Nabory do naszego klubu są w określonym czasie. Zazwyczaj od kilku lat przykład praktykujemy zapisy z wyprzedzeniem i na dobrą sprawę, jak ogłaszamy na początku wakacji nabór, to na początku sierpnia już mamy grupy wypełnione. Głównie tutaj mówię o grupach początkujących naborowych. Oczywiście zdarza się tak, że po jakimś czasie, na przykład we wrześniu albo w październiku, dzieciaki zmieniają dyscyplinę i robią miejsce dla nowych chętnych i ten nabór później już dużo mniejszy dalej trwa. Ostatnio, kilka dni temu odebrałem kilka telefonów rodziców dzieciaczków, które chciałyby spróbować i te dzieci przyszły na zajęcia, co prawda dołączyły do grupy już trenującej, ale szybciutko wdrożyły się w tą grupę i od niedawna trenują już z powodzeniem.
1: W takim razie życzę Ci, Janku, samych sukcesów jako trener. No i nie tylko. No, życzę oczywiście sukcesów tym, którzy u Was trenują, czyli dzieciakom.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Moim gościem był Jan Kłębek, sensei z klubu Karate Płock.
0: Dziękuję.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
2: SK Płock.
1: W Radiu SK witam Iwonę Krajewską, prezesa Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Witam Cię, Iwonko, w studiu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna właściwie kojarzy się większości z nas, płocczan, ale nie tylko, tych, którzy przyjeżdżają do naszego miasta ze spacerami po Płocku, po starówce, z przewodnikami odplotowymi. Ale przecież to nie tylko to. Przypomnijmy dziś sobie, jakie były początki Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i jak to wszystko się zaczęło.
3: Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna powstała w 2009 roku. W kwietniu dokładnie 2009 roku została podjęta uchwała Walnego Zebrania mówiąca o powołaniu naszego stowarzyszenia, bo Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem, które zrzesza branżę turystyczną, ale zrzesza również samorządy, jak również osoby fizyczne, które chciałyby działać na rzecz rozwoju turystyki w naszym mieście. Takie stowarzyszenie zostało powołane z inicjatywy Urzędu Miasta Płocka. Takie organizacje powstawały w całej Polsce. No i brakowało nam takiej organizacji w Płocku. Płocka branża zgłosiła się do miasta, mówiąc, że chcemy działać, chcemy wspólnie czynić dobro na rzecz rozwoju turystycznego naszego miasta.
1: A jak ty trafiłaś do Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej?
3: Ja pracowałam wtedy w Urzędzie Miasta Płocka, zajmowałam się turystyką, no i pracowałam nad stworzeniem tej organizacji, także pracowałam nad stworzeniem całej dokumentacji tego stowarzyszenia. Następnie prezydent powiedział, no to będziesz ją prowadzić.
1: Ile członków liczy?
3: Obecnie około 45 członków liczy. To jest taka ruchoma liczba. Jedni przystępują do organizacji, nie odchodzą. W organizacji mamy przede wszystkim samorząd miejski. Miasto Płock jest tym głównym członkiem, który daje najwyższą składkę, która powoduje, że możemy funkcjonować, prowadzić biuro, zatrudniać ludzi, prowadzić informację turystyczną, a oprócz tego są hotelarze, są restauratorzy, są różne organizacje, stowarzyszenia, Towarzystwo Naukowe Płockie, czy Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyńskiego. Są również instytucje kultury, spółki miejskie też są.
1: Bo ja rozumiem, że każdy może w tej chwili też wstąpić, tak?
3: Tak, są też i przewodnicy turystyczni. Jak wstąpić do plotu? Wystarczy wypełnić deklarację członkowską, taką chęć wyrazić na piśmie, że chcemy przystąpić do stowarzyszenia. Następnie zarząd podejmuje taką uchwałę o przyjęciu kolejnego członka do naszego stowarzyszenia. No i później raz w roku wystawiamy notę, składkę członkowską dla tych naszych członków. No, ta składka członkowska umożliwia nam prowadzenie biura. Składka członkowska też stanowi wkład własny do projektów, które realizujemy, bo oprócz tego, że jako stowarzyszenie pozyskujemy pieniądze z różnych innych instytucji, samorządów, ministerstw czy samorządu województwa mazowieckiego. Oprócz tego, że pozyskujemy, piszemy takie projekty, musimy też mieć wkład własny do tych projektów. Tym wkładem jest bardzo często praca pracowników, wkład wolontariuszy, ale również czasami są wymagane większe wkłady, więc też i wkłady finansowe.
1: Przez te lata działalności, jakie projekty cieszyły się największą popularnością?
3: Projekt, z którego słynie Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna, który jest zauważany nie tylko przez mieszkańców Płocka, przez turystów, przez różne organizacje turystyczne, przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną, czy przez Polską Organizację Turystyczną. Wielokrotnie otrzymywaliśmy nagrody za ten projekt jako wzorcowy produkt turystyczny. To jest oczywiście akcja turystyczno-edukacyjna Odkryj z nami Płock.
1: To, o czym mówiłem
3: na samym początku powiedziałeś, Darku, to są te wakacyjne spacery z odplotowymi przewodnikami do najważniejszych atrakcji turystycznych miasta.
1: Przypomnijmy, na czym polega akcja, jak ona wygląda, jak ona jest organizowana, przez jaki czas, ile ludzi w niej uczestniczy.
3: Akcja turystyczno-edukacyjna Odkryj z nami Płock jest to projekt, który realizujemy przede wszystkim w okresie wakacyjnym, choć trwa on do końca roku kalendarzowego, ze względu na to, że w drugiej części do projektu zapraszamy też najmłodszych mieszkańców Płocka, prosząc o przygotowanie prac plastycznych ukazujących urok turystyczny naszego miasta i z tych prac później wybieramy najładniejsze, które zdobią kalendarz Płocki Lot. Ale przede wszystkim akcja ta polega na organizacji wakacyjnych spacerów do najważniejszych atrakcji turystycznych miasta. Spacery odbywają się wybrane soboty i niedziele wakacji. W zależności od tego, ile nam środków uda się pozyskać, wtedy wiemy, ile możemy takich spacerów zorganizować. Spacery są tematyczne albo związane z danym obiektem, bo na przykład idziemy, odkrywamy ekspozycję 10 wieków Płocka, bądź ekspozycję secesji, bądź ekspozycję Art Deco w Muzeum Mazowieckim, ale również są takie projekty, takie spacery bardziej rozbudowane, gdzie odkrywamy średniowieczną historię naszego miasta i wtedy zaglądamy do większej liczby obiektów, nie tylko do jednego. Są spacery typowo poświęcone na przykład Bazylice Katedralnej, bądź właśnie Muzeum, bądź Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, bądź Katedrze Kościoła Starokatolickiego Maria Witów, zawsze licznie odwiedzanej, czy do Płockiej Machowianki. Co roku staramy się wprowadzić też jakiś nowy spacer, inny, którego jeszcze nie było, tak żeby osoby, które uczestniczą na przykład od wielu lat w tym projekcie, mogły coś nowego zobaczyć z nami, ale są też te właśnie podstawowe spacery, które po prostu muszą być, bo jest to nasze dziedzictwo, dziedzictwo wszystkich Płocczan, historia naszego miasta, więc musi być średniowiecze, musi być katedra, musi być muzeum diecezjalne, musi być Muzeum Mazowieckie. To są te obiekty, z których jesteśmy bardzo dumni i przypominamy historię. Zawsze jest też spacer poświęcony obronie naszego miasta w 1920 roku. Zawsze przypominamy tą bohaterską walkę samych mieszkańców o to, żebyśmy mogli my dziś w dzisiejszych czasach żyć w wolnym kraju, w wolnym mieście i być szczęśliwym.
1: Ile osób uczestniczy w takich spacerach? Ile przewija się co roku?
3: To są spacery, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Prawie że bez promocji. Co prawda płockie media bardzo wspierają nas przy realizacji tego projektu i od lat powtarzają i przypominają, że już te spacery nam się zaczynają, ale średnio każdego roku uczestniczy w nich około 2000 osób. Są spacery, na które przychodzi bardzo dużo ludzi. Były takie spacery, gdzie przychodziło i 300, i 350 osób, gdzie po prostu przerastała nas to zainteresowanie. Są spacery mniej liczne.
1: Ale co jest fajne, również przyjeżdżają ludzie z dalekich stron Polski, prawda?
3: Tak, tak. Może ze względu na to, że jest to bardzo cykliczna impreza, odbywająca się już od 2011 roku, więc przez tyle lat organizujemy te spacery i od samego początku pojawiali się na początku większości mieszkańcy Płocka i nieliczni turyści, tak teraz właśnie odnotowujemy takie przyjazdy, które nas czasami bardzo zaskakują, bardzo pozytywnie zaskakują, gdzie osoby z odległych zakątków naszego kraju, ze Śląska, spod granic naszego państwa, przyjeżdżają specjalnie na spacer z plotem do Płocka.
1: Co roku pojawia się tak zwany płocki paszport turystyczny.
3: Tak, w ramach tego projektu drukujemy płocki paszport turystyczny. Graficznie on wygląda jak
1: prawdziwy paszport.
3: Jak prawdziwy paszport, więc on bardzo ładny jest. A w środku jest opis naszych spacerów, opis najważniejszych atrakcji turystycznych. Jest to taki mini przewodnik po Płocku. Jest to też fajny gadżet, który nie tylko jest dostępny podczas projektu i w Płockiej Informacji Turystycznej, ale też zabieramy go na targi turystyczne i bardzo fajnie ludzie reagują na to, że takie coś mogą otrzymać. Bardzo często żartujemy sobie, że z tym paszportem teraz możecie Państwo swobodnie poruszać się po mieście, tak?
1: To jest taka wizytówka, jeżeli chodzi o plot, ten projekt Odkryj z nami Płock, ale przecież są też projekty także takie sztandarowe, oprócz tego, prawda?
3: Tak, akcja Odkryj z nami Płock była pierwszym projektem, który realizowała Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna i zauważyliśmy, że w okresie wakacyjnym w większości przychodzą osoby dorosłe i brakowało nam dzieci. Cały czas zdarzaliśmy się z taką opinią w mieście, rozpoczynając naszą działalność, że to nie jest w ogóle atrakcyjne dla turysty, że nic ciekawego w mieście nie mamy. Postanowiliśmy większy nacisk położyć na tą edukację regionalną i oprócz tego, że w okresie wakacyjnym przede wszystkim uczyliśmy Płocka dorosłych, pomyśleliśmy o skierowaniu projektu do młodszych mieszkańców Płocka i tak powstał projekt Płock na szóstkę. Płock na szóstkę jest projektem skierowanym do dzieci z klas czwartych Płockich Szkół Podstawowych. Organizujemy go w okresie roku szkolnego i polega on na organizacji niekonwencjonalnych zajęć z edukacji regionalnej w naszym mieście. Dla klas uczestniczących w projekcie drukujemy Płocki Dziennik Lekcyjny. Jest to też mini przewodnik po Płocku. Jest to też publikacja, która mówi o najważniejszej historii naszego miasta, ale taki Płocki Dziennik Turystyczny jest również pamiątką dla klasy uczestniczącej w projekcie. Tam uczestnicy mogą zbierać pieczątki w danych obiektach potwierdzające udział w tym projekcie. Jest miejsce na listę obecności, także klasy tam sobie wpisują swoich uczestników, przyklejają różne pamiątkowe naklejki, czy właśnie pieczęcie z danych obiektów. Te zajęcia odbywają się w najważniejszych miejscach związanych z historią naszego miasta. Zawsze staramy się, by przybliżyć średniowieczną historię naszego miasta, zajrzeć do Bazyliki Katedralnej i pokazać Kaplicę Królewską, gdzie znajduje się sarkofag władców Polski. Staramy się zajrzeć do Muzeum Diecezjalnego, gdzie najważniejsze skarby sakralne diecezji płockiej się znajdują. Zaglądamy do Muzeum Mazowieckiego. Przypominamy również o płockim poecie Władysławie Broniewskim, więc są to też takie zajęcia różnorodne, nie tylko z taką historią naszego miasta, ale czasami w projekcie jest jakiś koncert, czasami w projekcie jest jakieś widowisko, w zależności od tego, jakie środki finansowe uda nam się pozyskać. Były lata, gdy organizowaliśmy konkursy dla klas jeszcze w ramach tego projektu. Dzieci szykowały kroniki o Płocku. W zależności od tego, jakie środki nam się uda pozyskać, ten projekt rozbudowujemy.
1: Iwonko, ile projektów udało Wam się zorganizować przez te 14 lat? Liczyłaś?
3: Nie liczyłam. Na pewno parę dobrych tysięcy dzieci udało nam się zaprosić do tego projektu. Każdego roku.
1: Ale ja mówię w ogóle o projektach, które realizowaliście.
3: Oj, to bardzo dużo, bo tak jakbym miała jeszcze wymieniać, jest projekt, który też organizujemy w miarę cyklicznie, średniowieczny projekt o średniowiecznej historii naszego miasta. Projekt Średniowieczny Płock, gdzie zapraszaliśmy rekonstruktorów do udziału w zajęciach, gdzie budowaliśmy miasteczko wczesnośredniowieczne na wzgórzu Tumskim, gdzie znowu najmłodsi mieszkańcy, przedszkolaki, uczestniczyły w takim projekcie i uczyły się wykonywać na przykład garnuszków z gliny, czy poznawały pracę archeologa.
1: Które z projektów jeszcze warto wymienić?
3: Muzyczne czwartki na Płockiej Starówce, koncerty na Płockiej Starówce, które organizujemy też już od wielu lat, które cieszą się w wakacje dużym zainteresowaniem. W czwartki na małej scenie znajdującej się na Starym Rynku w Płocku organizujemy wakacyjne koncerty wykonywane przez muzyków współpracujących z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. Organizujemy rajdy rowerowe z Płocka w okolice, rajdy cieszące się też bardzo dużym zainteresowaniem. Oczywiście zawsze jest przewodnik turystyczny, który opowiada o tych atrakcjach znajdujących się na trasie. Organizujemy podwieczorek patriotyczny. Jest to też wydarzenie, które naprawdę ogromnie cieszy się dużym zainteresowaniem i co roku przerasta nas ilość uczestników i taki bardzo pozytywny odbiór. Jest to wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych na Płockiej Starówce. Też cieszy się fajnym odbiorem i bardzo pozytywną opinią. Jest zawsze na samym początku sezonu turystycznego, otwieramy ten sezon, organizujemy spacer z przewodnikami, gdzie tych przewodników charakteryzujemy, ubieramy i staramy się, by ten spacer był wyjątkowy. Organizujemy spacery związane z Europejskim Dniem Gotyku Ceglanego, bo Płock jest członkiem Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego i zawsze w przedostatnią sobotę czerwca organizujemy taki spacer Szlakiem Gotyku Ceglanego.
1: Atrakcji jest mnóstwo i projektów jest mnóstwo. Rzeczywiście mogłabyś tu wymieniać i wymieniać prawdopodobnie, ale oprócz tego, że organizujecie to wszystko w Płocku dla płocczan, ale także tych, którzy przyjeżdżają do naszego miasta dla turystów, to także bywacie na targach turystycznych, prawda?
3: Tak, bo prowadzimy informację turystyczną w naszym mieście przede wszystkim. Na Starym Rynku w Płocku, w domu Darmstadt znajduje się właśnie Centrum Informacji Turystycznej, które prowadzimy. Tam pracują informatorzy, którzy stanowią taki bezpośredni kontakt z turystą i podpowiadają, co warto w naszym mieście zobaczyć.
1: Poza tym też organizujecie szkolenia dla przewodników.
3: Tak, to za chwileczkę, ale właśnie jeżeli chodzi o tą informację turystyczną, to również jeździmy na targi turystyczne w Polsce, promując Płock jako miejsce konieczne do zobaczenia i do odkrycia. Tam jesteśmy, tam zachęcamy do zwiedzania, ale żeby te wszystkie projekty realizować, musimy też, tak jak powiedziałeś, organizować szkolenia dla przewodników turystycznych. Co jakiś czas organizujemy, szkolimy takie osoby, z którymi później nawiązujemy współpracę, które dla nas później pracują i dla państwa, oprowadzając państwa po mieście. Są to osoby z ogromną pasją, z ogromną wiedzą na temat historii naszego miasta. Robimy też szkolenia dla branży turystycznej. Są to takie szkolenia dla pracownika restauracji, pracownika hotelu, który często ma bezpośredni kontakt z turystą. Kiedy turysta siada na kawie w kawiarni, może swobodnie zapytać się pani kelnerki czy pana kelnera: jestem w Płocku, gdzie tu ma miejsce, warto zobaczyć. I bardzo nam zależy, żeby te osoby, które mają właśnie ten bezpośredni kontakt z turystą, potrafiły podpowiedzieć, gdzie iść, co zobaczyć, bo ja tam byłem, bo ja byłem z plotem w Muzeum Mazowieckim i już wiem, tam warto zajrzeć.
1: No właśnie, i warto do was zajrzeć, żeby dowiedzieć się, co warto obejrzeć w Płocku. Bardzo ci dziękuję.
3: Dziękuję i zapraszam.
2: SK Płock.
1: W Radiu SK Alek Pietrzak, płocczanin, reżyser filmowy, twórca m.in. festiwalu Big Festiwalowski. Chciałbym, żebyśmy troszkę porozmawiali o tobie, o twojej karierze, jak ci się udało Metzfaldowskiego i innych zaangażować do pierwszego twojego filmu.
4: Do mojego pierwszego filmu, czyli do Mocnej Kawy. Mocna Kawa wcale nie jest taka zła. To nie jest mój pierwszy film, taki pierwszy miałem, robiłem, jak wiem, 16 lat, prawda, pożyczoną kamerą i tak dalej, potem moje pierwsze dwuminutowe etiudy w szkole, 10-minutowe etiuda i tak dalej, 15-minutowe etiuda i w końcu drugi rok studiów na Warszawskiej Szkole Filmowej, na reżyserii filmowej i egzamin końcoworoczny, a wcześniej konkurs na scenariusz, bo najlepsze oceniane scenariusze dostawały finansowanie. Ja wtedy dostałem największe finansowanie w historii szkoły, bo rzeczywiście miałem dosyć długi scenariusz, który przerodził się właśnie w ten film. I ten scenariusz był podstawą do tego, że Maciej Ślesicki, dyrektor szkoły, dał mi te porządne pieniądze, ale powiedział, dobra, daję ci taką kasę, ale tego nie może zagrać byle kto. To muszą zagrać ludzie, którzy pociągną ci ten film, którzy pomogą ci ten film zbudować, bo ja do tej pory myślałem, że reżyser robi wszystko i jest najmądrzejszy i najważniejszy, a potem się okazało, że reżyser bez aktorów, tak jak dyrygent bez świetnych solistów,
1: no to generalnie
4: nie istnieje. Może sobie machać tym kijkiem, ale jak nie ma świetnego składu muzyków, no to nie zagra nic fantastycznego. Więc tak samo ja potrzebuję fenomenalnych aktorów. I to Maciek Ślesicki postawił na tym, że mam brać z górnej półki, mam brać z czołówki. I rzeczywiście ten scenariusz był podstawą do tego, żeby aktorów zainteresować. Bo jak się potem dowiedziałem, poprzez zainteresowanie reżyserią, jeździłem na spotkanie i było kiedyś takie spotkanie w Krakowie na festiwalu Off Camera z aktorem, który grał Gimliego, czyli Krasnala w Władcy Pierścieni. Bardzo znana postać. Wspaniały szekspirowski aktor brytyjski, najbardziej właśnie znany z roli Krasnala w Władcy Pierścieni. Zadałem mu pytanie na spotkaniu, jakby, co go przyciąga w scenariuszu i czy by, jakby dostał scenariusz od młodego reżysera, to czy by wziął, ale nie byłoby tam pieniędzy, tak? I on powiedział wtedy ważną rzecz, która mi utkwiła do dziś, nie? I która była też siłą napędową, dlaczego zaproponowałem współpracę Wojtkowi Mazwaldowskiemu i Marianowi Dziędzielowi, czyli jeden z największych gwiazd polskiego kina, dzięki którym ten film wyszedł i do tej pory gdzieś tam jest oglądany i o nim słyszę. Aktor ten powiedział, że aktor musi mieć do zagrania mięso. Jeżeli dostanie coś, w czym już grał 5 razy, to będzie chciał za to pieniądze. Ale jeżeli dostanie coś i dobry aktor, mu powiedział mi, zapamiętaj, jeżeli dostanie coś, czego wcześniej nie grał, jeżeli dostanie coś, co granie sprawi, że będzie musiał pomyśleć, przygotować się, jakoś inaczej spojrzeć na to, co do tej pory robił, rozwinąć się w jakiś sposób.
1: No właśnie, będzie to dla niego wyzwanie.
4: Wyzwanie to dla niego wyzwaniem, to on to weźmie od studenta za psie pieniądze albo za to, żeby móc to zrobić, żeby mu pomóc.
1: I tak stało u ciebie.
4: I tak się stało u mnie. I to był taki ciąg przyczynowo-skutkowy, o którym teraz wspomniałem, jakby skracając pewne wątki, ale to jest szalenie ważne i to się nauczyłem przy tym filmie, przy Mocnej Kawie, wspominając Mazwaldowskiego i Dziędziela, że jakby ja jako reżyser nie istnieję, jeśli nie mam po pierwsze nie tylko świetnej gwiazdorskiej obsady, ale przede wszystkim dobrze obsadzonej obsady. Bo mogę mieć gwiazdę, ale która będzie źle obsadzona, nie sprawdzi się w tej roli, wtedy to nie wyjdzie. A już czego się nauczyłem, co było dla mnie największą lekcją, że Dziędziel z Mazwaldowskim nigdy wcześniej nie grali, a bardzo cenili swoje prace i chcieli ze sobą zagrać. I ja im tą możliwość dałem, nie wiedząc o tym, w tym scenariuszu.
1: Czyli trafiłeś w dychę.
4: Tak, i trafiłem w dychę, a oni jeszcze mają taki charakter troszeczkę, nie że zawadziacki, ale lubią sobie docinać. Lubią innym docinać, są tacy ironiczni i tak dalej. Jeden i drugi to ma. Więc jak oni grali ojca i syna, którzy nie widzieli się 16 lat i w scenariuszu są te docinki i oni mogli sobie jeszcze pododawać i podocinać i być dla siebie zgryźliwi i tak dalej, to już w ogóle jakaś się taka energia wytworzyła. A film jest o tym, że pomimo tego, że się nie znoszą i nie widzieli 16 lat, tak naprawdę w głębi duszy się kochają.
1: No tak, to są typowe relacje ojca i syna.
4: Więc jakby nauczyłem się, że zanim już wszedłem na plan jako reżyser, ja już w dużej mierze ten film wyreżyserowałem, podejmując takie decyzje, albo słuchając się, czy podpowiedzi starszych, mądrzejszych, ale to finalnie ja gdzieś tam musiałem zdecydować, że ta energia już od pierwszego dnia się gdzieś się na ten ekran się nagrała. Mhm. Na tym ekranie przez obiektyw i kamerę.
1: Słuchaj, czy już na początku, po tym sukcesie tego pierwszego filmu krótkometrażowego, czy już wtedy wiedziałeś, że chcesz pójść właśnie w tym kierunku, w kierunku komedii, ale no takiej niegłupawej?
4: Jeszcze na etapie Mocnej Kawy czułem to, ale jeszcze nie wiedziałem tego do końca. I to było tak, że chyba spotkania z publicznością po Mocnej Kawie mnie w tym zaczęły umacniać i upewniać, że słysząc śmiechy na sali, to powodowało jakieś takie duże energetyczne naładowanie moich baterii, że to jest wszystko po coś, że to ma sens, ale nie tylko, bo potem jak się dowiedziałem, że ludzie przychodzili do mnie po seansach i słyszałem to kilkukrotnie, że mają ochotę zadzwonić do ojca, powiedzieć mu, zapytać go, jak się czuje, czy pojechać do niego z kratą piwa, czy z czteropakiem, wypić, usiąść z nim jako dorosły człowiek i pogadać o tym wszystkim, co było wcześniej, przeprosić za jedno, zapytać o drugie, czemu tak się wydarzyło. To sprawiło, że to warto to robić i być może to jest sposób na dotarcie do widza, nie krzyczenie do niego, nie mówienie mu drukowanymi literami, co ma robić i jak ma robić, tylko mówienie o sprawach ważnych w sposób lekki, w sposób zabawny, w sposób taki z humorem, co sprawi, że...
1: Z humorem sprowokować się do działania.
4: Dokładnie i ten humor i ta lekkość sprawia, że nie do końca czujemy się, że jest nam coś wtłaczane do głowy i coś nakazywane, nie do końca jesteśmy zmuszani do czegoś, bo wtedy nam się tych rzeczy nie chce
1: robić. I wydaje nam się,
4: że
1: my sami chcemy tego, prawda?
4: Dokładnie o to chodzi. Jak się trochę pośmiejemy z tych ludzi, którzy tam są, okazuje się, że potem, że w sumie praktycznie to my tak mamy tak sami.
1: Tak sami
4: śmiejemy się sami z siebie, nie? I podchodząc do tego w taki sposób, okazuje się, że można przenieść ważne idee i wartości poprzez takie podejście, poprzez taki język sztuki, poprzez taki język filmowy. I potem jakby, żeby pięknie też przejść do, czy spuentować to do Marka Koterskiego, to kiedy miałem taką trochę, taki gorszy czas na festiwalu Solanin Film Festival, gdzie wygrałem właśnie ten festiwal moim filmem, wtedy też nagrodę dostawał Marek Koterski tam, właśnie na tym festiwalu w Nowej Soli, siedział na publiczności, oglądał mój film i też się śmiał. I to było dla mnie takim jakby oznaką, że dobra, widownia się śmieje, ale jeżeli mam mistrza komedii takiej, komedii dramatu polskiego, w którym przegląda się Polak jakby w lustrze, Polacy mogą się przejrzeć, to znaczy, że może warto iść w tym kierunku, nie? To już to tak pointuję.
1: No i poszedłeś. Kolejne filmy, później długometrażowe, Czarna Owca, Juliusz wcześniej. Powiedz mi, czy łatwiej w związku z tym było ci angażować tych aktorów do kolejnych produkcji, bo Metzfaldowski i Dziędziel rzeczywiście zagrali fantastycznie i to była ta twoja przepustka do tego wielkiego kina?
4: Zdecydowanie tak. Każde kolejne spotkanie z aktorami, spotkanie z producentami było o wiele łatwiejsze, ponieważ coś już stało za mną. Jakaś praca, jakieś nagrody i przede wszystkim też ci ludzie mogli po prostu to zobaczyć, ale mogli też zadzwonić do tych aktorów, bo wiem, że Krzysztof Kowalewski, który zagrał w Ja i mój tata w moim kolejnym filmie, dzwonił do Mariana Dziędziela zapytać się, jak się ze mną pracuje i żeby wiedzieć, czy już starszy pan chce do 80-letni, czy on nie wpadnie trochę w jakieś kłopoty studenta, który jest nieprzygotowany, a on obiecał, że zagra, więc będzie się męczył i będzie mu potem głupio odejść z tego i tak mi o tym opowiadał, więc te polecajki tak zwane, bo to jeszcze jest jedna rzecz, że można zrobić coś dobrego, ale no na przykład było się niefajnym, niemiłym, niedobrym, złym, nieprzygotowanym, a to się udało i film jest dobry, ale ludzie dzwonią do tych ludzi i mówią, nie, to zapomnij, to wyszło przypadkiem, ale współpraca była okropna i ten reżyser nie wiedział, czego chciał, więc uważaj, nie? A tutaj też jakby, też to słowo było dobre, bo rzeczywiście coś, co sprawiło, że to wyszło, było również moje jakieś taka wielkie zaangażowanie w przygotowanie.
1: Podejmujesz temat trudnych relacji rodzinnych w sposób, pokazujesz to w sposób komediowy. Czy to jest temat, który rzeczywiście będziesz kontynuował w następnych filmach?
4: Chciałbym powiedzieć, że i tak, i nie, bo nie dlatego, że to nie jest mój cel, żeby tak było, żeby w każdym kolejnym filmie był rzeczywiście ten temat rodziny, to nie jest jakby podstawa mojej twórczości, trochę teraz? Tak, ale z drugiej strony również muszę powiedzieć tak, dlatego, że nie ma innego wyjścia, niż jeżeli nawet film nie jest o rodzinie per se, to tworząc każdego z moich bohaterów i ich przeszłość i budując tego bohatera, spotykając się z aktorami i tak dalej, ja buduję ich relacje z ich przyjaciółmi, z ich ludźmi, którymi spotykają, z ich szefem w filmie, poprzez to, w jakiej rodzinie się wychowali. Więc budowanie postaci za każdym razem to jest przejście przez to, kim był bohater, kim byli jego rodzice, jaki był w domu, czego się nauczył i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest nieuchronne, że zawsze w każdym moim filmie będą elementy rodzinne. Mhm. Czy rodziny, bo tak się buduje postać.
1: Alek, jesteś osobą, która chciałaby i chce pomóc młodym, żeby też mogli wystartować, którzy marzą o czymś takim jak twoja kariera, która się rozwinęła bardzo szybko. Takich młodych widziałeś na festiwalu, Big Festiwalowski zapewne.
4: Tak.
1: Powiedz mi, czy rzeczywiście jest materiał w Płocku?
4: Jest materiał wszędzie właśnie, to jest... W każdym mieście, każdym miasteczku jest taki potencjał, jest taki, drzemie ktoś, tylko trzeba to obudzić. Mhm. I trzeba dać, z takiego poczucia, ja to też robię w dużym stopniu, bo czasem ktoś nie wie, że coś w nim drzemie, póki czegoś nie odkryje, albo ktoś nie pomoże mu tego odkryć, tak? Dlatego taka oferta, nie tylko moja, festiwalowa czy warsztatowa w Płocku powinna mieć miejsce, ale wiele różnych ofert ludzi, którzy powinni tu przyjeżdżać, czy wracać, czy budować coś, czy proponować młodym ludziom, żeby ci mogli sobie paru rzeczy popróbować. Pójść zagrać w tenisa, pójść pośpiewać, pójść do Dzieci Płocka i potańczyć, pójść na warsztaty filmowe, może fotograficzne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pójść na spotkanie z jakimś biznesmenem, który opowie o świecie biznesu, prawda? Żeby coś w tych dzieciakach obudzić, żeby one zaczęły coś robić. I to jest, co jest super ważne. Na pewno też są wśród dzieciaków w Płocku tacy, którzy mają jakąś taką siłę, wynoszą z domu i wiedzą, gdzie chcą iść i w którą stronę, podziwiają swoich rodziców, czy mają od nich wsparcie, ale również bardzo ważna jest tego typu oferta, która pomoże ten, jak się mówi po angielsku, sparkle, czyli to coś obudzić w młodym człowieku.
1: I ty tę ofertę też będziesz przygotowywał nadal w Płocku.
4: Tak, tak, i kolejnymi warsztatami i kolejnym festiwalem, który się tutaj odbędzie. Będziemy to raczej, wszystko wskazuje na to, że będziemy to rozwijać.
1: No w takim razie trzymam cię za słowo i życzę powodzenia. Dziękuję ci za wizytę w studiu. Moim gościem był Alek Pietrzak, płocki reżyser filmowy.

0: 9 SK News, Jakub Konieczkowicz. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał, aż 6-0 w spotkaniu Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Po dwóch poprzednich meczach taka wygrana cieszy kibiców.
1: Wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
2: Urban zostaje?
3: Tak.
2: I przekonał po tym meczu?
3: Myślę, że tak na dzisiaj. No Rumuni też nic wielkiego nie pokazali, ale lewy dzisiaj, no widać chęć do grania była u nich.
0: Z kibicami na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa, a już w poniedziałek na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jest ulga na stacjach. Działa kolejna odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. Ostrzeże 50 klientów, by pomóc chorym dzieciom. To akcja barbera Kirilla Keiko rusza w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.
4: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł.
0: Mówi pomysłodawca akcji. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
5: No słuchajcie, naprawdę dobrze się ten weekend zaczyna. Nie dość, że paliwo nagle się tańsze zrobiło, to jeszcze się okazuje, słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite, że Polacy jednak potrafią kopać piłkę. Niech tak zostanie. Nakręcamy się hitami na czasie na tę sobotę. Łatwo Ganki Majko już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Swedish House Mafia i Luckily w Radio S. To są właśnie sobotnie hity na czasie, 16 minut po godzinie 9. Słuchajcie, ja wiem, że wczoraj wygraliśmy w piłkę 6-0 z Rumunią, ale zawsze się znajdzie powód do narzekania, prawda? Zawsze sobie fajnie troszeczkę ponarzekać. No i można teraz. Robert Lewandowski wczoraj zgarnął drugą żółtą kartkę, a to oznacza, że nie zagra w poniedziałkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną. No i już się, słuchajcie, pojawiają pewne spekulacje. Złośliwcy twierdzą, że Lewy zrobił to specjalnie, żeby szybciej wylecieć ze zgrupowania i wrócić do swojego klubu w USA. Bo wiecie, on w meczu ze Szwecją wszedł na kilka ostatnich minut i wtedy złapał żółtą kartkę i wczoraj też zupełnie niepotrzebnie drugą żółtą i przez to grać nie może. I niektórzy twierdzą, że wiecie, że to specjalnie, że to wszystko ustawione, specjalnie ta druga żółta kartka. No a nawet jeśli, to co nam do tego, prawda? No, może Lewy próbował się przeziębić, ale się nie udało, prawda? Skoro L4 nie wypaliło, to trzeba było szukać nowego rozwiązania, a chciał sobie weekend przedłużyć. Radio
1: SK. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Tak wam gramy, do kawki, do śniadania sobotniego. No i dzisiaj to jest, słuchajcie, dzień pełen zaskoczeń. Jeśli nie oglądaliście meczu, to się dzisiaj mocno zaskoczyliście. Jak to 6-0 nasi piłkarze wygrali? Czy to na pewno byli oni? Czy to przypadkiem nie byli siatkarze kadra Nikoli Grbicia? Tak, to byli piłkarze, słuchajcie. Zaskoczenie numer 2. Wow, jakie tanie paliwo. Ponad złotówka na litrze mniej dzisiaj płacimy, także jest dobrze. I zaskoczenie numer 3. No poranek to taki chłodny dzisiaj był, słuchajcie. U mnie na przykład tylko 3,5 stopnia, także czuć, że zima się zbliża. Więc pytanie teraz do was, co was dzisiaj zaskoczyło? Czego się nie spodziewaliście? Nagrajcie o tym głosówkę na Messengerze Radia SK. A może wszystkiego się spodziewaliście? Może nic was nie zaskoczyło? Może wszystko jest w normie? Też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas są muzyczne zaskoczenia, gramy dużo nowości, ale za chwilę kawałek, który doskonale znacie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka.
1: Promocja.
2: Wiesz z kim?
1: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie?
3: Odlot! Ściśle tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stoldref. Nowe Trzepowo 57. Producent okien i drzwi z PCV, aluminium oraz hybrydowych.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie.
5: Zrobisz to z OBI.
6: Płock, szykujcie się na weekend pełen smaków. Od 2 do 4 października na Starym Rynku. Festiwal Rzemieślniczych Trunków oraz Festiwal Smaku i Tradycji. Regionalne specjały, rzemieślnicze trunki i strefa food trucków. 2-4 października Stary Rynek w Płocku. Więcej szczegółów na www.smakiregionów.com.
7: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
8: Lubię imprezy, dlatego idziemy na urodziny sklepu dziecięcego w Expi. Będą gry, zabawy i konkursy z nagrodami. A dla mamy duży wybór wózków, fotelików i wszystkiego, co dobre dla dzieci. W super niskich cenach. I będzie mogła zapytać, o co zechce, bo będą tam ludzie, co wszystko wiedzą o dzieciach i bezpiecznych produktach dla dzieci. Po prostu eksperci. Ty też przyjdź z mamą 16 i 17 października na Piłsudskiego 35 do Expi.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie chcesz płakać, jak będziesz sprzedawać? Sprzedaj złom w Kronie. Bo w skupie złomu Kron jest kompleksowo, od ręki i jak zawsze mamy dla ciebie świetne ceny. Nie płacz więc za swoim złomem. Ciesz się kasą. Sprzedaj z Kronem. Skup złomu Kron. 3 lokalizacje. Nowa Biała, Parcele i Centrum.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: Tak gra Radio SK w sobotę rano. Eben i Easy Bizu, wszystkie hity zaczynają się wesoło. Ja was zapytałem, co was dzisiaj zaskoczyło, czego się nie spodziewaliście w sobotę rano. Bartek mówi, że był dzisiaj na rowerze i to on zaskoczył domowników.
1: Wróciłem z bułeczkami cieplutkimi do domu i kto jest bohaterem dnia?
0: Wiadomo, kto jest bohaterem dnia. Żona, która zrobiła z tego dobre śniadanie. Bartek, trzymam kciuki, żeby te zakupy poranne sprawiły, że nie będziesz musiał całego domu dzisiaj sprzątać. A was co dzisiaj zaskoczyło? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a może tak jak Bartek, to wy domowników zaskoczyliście. Też się nagrajcie. A u nas w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Nurmina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
9: I po reklamie.
10: Płock na czasie.
11: Siema, z tej strony Kacper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru płockiego kina Helios. W nim czeka na Was m.in. Lalka, Zapomniana Wyspa, a także Verity, coraz większym rok, Resident Evil, W Sercu Dziczy, 100 dni Misja Zeus, czy też Teddy i Magiczna Lampa, Luna i Rozgadana Świnka, jak również Sekretne Piętro. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie internetowej płockiego kina Helios, a po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 18 października memoriał Piotra Przyborowskiego.
12: Minęła 10:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Kierowcy zadowoleni. Rząd przywrócił pakiet CPN. Przez weekend za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Na stacjach od rana spory ruch.
13: Jest różnica. Złotówka robi swoje.
14: Miło dzisiaj zatankować?
15: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
16: A jaka idealna będzie cena benzyny?
13: Myślę, że te 5,19.
12: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Rawa. Rząd przywrócił pakiet CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Krajowa 11 w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana. Na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem. Zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują służby, a droga jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Warunki pogodowe w Karkonoszach sprzyjają dziś wędrówkom, podaje GOPR. Temperatura jest dodatnia, nie ma opadów, a już rano na karkonoskich szlakach odnotowano nawet 14 stopni Celsjusza. Podobnie, choć nieco chłodniej, jest na trasach w Beskidach.
17: Ale jest bardzo ważne ostrzeżenie pogodowe od naszej słuchaczki Ewy dla kierowców.
18: Siema SK, mnie rano zaskoczyła mgła, która zresztą trwa do tej pory.
17: I dostaliśmy naprawdę sporo głosówek na ten temat. Południowy zachód Polski jest teraz pod mgłą, za to na wschodzie piękne słońce, a wesce sprawiedliwie wszędzie, hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I niektórzy pewnie teraz twierdzili: ej, dobre, to nie znałem tego. Gnarly i Major League DJs. Tak wam gra Radio SK. Wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj, u nas w Radio SK. Dzisiaj sobota pełna zaskoczeń. Paliwa tańsze. Piłkarze nagle sobie przypomnieli, jak się gra. Wygrali 6-0 z Rumunią. A u Filipa coś równie zaskakującego.
1: Mnie zaskoczyło to, że nie musiałem wychodzić z psami o 8, tylko mogłem sobie wyjść z nimi o 9.30 i dały mi pospać. I syn nie wstawał o 6, tylko wstał o 7.45.
0: A jakie luksusy! To w takim razie życzymy kolejnych zaskoczeń, żeby na przykład synek dzisiaj wcześniej wieczorem zasnął i żebyś miał spokój wieczorem, albo żeby babcia Wnusia do siebie na sobotę przyjęła. To też byłby luksus. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co was zaskoczyło? Dla wszystkich obudzonych i niedobudzonych za chwilę będzie m.in. Prima Ballerina od Margaret. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Imagine Dragons. Żeby sobota miała smaczek, no to muszą być najlepsze nowości z Radia SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie dbamy o to, żebyście byli na czasie, żebyście nie przegapili żadnej dobrej nowości. No i na 100% znacie ten hicior. To oczywiście Lil Nas X, tego artystę zna cały świat i ten gość teraz po ponadrocznej przerwie powraca z nowym numerem. Śpiewa o tym, żeby robić swoje, się nie przejmować, nawet jeżeli jest trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: Ale to jest dobre. Ten numer ma 18 lat, ale cały czas robi wrażenie i chce się pogłaśniać radio. Guru Josh Project w Radiu SK zawsze na czasie. A ja was pytałem przed chwilą o wasze sobotnie zaskoczenia. No i Agnieszka z Oświęcimia pisze. Witam, dziś mąż zaskoczył mnie nietypowymi życzeniami. Wszystkiego najlepszego. Pytam z jakiej okazji. Dziś dzień kasztana. Się mężowi żarcik wyostrzył, słuchaj. Ja tylko przypominam, że my mamy dzisiaj też Europejski Dzień Ptaków, także Aga, śmiało możesz też mężowi złożyć życzenia.
1: Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejm Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Fireny to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze fireny zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
9: Codziennie.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie. Pyska.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. I tak się właśnie nakręcamy na wszystkie sobotnie obowiązki, ale za 3 tygodnie o tej porze to żadnego sprzątania nie będzie. Teraz prawdopodobnie będziecie dojadać hotelowe śniadanie. Zabieramy was w podróż w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny z Radiem SK. Wiecie, że lecicie z eskową ekipą. Wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Te tajemnice zdradzimy dopiero przed samym odlotem. Już od poniedziałku zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. No i będą też pierwsze podpowiedzi, bo na razie to ja nie wiem kompletnie, co to za kierunek. Czy to będzie jakiś ciepły kierunek, czy zimny? Obstawiam, że ciepły, ale ja na razie nic nie wiem. Zgłaszajcie się w eskowej apce na smartfony. I to są zgłoszenia darmowe. Nie musicie wysyłać jakichś tam SMS-ów, mnożyć tych SMS-ów. Nie znamy takie numery. Wchodzicie w eskową apkę, piszecie i być może lecicie razem z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: SK.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu.

0: dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
6: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Zbliża się 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zawodnicy murem za trenerem Urbanem. Polscy piłkarze aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci dyskutowali o możliwej dymisji selekcjonera Jana Urbana i przyszłości kadry.
12: Jesteśmy w tym wszyscy razem. Trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
11: Mówił po meczu pomocnik reprezentacji Sebastian Szymański. W poniedziałek biało-czerwoni na wyjeździe zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Duże straty po nocnym pożarze w miejscowości Lnianek w Kujawsko-Pomorskim. W akcji działało 12 strażackich zastępów.
13: Spalenie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus zbiornik z paliwem.
11: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świecu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, przyczynę pożaru bada policja. Na koniec wieści z Pekinu. Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 z tenisistką gospodarzy. No a awans do 1/8 finału Świątek powalczy z Chorwatką Donną Vekić.
14: A teraz najnowsze wieści z portfela Igi Świątek. Według najnowszych wyliczeń na korcie i na reklamach w tym roku Iga Świątek zarobiła 25 milionów dolarów. Nawet nie przeliczam tego na złotówki. Prawdopodobnie nie jeden rodzic teraz wpadł na pomysł. A może by tak dziecko na jakieś lekcje tenisa zapisać? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie to Britney Spears w Radiu SK. O matko, jaka wielka, słuchajcie. Właśnie padł rekord Polski na najcięższą dynię w naszym kraju. Co roku w Krapkowicach odbywa się taki konkurs. No i w tym roku zwycięska dynia ważyła, uwaga, 918 kg. Matko, ile to jest w ogóle? Ja w ogóle sprawdziłem w internecie. Ania gotuje, mówi, że na garnek zupy krem z dyni potrzeba kilograma, a tutaj jest 918. Także na domowników tego zwycięzcy, tego konkursu, padł teraz blady strach, bo u nich teraz każdy posiłek będzie miał dynię. Radio
1: SK. Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: numer idealny na chwilę sobotniego odpoczynku. To Aloner w Radiu SK. Gramy hit na czasie. A teraz uwaga, świetna informacja dla miłośników narciarstwa. Zima idzie. Trwają przygotowania do sezonu. Właśnie mi się wyświetlił post Stoków Szczyrku i słuchajcie, tam już zaczynają rozstawiać armatki śnieżne i już niebawem ruszy przygotowanie stoku. Także słuchajcie, już niebawem przypomnimy sobie, jak to jest się siłować z zapinaniem butów narciarskich, jak szybko potrafią znikać pieniądze z konta, prawda? No ale to uczucie, kiedy człowiek zjeżdża na świeżo ubitym stoku, myślę, że jest tego warte. Zostańcie z Radiem SK, po krótkiej przerwie Dawid Podsiadło.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatan.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gastorama.
8: Teoria
6: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Esko.

0: Stanach w Radiu SK gramy sobotnie hity na czasie, a to jest naprawdę zaskakująca decyzja, słuchajcie. Legendarny duński bramkarz Kasper Schmeichel, który grał 120 razy w reprezentacji Danii, grał też w bardzo znanych klubach na całym świecie, zakończył karierę piłkarską i został taksówkarzem, czajcie to? I on mówi, że to nie dlatego, że brakuje mu teraz pieniędzy na emeryturze i musi sobie dorobić jako taksówkarz, tylko po prostu mu się nudzi. Słyszycie go? On się nudzi. Pewnie żony nie ma, ona by mu szybko jakieś zajęcie znalazła. No ale dobra, teraz prośba do was. Co może robić facet lat 39, dopiero ma 39 lat, z nadmiarem wolnego czasu? Co on może zrobić z tym wolnym czasem, żeby się nie nudził? Macie jakieś propozycje? Znajdźmy mu zajęcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
2: Ściśle tajne!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stordref. Nowe Trzepowo 57. Producent okien i drzwi z PCV, aluminium oraz hybrydowych.
0: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Szukasz sprawdzonego

0: dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu można zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Płock, szykujcie się na weekend pełen smaków. Od 2 do 4 października na Starym Rynku. Festiwal rzemieślniczych trunków oraz festiwal smaku i tradycji. Regionalne specjały, rzemieślnicze trunki i strefa food trucków. 2-4 października Stary Rynek w Płocku. Więcej szczegółów na www.smakiregionow.com.
5: I po reklamie.
6: Płock na czasie.
7: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnie w Płocku. W nim czekają na Was filmy takie jak chociażby Lalka, czy też Luna i rozgadana świnka, Niebo nad Normandią, Rolling Loud Film, czy też Teddy i magiczna lampa, Vincent, Legenda Oceanu oraz Zapomniana Wyspa. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie Przedwiośnia, a po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A jeżeli od filmów wolicie gry, to Giełda Gier Wideo rusza w Płocku 10 października.
8: Jest 12. SK News, Jakub Konieczkowicz. Tankowanie tańsze o prawie 1,50 zł na litrze. Od dzisiaj rząd przywrócił pakiet CPN, a kierowcy ruszyli do tankowania.
9: Bardzo się cieszę, jest różnica. Złotówka robi swoje.
10: To dalej nie jest miło, no, ale generalnie tak, lepsze uczucie.
8: Usłyszał na stacji nasz reporter Michał Rawa. Przypomnę, przez weekend i poniedziałek za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73 zł, a za diesla 7,88 zł. 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dziś w przestrzeń powietrzną Mołdawii, podała w sieci prezydentka tego kraju Maja Sandu. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała prezydentka. Tymczasem na Litwie dziś rano w okręgu wileńskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem dronowym. Poderwano tam też myśliwce NATO i wstrzymano ruch na lotnisku. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Są alerty w 9 województwach. Chodzi o północną i zachodnią Polskę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 do 10 w niedzielę.
11: Co może zrobić 39-letni facet z nadmiarem wolnego czasu? O to was dzisiaj pytam, a wy jak zawsze jesteście niezastąpieni. Wiola?
12: To myślę, że powinien zacząć remont. Spokojnie do wiosny te kilka miesięcy wyjęte z życia. Naprawdę potwierdzam na własnym przykładzie.
11: Dorzucajcie swoje propozycje w głosówkach na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kygo i Max Magnum w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie 17 minut po godzinie 12 i szukamy zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. Zakończył karierę i to nie było tak, że on potrzebował pieniędzy, tylko on po prostu się nudził. Miał nadmiar wolnego czasu, więc poszedł z tej okazji do pracy. A wy udowadniacie, że on wcale nie musi iść do pracy, bo jest sporo innych zadań do zrobienia, między innymi w domu. No i Gosia mówi, że ona chętnie by go zatrudniła do pomocy dla jej męża, bo on całą sobotę spędza w garażu i pewnie ma tam strasznie dużo rzeczy do zrobienia. Nie, Gosia, spokojnie. Gwarantuję, że twój mąż sam da radę. Nie potrzebuje pomocnika. Może mu się zejść całą sobotę, prawda? Ale sam to wszystko ogarnie. Nie można mu przeszkadzać. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Jakie macie propozycje? Co ten bramkarz może zrobić z nadmiarem wolnego czasu, skoro aż tak bardzo się nudzi, że do pracy poszedł? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze i za chwilę zagram Sombra. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
14: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams. Tak wam gra Radio SK w sobotnie popołudnie. Szukamy dzisiaj wspólnie zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. On nie potrzebował pracy, bo on ma miliony na koncie. On się po prostu nudził, no i proponujemy mu...
1: Cześć, SK. Taki mężczyzna powinien wziąć się za robotę.
0: Ale właśnie jaką robotę? Chodzi o takie jakieś domowe obowiązki. Piotrek ma propozycję.
2: Niech zrobi rodzince obiad.
0: Nie, no aż tak to się pewnie nie nudził. Nie, no dobra. Zaczynam rozumieć, dlaczego on został tym taksówkarzem. Radio
3: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Lubię imprezy, dlatego idziemy na urodziny sklepu dziecięcego w Expi. Będą gry, zabawy i konkursy z nagrodami. A dla mamy duży wybór wózków, fotelików i wszystkiego, co dobre dla dzieci. W super niskich cenach. I będzie mogła zapytać, o co zechce, bo będą tam ludzie, co wszystko wiedzą o dzieciach i bezpiecznych produktach dla dzieci. Po prostu eksperci. Ty też przyjdź z mamą 16 i 17 października na Piłsudskiego 35 do Expi.
10: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
11: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy Van Life, Retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Płock, szykujcie się na weekend pełen smaków. Od 2 do 4 października na Starym Rynku. Festiwal rzemieślniczych trunków oraz festiwal smaku i tradycji. Regionalne specjały, rzemieślnicze trunki i strefa food trucków. 2-4 października Stary Rynek w Płocku. Więcej szczegółów na www.smakiregionów.com.
5: I po reklamie. Ask.

0: Śląska, Płock.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: opuścił zgrupowanie kadry i pewnie niedługo wraca do USA. Czyli słuchajcie, gratulujemy, jakby nie patrzeć, Robertowi Lewandowskiemu, bo jednak udało mu się załatwić wolny, przedłużony weekend. Ale słuchajcie, to jest niesamowite. Nawet jak nasza kadra wygrywa 6-0, to my i tak mamy na co narzekać.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Reclama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: I po reklamie.

0: zbliża się 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek pod Tarnowem. Wiata samochodowa przewróciła się na kilkuletnią dziewczynkę. To w Woli Rzędzińskiej. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
0: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk doszło do zderzenia pojazdów. Na miejscu pracują służby, a pas drogi krajowej prowadzący do Rzeszowa jest zablokowany. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek na świecie, które opublikowano pod koniec września. Dodajmy, na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie.
2: Oczywiście, że tak. Polskie jabłka nie mają sobie równych, ale ja bym jeszcze jedno jabłko napisał na samym szczycie tej listy, bo najlepsze jabłko na świecie to to, które nam ktoś tak pokroi na takie cztery równe kawałeczki i możemy sobie schrupać bez brudzenia rączek. Dario Zawiałow na początek, punktualnie 13, Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Liwka w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie i słuchajcie, to jest przerażające, w jakim kierunku zmierza aktualnie europejska motoryzacja. Ktoś właśnie wyliczył, że na polskim rynku jest aż 32 marki chińskich aut, czyli tyle samo co marek europejskich, a już niebawem tych chińskich będzie jeszcze więcej. Słuchajcie, ciężko się aż połapać, który samochód przed chwilą przejechał, prawda? Bo już naprawdę nie znamy niektórych tych marek. I zauważcie, że większość tych chińskich samochodów przypomina marki europejskie. Słuchajcie, jak to tak dalej pójdzie, jak na naszym rynku pojawi się jeszcze więcej tych dziwnych samochodów, to niektórzy z wakacji z Turcji będą wracać z nowym samochodem. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Bring the beat back.

0: Zeruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Smith & Tell w Radiu SK, a teraz mamy bojowe zadanie na sobotę. Grać wam najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I robimy to nie tylko w sobotę. Codziennie od poniedziałku do niedzieli gramy najlepsze świeże numery i teraz naszą antenę przejmuje światowa gwiazda, producent, którego zna naprawdę cały świat. Tiesto, prosto z Holandii. Tiesto bardzo lubi Polskę, słuchajcie. Ostatnio w rozmowie z Matim Fuczyło zdradził, które miejsce w Polsce jest jego ulubionym i powiedział tak.
2: I really like Gdańsk.
0: Bardzo lubię Gdańsk, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. Ta okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. No nie może być inaczej, słuchajcie, Tiesto już 19 czerwca zagra na Warsaw Music Festivalu na Stadionie Legii. A teraz gramy jego najnowszy hicior, Tiesto, Hard to be around, już teraz gra na antenie Radia SK i to jest numer idealny na sobotę. Może w trasie się sprawdzi, albo do sobotniego sprzątania, na pewno was napędzi.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Idzie zima i mam na to kolejny dowód. Słuchajcie, za nami najchłodniejsza noc od początku tej jesieni. Kozienice to było najzimniejsze miejsce w kraju. W nocy temperatura przy gruncie spadła do minus 3. Słuchajcie, początek października to jest naprawdę wyjątkowy czas w roku, bo o poranku potrafimy w kurtce, czapce i rękawiczkach skrobać szyby w samochodzie, a jak wracamy z pracy po południu, to włączamy klimatyzację i siedzimy w krótkim rękawku. Także, no słuchajcie, z wystawianiem zupy na balkon jeszcze chwilę bym się wstrzymał, ale przynajmniej możemy sprawdzić kieszenie kurtki. Może jakaś tam dyszka z zeszłego roku została. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
1: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Płock, szykujcie się na weekend pełen smaków. Od 2 do 4 października na Starym Rynku. Festiwal rzemieślniczych trunków oraz festiwal smaku i tradycji. Regionalne specjały, rzemieślnicze trunki i strefa food trucków. 2-4 października Stary Rynek w Płocku. Więcej szczegółów na www.smakiregionow.com.
8: I po reklamie. SK.

0: Dawlow w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Gąbka gotowa, można zaczynać. I tak, nie chodzi mi teraz o szykowanie się do kąpieli. Michał Hanczak właśnie wszedł do studia.
1: Tak jest, moja nałożył. Gąbka, która pozwoli na to, żeby mnie nie robił takiego bu na antenie. To już jest założona, tak.
0: To są właśnie kulisy pracy w radiu. Coś czuję, że wychodzimy razem z wami ze sklepu. Może szukamy miejsca parkingowego pod galerią handlową. O tej porze może być trudno, ale też pewnie będziemy się przekrzykiwać z odkurzaczem. Musisz głośno mówić, żeby cię było
1: słychać. I będę też głośno grał, o ile mi na to pozwolicie.
0: W Radiu SK na pewno energii przy sobotnich obowiązkach nie zabraknie. Michał Hanczak przejmuje stery i będzie wam dobrze grał. Damiano Dawid na dobry początek, a wcześniej najnowsze newsy. Radio SK. Sponsor.

0: Reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
0: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: I po reklamie.
6: Płock na czasie.
7: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz coś dla imprezowiczów, bo jeżeli nie macie jeszcze sobotnich planów, to przed nami grand opening klubu Mona Lisa.
8: Po wakacyjnej przerwie Mona Lisa wraca do Płocka i będzie się z nami bawiła. O, już tu nawet dzwoni, że podjechała i trzeba rozpakować walizki. Także, kochani, zapraszamy. 22.00, Jachowicza 49.
7: Powiedział DJ Omen, a szczegółów szukajcie na fanpage'u Mona Lisa. A już w niedzielę na płockim lotnisku doczekamy się finału Święta Latawca.
9: Zbliża się 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ciężki stan mężczyzny po tragicznym wypadku na Krajowej 16 na Podlasiu. Kierujący busem potrącił kobietę i mężczyznę jadących na rowerach. 47-latka zginęła na miejscu, a 56-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala, gdzie przebywa w ciężkim stanie. Kierowca busa był trzeźwy, po przeprowadzeniu czynności przez policję został zwolniony. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w nocy. Alerty objęły łącznie 9 województw, głównie na północy i zachodzie kraju. Będą obowiązywać od godziny 20.

0: tej drugiej, a jak wskazują synoptycy, widzialność miejscami może spaść nawet do 200 metrów. Rozgromili Rumunię, teraz kolejne spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, a polscy piłkarze już dziś wylecą do Sarajewa, w poniedziałek ostatni z 4 meczów Ligi Narodów. Przypomnę, wczoraj pokonali Rumunię 6-0, wcześniej zremisowali bezbramkowo z Bośniakami i przegrali 1-3 ze Szwecją. Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny opuścił już zgrupowanie.
1: Ten wynik 6-0 jest głośnym wynikiem i działa na wyobraźnię bardzo mocno. Ja mam nadzieję, że sobotnie popołudnie, które już trwa, jest u Was na 6 zdecydowanie. Mam nadzieję, że jeszcze dostawimy tam jakiś plusik wspólnie. Hanczak z tej strony, będę z Wami do godziny 18. Na dobry początek tej godziny, the first time, Damiano Dawid.

umilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Mam nadzieję, że ten zwyczaj przyjmie się także w Polsce, chociaż chyba jeszcze w Polsce nikt nie próbował zorganizować takiej imprezy. W Radiu SK Kelly Clarkson, za nami, przed nami Zalia i Tylko Kochaj Mnie, a ta impreza to Book Rave. Pewnie słyszeliście o Coffee Rave'ach, może nawet w nich uczestniczyliście. To stało się ostatnio modne, że zamiast imprezować po nocach, to ludzie spotykają się przed południem i przy muzyce trochę tańczą, a generalnie piją kawę zamiast drinków. No a teraz w Japonii zorganizowano nowy typ imprezy, który nazywa się Book Rave, czyli taka impreza z książkami. Parkiet klubu nocnego zamienił się w czytelnię, rozłożono miękkie, miłe dywany, DJ grał spokojną muzę, tak żeby Japończycy mogli przyjść i w spokoju oddać się lekturze. A jak ktoś chciał trochę się pobujać, to ta muzyka też sprzyjała temu, aby trochę tam jedną czy drugą kończyną poruszać. I w sumie czekam na taki pierwszy Book Rave w naszym kraju, bardzo chętnie bym się na taką imprezę wybrał, a w weekend to już w ogóle... Może człowiek miałby w końcu trochę czasu i spokoju, żeby poczytać książkę, a nie na przykład rachunki za prąd, albo listę zakupów, która została przez żonę sporządzona, albo na przykład, żeby nie czytać wszystkich uwag w dzienniku elektronicznym, jeżeli macie dzieci i wiadomo, że w sobotę trzeba nadrobić. No, książka, tak, książka jak najbardziej. Radio SK. Przez te też można.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: To jest nowość, która może dodać energii i zdopingować na przykład do biegania, jeżeli właśnie teraz robicie cardio gdzieś w parku czy na siłowni, albo do sprzątania. W sumie to też jest jakaś forma cardio w sobotę. New Trick to Rosej na antenie Radia SK, ale od tego sprzątania, a nawet od tego biegania można uciec. I to już w jeden z październikowych weekendów z naszą eskową ekipą. My zapłacimy za ten weekend w jakimś ładnym miejscu, tylko nie możemy wam powiedzieć, jakie to miejsce, bo po pierwsze sami nie wiemy, wie tylko nasz szef. No i na tym też po drugie polega ta cała zabawa, bo to odlot ściśle tajny, który powraca znowu z kolejną edycją. Zabieramy was na weekend w miejsce, o którym dowiecie się na lotnisku. Co wy na to? Można kogoś zabrać ze sobą? Zapraszam do naszej eskowej apki, bo tam można się zgłosić, a już w przyszłym tygodniu o poranku zaczynamy wypełniać miejsca w samolocie.
1: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Lubię imprezy, dlatego idziemy na urodziny sklepu dziecięcego w Expi. Będą gry, zabawy i konkursy z nagrodami. A dla mamy duży wybór wózków, fotelików i wszystkiego, co dobre dla dzieci. W super niskich cenach. I będzie mogła zapytać, o co zechce, bo będą tam ludzie, co wszystko wiedzą o dzieciach i bezpiecznych produktach dla dzieci. Po prostu eksperci. Ty też przyjdź z mamą 16 i 17 października na Piłsudskiego 35 do Expi.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.

0: przed.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play.

0: e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
5: I po reklamie.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce.
3: SK Live Remix.
2: SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00.
3: W nocy z soboty na niedzielę o północy
2: miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty.
3: I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy to przypadek, że złom ma tyle samo liter co Kron? Nie sądzę. A wiesz, co jeszcze ma tyle samo liter? Kasa. I to niezła. Skup złomu Kron. Jak zawsze, kompleksowo, od ręki, a portfel zadowolony. Skup złomu Kron. Przyjedź do nas. Jesteśmy i w centrum, i w Nowej Białej, i na parcelach. Ruszaj cztery litery i do Krona. I korzystnie sprzedaj złom.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Rok temu Justyna Steczkowska, w tym roku Alicja Szemplińska. Kto będzie reprezentował nas w przyszłorocznym konkursie Eurowizji? Ruszył w tym tygodniu nabór chętnych, którzy chcieliby stanąć na eurowizyjnej scenie. Telewizja publiczna podała zasady i pierwsze terminy polskich preselekcji, a artyści, którzy chcieliby reprezentować Polskę, mogą zgłosić swoją piosenkę do 15.

0: Tego listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Wszystko, czego chciałem, to jest nowość w Radiu SK. Stoją za nią Mrozu i bracia Kacperczyk i właśnie ten pozytywny, pełen energii kawałek zagram wam w tej godzinie. Wszystko, czego chciałem, to też tytułowy hit z wydanego niedawno albumu Mroza. Ja sprawdziłem tę płytę w podróży pociągiem ze Szczecina do Wrocławia, no i bardzo umiliła mi tę podróż, ale jak mówi sam Mrozu, album sprawdza się także w innych sytuacjach.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
2: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dużej chaty najwyraźniej.
1: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: Całą rozmowę o tej płycie znajdziecie w podcastach na sk.pl i w eskowej apce, a Mrozu wczoraj w łódzkiej Atlas Arenie rozpoczął halową trasę promującą nowy album. Kto był? No ten wie, że było naprawdę świetnie. Wystąpił z całym bendem na żywo. W dodatku na scenie pojawili się też specjalni goście, Natalia Przybysz i bracia Kacperczyk. No to właśnie z chłopakami Mrozu wykonał tytułowy hit z płyty, a ja zgodnie z obietnicą zagram wam tę nowość za kilkanaście minut w ESC. Wcześniej trochę innych hitów mam dla was. Chłopaki, obiecywani, zapowiadani, to Kuba i Kuba za kilka momentów. Jennifer Lopez jeszcze wcześniej, a zaczynamy od Justina Biebera i Nicki Minaj, to Beauty and a Beat, minuta po 15. Tutaj Hanczak, witam was serdecznie. I za kilka chwil będzie weekendowy alfabet Hanego, więc bądźcie czujni, miejcie telefony pod ręką, bo za chwilę wciągam was do zabawy.

0: właśnie energetycznie gramy wam przy sobocie. All of my love to Iben Easy Bizu na antenie Radia SK, 18 minut po 15. To jest moment, kiedy otwieram linie telefoniczne 664-402-302 i rozpoczynam weekendowy alfabet Hanego. To znaczy, wy dzwonicie, ja podaję literkę, a wy podajecie szybciutko słowo, które najbardziej, najlepiej określa wasz weekend. Albo po prostu waszą sobotę, wasz stan, to co robicie. No i trzeba być czujnym, bo literki oczywiście idą zgodnie z alfabetem po kolei. Słuchawa przy uchu, ale słuchamy też, co się dzieje na antenie. Ale dzisiaj, żeby nie było za łatwo, zaczniemy od literki G, tak bardziej w środku. 664-402-302, halo, dzień dobry.
1: Halo,
0: słuchawa przy uchu, literka G i słowo, które najlepiej określa to, co się u ciebie teraz dzieje w weekend na tę literę, to? Ojej, w ogóle cię nie słychać. No niestety, ale musicie mieć słuchawkę przy uchu i najlepiej być rzeczywiście nieruchomo, na ile się da. Oj, przyciszymy radio, halo? Tu się nie udało, no to jeszcze trzecia próba. Halo, witam serdecznie. No chyba ogłuchny znowu jednak. Witam serdecznie. Literka G i słowo, które najlepiej określa twój weekend. Tylko przycisz radio.
2: No, literka G to...
0: 3, 2,
2: 1. Gra w piłkę ręczną.
0: O, gra w piłkę ręczną. Bardzo mi się podoba. Dobra, to lecimy dalej. Literka H, ale uwaga, samo H. Halo, dzień dobry. Myślałem, że G to będą grzyby, ale teraz mamy literkę H i tutaj chyba też nikt mnie nie słyszy. Słuchajcie, miejcie słuchawkę przy uchu i słuchajcie w telefonie, nie w radiu, będzie prościej. Halo? No i chyba H jak... O, CH tu powinno być. I takie słowo, które określa to, że nie do końca to wyszło. No ale dobra, przerwana gra, za chwilę do niej wrócimy.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Nie ma to jak czuć do kogoś chemię. W weekend najlepiej czuję do kanapy, zwłaszcza po intensywnym tygodniu, ale Chemistry od Velvet brzmi bardzo dobrze w każdej pozycji, leżącej, siedzącej albo tańczącej najlepiej. 21 minut do 16 to jest Radio SK 664-402-302, druga część weekendowego alfabetu. Jesteśmy na literce samo H, więc chemia odpada. No i trzeba podać słowo, które najlepiej pasuje i opisuje wasz weekend na tę właśnie literę. Tylko jak dzwonicie, pamiętajcie, żeby słuchawkę mieć przy uchu, a radio przyciszone, bo wtedy się to uda. Halo, witam.
1: A witam serdecznie.
0: No dzień dobry, jak masz na imię?
1: To Tomek.
0: Tomek, no to na literkę H, samo H, słowo, które najlepiej określa twój weekend, to?
1: Bardzo, no bardzo i... charakterystyczny.
0: No to przez CH się pisze. Niestety nie mogę tego uznać, ja jestem ortojuris. Także ortografia przede wszystkim. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
2: Jakub.
0: Kuba, no to dawaj, słowo na literę H, które najlepiej określa twój weekend. Tylko samo H, błagam.
2: Humorystyczny.
0: Humorystyczny, oj właśnie. I tego dobrego humoru wszystkim na ten weekend życzę.
3: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie? Odlot ściśle tajny! Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stoldref. Nowe Trzepowo 57. Producent okien i drzwi z PCV, aluminium oraz hybrydowych.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
19: I po reklamie.
20: Esko.

SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: zbliżamy się powoli do godziny 16. Słuchacie Radia SK, to Nearly Major League DJs i Wasted. A czy po drugiej stronie mamy fanki i fanów Dawida Kwiatkowskiego? Byliśmy wczoraj na premierze jego albumu w Centrum Handlowym w centrum Warszawy. Za chwilę w muzycznych newsach krótka relacja z tego wydarzenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Spadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
14: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
16: Firany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Żakard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Żakard, Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
17: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Nie chcesz płakać, jak będziesz sprzedawać? Sprzedaj złom w Kronie. Bo w skupie złomu Kron jest kompleksowo, od ręki i jak zawsze mamy dla Ciebie świetne ceny. Nie płacz więc za swoim złomem. Ciesz się kasą. Sprzedaj z Kronem. Skup złomu Kron. 3 lokalizacje. Nowa Biała, Parcele i Centrum.
20: I po reklamie.
21: Płock na czasie.
22: Siema, z tej strony Kacper Klonowski, a teraz coś dla tych osób, które nie mają jeszcze sobotnich planów. To dlatego, że warto wybrać się m.in. do Małego Płocka. Tam czeka na Was dyskoteka z dawnych lat, gdzie królować będzie muzyka lat 80., 90. i 2000. Za starami DJ Kali, a początek punktualnie o godzinie 21. Więcej informacji znajdziecie na facebookowym fanpage'u Małego Płocka. A jeżeli od tańca wolicie śmiech na sali, to podpowiem, że coraz większymi krokami zbliżamy się do kolejnej gali stand-up z akcją Gwiazdka.
23: Muzyką się żyje.
24: To był wielki dzień dla Dawida Kwiatkowskiego i jego fanów. Wczoraj ukazała się nowa płyta artysty. Jej tytuł to Południe, a wczoraj po południu Dawid spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie, gdzie podpisywał krążki i winyle. Przyszło mnóstwo osób. No i tam też Dawid dowiedział się, że jego nowy album jeszcze przed premierą, w przedsprzedaży, pokrył się złotem. Eska oczywiście też tam była, no i dorwała Dawida na chwilę.
25: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty. Ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić,

0: no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
1: Trochę dużo nawet. Płytę Południe zapowiadały takie single jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
0: Takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
1: A głosować możecie na sk.pl. W naszych mediach społecznościowych z kolei, zwłaszcza na Insta, znajdziecie sporo relacji z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze. Ale bilety już niestety wyprzedane. Oczywiście, że Dawid Kwiatkowski i Margaret ze szczytu gorącej dwudziestki i z nowego albumu. Jeszcze w tej godzinie na pewno się pojawią. Zagram ten hit, czyli Później ci opowiem. Ale to później, bo na razie Mans Zelmerlow i Heroes, potem Riviera, She Doesn't Mind. Tu Michał Hanczak, dzień dobry. Dwie po 16.

0: już dzisiaj po tankowaniu, tym na stacji benzynowej. Stanach i Cichosza na antenie Radia SK. Za kilka chwil jeszcze m.in. Tame Impala i Loser czy Taylor Swift z nowym hitem Patient Zero. A rzeczywiście dzisiaj nieco ulgi poczuli kierowcy, którzy podjechali na stacje benzynowe, bo ceny niższe niż wczoraj po wprowadzeniu na nowo rządowego programu CPN. I nasz reporter Michał Rawa z mikrofonem sprawdzał, jak to tankowanie idzie, czy rzeczywiście da się odczuć i czy jest radość z tej różnicy na stacjach.
1: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
2: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie. I tak tankuję, więc nie ma problemu, no.
3: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
0: Złotówka do złotówki, złotówka do złotówki i można tę wizytę na stacji dzisiaj uczcić hot dogiem w rozmiarze XXL i większą kawą.
4: Radio SK. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
7: A flat white?
5: Też.
7: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: I po reklamie.

0: Nie da się siedzieć przy tym hicie, no chyba, że za kółkiem, ale to wtedy nawet głowa trochę chodzi, albo jakoś tam nóżka, byleby za mocno na pedał gazu nie naciskała. Icona Poppy, I Love It już za nami w Radiu SK, tu Hanczak, a za kilka chwil m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret, później ci opowiem, a także Dawid Podsiadło i Sezon. Sezon na przykład na grzyby albo na śliwki. Właśnie, są takie okazje, których się w sobotnie popołudnie nie odpuszcza. Na przykład jak ktoś mówi, że piecze ciasto ze śliwkami, żeby wpaść na kawałek, no to nie można nie skorzystać z okazji. Albo jak na przykład ktoś mówi, że za nas posprząta mieszkanie, to też jest okazja, której przepuścić nie można. A czy wy macie jakieś takie okazje, której nigdy nie odpuszczacie? Dajcie znać na sk.pl albo w naszej eskowej apce. O, tam też można. Dlatego, że te wasze zgłoszenia mogą się niedługo zamienić na kasę na zakupy w internecie. To wszystko będzie na was czekało już od poniedziałku. Będę miał taką kasę dla was w imprezie, także już teraz zapraszam w poniedziałek wieczorem. A teraz, jak macie chwilę, napiszcie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczacie na sk.pl. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
3: Lubię imprezy, dlatego idziemy na urodziny sklepu dziecięcego w Expi. Będą gry, zabawy i konkursy z nagrodami. A dla mamy duży wybór wózków, fotelików i wszystkiego, co dobre dla dzieci. W super niskich cenach. I będzie mogła zapytać, o co zechce, bo będą tam ludzie, co wszystko wiedzą o dzieciach i bezpiecznych produktach dla dzieci. Po prostu eksperci. Ty też przyjdź z mamą 16 i 17 października na Piłsudskiego 35 do Expi.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: I po reklamie.

0: Śląska, Płock.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to,

Kto lubi takie granie jak u Armina Van Burena, tego odsyłam do SK Live Remix albo dzisiaj po północy na antenie Radia SK, albo przez całą dobę w naszej eskowej apce, gdzie specjalny stream SK Live Remix czeka. A ja czekam na bohaterów. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy na przykład noszą pudełko z pizzą, albo na przykład torby z zakupami. Myślę tutaj na przykład o dostawcach, kurierach i innych osobach, które w sobotnie popołudnie i wieczór są w pracy po to, żeby inni mogli odpoczywać i świetnie się bawić. Czekam na takie osoby. Zgłoszenia bohaterów przyjmuję na Messengerze Eski albo pod 664 402 302. Można pisać SMS-y.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Dawid Kwiatkowski wydał właśnie nowy album. Kilka chwil temu grałem wam hit z Margaret, który znajdziecie oczywiście na płycie Południe, ale nie tylko on świętuje w ten weekend premierę nowego krążka. Drugi album w karierze wydał Wiktor Waligura, którego możecie znać z hitu Cztery pory roku. Tytuł jego płyty to Krótkie historie o miłości.
10: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jaką mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
9: Na płycie znajdziecie hity Cztery pory roku, ale też duet Wiktora Waligury z Wiktorem Dyduą, Miłoszem czy zespołem Lore. Młody artysta wczoraj w Warszawie zaczął też trasę koncertową, przed nim kolejne miasta, na przykład dzisiaj Poznań. A więcej o płycie i trasie usłyszycie w naszej rozmowie. Polecam podcast Ale Gość na sk.pl i w naszej

piątkowej apce. Za chwilę w Radiu SK Zalia, która będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji French Touch. To jest święto francuskiej piosenki nad Wisłą. 26 października w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie wystąpi plejada polskich i francuskich gwiazd. Na scenie oprócz wspomnianej Zali pojawią się Iman i Zas, Michał Szpak czy zespół Be My, a koncert będzie retransmitowany potem w telewizji. 2 minuty po godzinie 17:00. No to skoro zapowiedziałem Zalię, to na dobry początek tej godziny Tylko kochaj mnie, a za kilka chwil, mam nadzieję, upoluję jakiegoś sobotniego bohatera popołudniowego. Takiego, który zamiast peleryny na przykład jeździ taksówką albo nosi pizzę. Zgłoszenia na naszym Messengerze. Tu Hanczek, witajcie.

0: Mam nadzieję, że w sobotnie popołudnie wszystkie stresy out zdecydowanie i że możecie się trochę odstresować, chociaż wiem też, że są i tacy, którzy ciężko pracują słuchając Eski, więc mam nadzieję, że chociaż dzięki temu trochę lżej. Kasia i Kacper odezwali się na Messengerze.
1: No Eska, dzisiaj ja przejęłam wartę pracy, jeżdżę jako taksówkarz, pracuję od rana do wieczora.
2: Siemanko Eska. Dzisiaj dzielnie, do samiuszkiej północy włożę pizzunie, różne makarony i podobne dania kuchni włoskiej, żeby ludzie mogli sobie spokojnie zjeść bez stresu i chillować.
0: No i jeszcze Dawid napisał, że też jest kierowcą taksówki i dzisiaj wozi w Piotrkowie Trybunalskim ludzi ze sklepów, do sklepów, na imprezy, nad wodę. Z kolei Piotrek wozi osoby niepełnosprawne w Warszawie, bo pracuje w miejskim transporcie osób niepełnosprawnych. No a z kolei Zosia i Damian pozdrawiają prawdziwego bohatera i szefa kuchni, który karmi głodne brzuszki w jednej z restauracji w Poznaniu. No mnóstwo jest tych osób, które zasługują dzisiaj na ten właśnie hymn. A przynajmniej do końca zmiany. Wielkie wam dzięki.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonics Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonics Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonics Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonics Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
10: I po reklamie.

0: Grałem wam tę nowość w imprezę w tym tygodniu i z przyjemnością gram też w sobotnie popołudnie. Bo wszystkie hity zaczynają się wesce i coś czuję, że to może być hit tej jesieni. Back to Yours to Eloner na naszej antenie. Bieganie jest hitem ostatnio. Bardzo modna się stała ta dyscyplina sportu, tak mogę śmiało powiedzieć, chociaż wiele osób biega po prostu amatorsko i to jest super. Maraton jutro w Poznaniu. To jest dla was za duży dystans na razie? Spokojnie, dzisiaj w Poznaniu był bieg na 5 km. Dzisiaj też Warszawa pobiegła na 10 km. Jeżeli to jest też jeszcze dla was za dużo, to jest jeszcze jeden bieg. Tyle, że na razie zorganizowany został w Stanach Zjednoczonych i wcale się nie dziwię, że akurat tam, ale może ktoś wpadnie na ten pomysł, żeby zrobić go również w Polsce, bo to jest bieg na pół kilometra. Tak, tak, tylko 500 metrów, a w dodatku jeszcze podczas tego biegu dostępne są dla zawodników pączki, napoje, o których nie mogę mówić, kawa, o niej mogę mówić i jeszcze nawet w przerwie jest możliwość zapalenia fajki, czego akurat nie pochwalam, ale jak ktoś pali, to też może sobie dymka puścić w trakcie tego biegu na, przypomnę, 500 metrów. Jeżeli w ten weekend ktoś wam w domu powie, że tylko siedzicie i jecie, to odpowiedzcie, że wy już trenujecie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja. Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen Witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 40.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: Temper City na antenie Radia SK z nowym hitem Reverse Psychology. Przed 18 wkroczył do studia, co oznacza, że za chwilę sobotnia imprezka, a ja pójdę do domu. Paweł Bogaj!
1: Czyli same dobre rzeczy teraz powiedziałeś.
0: Bo jesteś po prostu moim wybawieniem. Chociaż z drugiej strony bardzo fajny program dzisiaj był z naszymi słuchaczami, więc nie mogę też narzekać. Wiesz, że dzisiaj jest Dzień Kasztana?
1: Właśnie wiem. Ja miałem taką ksywę czasami, ale nie będę opowiadał historii dlaczego.
0: Dobra, nie, to możecie słuchacze na moją po 18.
1: Kiedyś robiłem ludziki z kasztanów, o to chodziło.
0: Że po prostu miałeś chude nóżki, tak, jak zapałki i trochę więcej tu, a to ja dzisiaj mam tak.
1: Ja zawsze tak miałem.
0: Okej. Okay. Imprezka sobotnia w radiu, więc się nie przejmujcie wyglądem. Już za chwilę w Radiu SK. Zresztą w ogóle się nie przejmujcie wyglądem. No, to do usłyszenia. Ja wracam w poniedziałek w imprezę. Jakby ktoś czegoś wcześniej, to Instagram. Hanczak, cześć!
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
2: ściśle tajny.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stordref, Nowe Trzepowo 57, producent

0: Naprawdę super.
1: No wiem.
0: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: I po reklamie.
12: Płock na czasie.
13: Siema, z tej strony Kasper Klonowski. Trwa odliczanie do kolejnej edycji Arena of Sound. Na początku grudnia Orlen Arenę wypełni muzyka elektroniczna.
14: Dla każdego będzie coś miłego, to jest jednak 10-godzinny event. W prime time HVOB, ale będziemy schodzić i podjeżdżać troszeczkę z mocniejszym brzmieniem.
13: Powiedział nam Jakub Sawicki. Na scenie poza Hair Voice Over Boys wystąpią Cats and Dogs czy Anya Schneider. A już 10 października w naszym mieście rozpocznie się kolejna giełda gier wideo.
15: Muzyką się żyje.
16: To historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło się Kasi Kowalskiej i Anicie Lipnickiej, a brązowe odznaczenie poszło do Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody Quavo nie krył wzruszenia.
17: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
16: My w Radiu SK oczywiście też wysyłamy bardzo dużo miłości i gratulujemy. To jest pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły o tym oczywiście na sk.pl. A po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawił się film z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów, i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przytyrały, co jest tylko jego winą. No bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem. Jeden w stylu R&B, a drugi w stylu klubowym. Oczywiście wszyscy czekamy. Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla nas nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę.
18: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
19: Serce zabiło mocno.
18: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
16: Nie no, taki to ma szczęście, no.
20: Impreza.
16: Dwie minuty po 18:00, to jest Radio SK, u nas zegarki działają idealnie, i w tym momencie zaczynamy sobotnie imprezkowanie już tak na 100%. Możecie odłożyć wszystkie obowiązki, których nie skończyliście, niech sobie poczekają do poniedziałku.

0: Paweł Pink w Radiu SK. 15 minut po godzinie 18. To jest oczywiście imprezka, zapraszam. Pink to też jest, uwaga, ulubiony kolor szminki u kobiety, jeśli chodzi o mnie. A co, przyznam wam się do, jeszcze do czegoś. Uwaga, oprócz szminek uwielbiam też kolekcjonować cytaty z internetu. Po prostu screenuję je na potęgę i mam zawalony telefon, jeśli chodzi o pamięć. Dzisiaj przeczytałem taki ładny, kulturalny, będę go cytował i chyba ma więcej sensu niż moja ex, tak bym powiedział. Uwaga, cytuję. Jeśli chcesz być szczęśliwy, nie bądź smutny. Tak tutaj napisali. Takie proste zdanie, a tyle mądrości z niego płynie. I tak sobie myślę, że idąc właśnie tym tokiem rozumowania, ja też wymyśliłem swój cytat, zapisujcie. Jeśli czujesz, że nikt o tobie nie pamięta, spróbuj nie zapłacić rachunku za prąd. No, wtedy na pewno ktoś sobie przypomni, najpierw elektrownia, a później dział windykacji.
1: SK.

0: jest oczywiście nówka sztuka od Miley. Z domu Cyrus, już nie używamy Cyrus. To jest, słuchajcie, sobotnia imprezka w Radiu SK. Ja mam dla was propozycję. Jeśli lubicie imprezować w weekendy, świetnie się składa. Pobierajcie eskową apkę, zróbcie sobie fotkę i zgłoście się na odlot ściśle tajny. To jest bardzo proste. Przy poprzedniej edycji, jak zadzwoniliśmy do Mateusza, to on się cieszył na przykład tak.
1: Głosujmy. Ja jestem na tak.
2: Ja jestem na tak.
3: Ja
1: no to mamy to!
4: Jezus Maria!
5: Dzięki, Eska, to będą najlepsze urodziny jego życia.
0: A, wspominam to dobrze. Pozdrawiam Mateusza, jeśli nas teraz słucha. Bardzo dobrze się bawiliśmy. Pamela z siostrą też wygrała i tak, to taka niespodzianka była.
3: Zgadzam się!
2: Dziewczyny, no to macie odlot, wracam z nami!
0: Jeśli wy też chcielibyście z nami polecieć, już w poniedziałek zaczynamy kompletować załogę, tak więc bądźcie czujni, no i przygotujcie jakiś scenariusz, jak już wygracie i będziecie musieli się cieszyć.
6: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Ale wiecie gdzie? Aplikacja Radia SK. Pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz.
7: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: set.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lubię imprezy, dlatego idziemy na urodziny sklepu dziecięcego w Expi. Będą gry, zabawy i konkursy z nagrodami. A dla mamy duży wybór wózków, fotelików i wszystkiego, co dobre dla dzieci. W super niskich cenach. I będzie mogła zapytać, o co zechce, bo będą tam ludzie, co wszystko wiedzą o dzieciach i bezpiecznych produktach dla dzieci. Po prostu eksperci. Ty też przyjdź z mamą 16 i 17 października na Piłsudskiego 35 do Expi.
12: I po reklamie.
13: Skąd?

No i fajnie, po koleżeńsku. Imagine Dragons, Sharksi, już to było od nich. To już za nami, 15 minut zostało nam do godziny 19. A dzisiaj, słuchajcie, w większości Polski była idealna pogoda na grzyby. No i pan Jacek z żoną wybrali się do lasu, ale zamiast borowików znaleźli prawdziwy skarb. Urnę sprzed ponad 2000 lat i srebrny denar rzymski. Tak sobie pomyślałem, że trochę im zazdroszczę. Nieźli z nich farciarze. Ja ostatnio, jak poszedłem na grzyby, to znalazłem dwa maślaki i kleszcza w pępku. Nie polecam, nie polecam. Yeah.

0: Talking Buddy w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Wczoraj nasi piłkarze pokazali klasę. Tak, rozgromili groźną i nieprzewidywalną Rumunię 6-0. Ale podobno, słuchajcie, nie tylko oni zaliczyli sukces. Sukces odniósł też prezes Kulesza. A podobno tym razem nikt nie musiał go odprowadzać do pokoju.
1: Skupmy się na trenerze, a nie na mojej osobie. Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski, imprezkowy numer Mami, który sprawdzi się w sobotni wieczór. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia i jak mówią, to numer dla każdego.
4: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać się można czasem zaskoczyć.
5: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w wydźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to jest to piosenka dla wszystkich.
3: Skolim czuję oddech na piersi, jak nic. Ten kawałek, słuchajcie, gram wam za godzinę w sobotniej imprezce. Zostańcie z nami, no i pamiętajcie, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Wiktor Faligura wydał nowy album. Tego młodego artystę znacie z hitu, no właśnie tego.
6: Cztery pory roku, jedna myśl. Chcę wrócić do tamtych dni. Zobaczyć teraz.
3: To cztery pory roku, czyli hit, który podbił naszą playlistę w wakacje. No a Wiktor Faligura nie ukrywa radości właśnie z tego sukcesu.
7: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
3: A teraz można posłuchać całej płyty Wiktora Faligury, bo w piątek ukazał się album Krótkie historie o miłości. Artysta zaczął też trasę koncertową, promując tą płytę. Wystąpił w Warszawie, dziś wystąpi w Poznaniu, no a potem jeszcze Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław i Kraków. Minuta po 19, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK, bawimy się. Ja wiem, że część z was spędza sobotni wieczór w pracy, ale podobno wszystko zależy od nastawienia, tak? No bo z dobrym nastawieniem nawet weekendowa zmiana może być całkiem przyjemna. No zwłaszcza jak macie hity na czasie, na głośniku.
8: Na czasie, Radio SK, hity na czasie.
3: No mówię, że na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, Riviera teraz.

0: Prawie 14 minut po godzinie 19. Przed chwilą była Liwka, teraz Damiano Dawid. No, byłaby z nich niezła para. A gdyby nie to, że Damiano już hejtnięty.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale no właśnie, ten dźwięk zdradził wam już wszystko. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a teraz czas na imprezową nowość. Kaszmir wrócił właśnie do studia. Po wakacyjnej trasie grał w Chinach, w Japonii i Europie. No i chciał podziękować fanom za niesamowitą energię. No i do tych podziękowań dorzuca coś nowego. Już teraz w Radiu SK. Kaszmir, Bonafire, gramy to. Jak wam się podoba, no to pamiętajcie, że wszystkie propozycje macie na sk.pl w go.

0: To jest sobotnia imprezka w Radiu SK. To oczywiście był Tobi Romeo, a to jest, uwaga, numer do Radia SK.
1: 664-402-302.
0: Ja nie bez powodu podałem ten numer, słuchajcie. Można wysłać SMS-a, można też zadzwonić, ja będę odbierał, ale można też oczywiście głosówkę standardowo na SK-owego Messengera posłać. Pytam o prostą rzecz. Wasza sobota dzisiaj na plus czy na minus? Jak byście to określili? Czekam na wasze głosy. Mam do oddania SK-ową torbę, SK-ową butelkę, SK-ową smyczkę, więc na pewno każdy dostanie coś, co będzie chciał. Wpiszcie mi też SMS-em albo na SK-owego Messengera, co byście chcieli zgarnąć. No i podzielcie się. Wasza sobota na plus czy na minus? U mnie na plus, a w sumie na minus, no bo nie zjadłem obiadu, czyli na minus kaloryczny, no ale no wiadomo. W sensie na plus kaloryczny, a na minus, no to chodzę od 14 głodny.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim.
1: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
1: ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stordref, nowe trzepowo 57, producent okien i drzwi z PCV, aluminium oraz hybrydowych.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
11: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
10: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
12: I po reklamie.

0: David Guetta w Radiu SK. Run, run, run. Taki tytuł tej piosenki. Jeśli chodzi o hakerów, którzy zaatakowali nasze systemy. A tak to się odbywało, słuchajcie. Mogli przejąć m.in. PESEL, adresy i dane e-recept. Firma mówi o około 2 milionach rekordów. Niebezpiecznie się robi. Tym razem, słuchajcie, hakerzy zaatakowali system używany przez gabinety dentystyczne. Czyli panowie hakerzy szukali dziur w zabezpieczeniu, a znaleźli w uzębieniu, no.
1: Ale jazz.
2: Kawka.

Jest bardzo fajnie, jest bardzo przyjemnie. 6 minut zostało nam do godziny 20. To jest imprezka w Radiu SK. No i teraz wszyscy fani GTA 6 zrobili głośniej. Sexy Magic to jest właśnie z nowego GTA w waszych głośnikach. Uwaga, uwaga, dzisiaj w nocy nie polecam jeździć jak w GTA. IMGW ostrzega szczególnie północną i centralną Polskę. Uważajcie, będą spore mgły. Tak więc proszę nie jeździć jak w GTA. Noga z gazu, SK głośniej, no i da się żyć.

0: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie.

0: Spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też, no i udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
1: Nie wiem, gdzie jestem, tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
0: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery.
1: Takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
0: No i gratulujemy. Głosować możecie na sk.pl, w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie znajdziecie sporo relacji właśnie z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety niestety są już wyprzedane. A teraz pora wybrać reprezentanta na Eurowizję. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby reprezentować Polskę w przyszłym roku. Zgłoszenia trwają do 15 listopada. No i o tym, kto dostanie bilety na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym. A sam konkurs odbędzie się w tym roku w maju w Bułgarii. Dwie minuty po 20 na zegarach. Na początek zagram hit, który osobiście uwielbiam. I nie, nie będzie to Norbi, Kobiety są gorące. Ten numer jest na drugim miejscu moich ulubionych kawałków. Na pierwszym jest oczywiście Zalia z kawałkiem Tylko mnie kochaj, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam kolejną godzinę. Imprezki czas zacząć. No i dajcie znać na Messengerze, wasza sobota na plus czy na minus.
2: Trudno jest określić, czy sobota jest na plus czy na minus, bo sobota się jeszcze nie skończyła.
0: Marta, jak coś to ja kończę o 22:00?

0: 13 minut po godzinie 20. To jest imprezka w Radiu SK, to jest Katy Perry. Słuchajcie, sprawdziłem sobie na Instagramie. Dzisiaj Katy Perry razem ze swoim chłopakiem, byłym premierem Kanady Justinem Trudeau, wybrali się na rzadkie wspólne wyjście. Byli na otwarciu muzeum. Może to było muzeum, wiecie, te figur woskowych. Ja byłem kiedyś w Polsce w takim muzeum i nikt nie był do siebie podobny.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ciekawe, czy jest takie muzeum, w którym znaleźlibyśmy 730 Hancho i Malika Montanę. No na pewno kiedyś się takie muzeum otworzy, ale zanim to, no to słuchajcie, najpierw gramy nowy hit. Wczoraj panowie wpadli do eskowego studia, żeby odpalić swoją nowość. No to panie Malik Montana, proszę nie przedłużać, proszę zaprosić wszystkich.
2: Where you, hello, what the hello, 730, Hancho. Malik Montana, mami, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami,
3: yes, sir.
2: I się nie wstydzimy, mordo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No to ruszamy bioderkami i się nie wstydzimy.

0: Swedish House Mafia, Legally Happiness is So Sad w Radiu SK, 20.30, o, na zegarach, idealnie. Słuchajcie, pytam was, czy wasza sobota na tak, czy na nie?
1: To u mnie to będzie sobota na plus, bo tak, siostry nie ma w domu, pojechała na studia do Opola, więc mam spokój.
0: Pozdrawiam gorąco, jak siostra wyjechała z domu, jest spokój. No, no pięknie, kochający brat, pozdrawiamy. Słuchajcie, ktoś napisał SMS-a, że dzisiaj sobota na nie, bo cały dzień remontuje mieszkanie z żoną. Pozdrawiamy i oczywiście wytrwałości. Ja mam wrażenie, że wszyscy coś remontują albo mają w planach. Donald Trump na przykład rozważa przebudowę gabinetu owalnego. Pomyślcie tylko, jakby jego głównym projektantem został Krzysztof Rutkowski. No wtedy z tego owalnego gabinetu zrobiłby się kwadratowy. Jak nic.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.

0: Impala, Loser w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Zróbcie głośniej. Sobota na tak czy na nie? O to dzisiaj pytam i słuchajcie, co mi się nagraliście. Proszę bardzo.
1: Cześć, u mnie sobota na tak. Właśnie zawiozłam męża na imprezę. Dziecko mi zasnęło, aby się nie obudziło, jak będziemy w domu. Jeżeli się nie obudzi, mam wieczór dla siebie. Czego chcieć więcej? Pozdrawiam. Miłego weekendu.
0: Czego chcieć więcej? Pozdrawiam gorąco. No żeby mąż o 3 w nocy nie dzwonił z tekstem: kochanie,
2: przyjedziesz po mnie?
0: No a jak posłucha Sydney'a i PZ-a, no może być ciężko.

3 minuty zostało nam do 21. All of my love w Esce, czyli Aben i Easy Busy. Tego numeru, uwaga, szukajcie w propozycjach do gorącej 20. Jak wam się spodobało, no to wpadajcie, głosujcie, zostańcie z Esku. Po 21. Pitbull, Chris Brown, International Love. Jak ktoś lubi, no to zapraszam. Aha.

najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.

0: słuchajcie, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
1: Jak coś, panowie, to już nie dzwońcie, ani nie piszcie do pani Ady. Ta historia zakończyła się ślubem, a jakim się żyje po ślubie?
0: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas, w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
1: No pewnie. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl, ale się rozmarzyłem. Słuchajcie, już za tydzień, w sobotę, powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. Przed nami kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście, a na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. To cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła aż z 7 nagrodami. Wygrała między innymi w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze też wieczór skończył się dla k-popowego boys bandu BTS. Grupa dostała aż 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande, a wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. No, z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards.

też mógłbym przyjąć jedną z taką ze statuetek, na przykład za zostawanie w pracy do 22. Myślę, że przydałoby mi się. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę. Ja wasza sobota na tak czy na nie, na plus czy na minus? Dajcie znać, mam gadżety.

0: taki tytuł. Taki tytuł ma ten numer 15 minut po 21. To oczywiście była Lady Gaga, ale pytaliście mnie przed chwilą, co to za numer grałem w tej piosence, było słychać taki fajny saksofon. To jest nasza nowość, słuchajcie. Ten numer wyszedł 2 tygodnie temu. My już go gramy od jakiegoś czasu. Jamie Miller, niech ja sobie sprawdzę, bo to jest nowy tytuł. Baby Doll. Taki tytuł nosi ten kawałek. On jest nówką sztuką, ja się też jeszcze uczę, ale bardzo fajnie wsiada. Czekam na wasze wiadomości. Sobota na plus czy na minus. Nagrywacie się na eskowym Messengerze. Proszę bardzo, odbieram jeden z telefonów.
1: Hej Eska, u mnie zdecydowanie na plus. Właśnie skończyłam pracę i była premia od szefa. Pozdrawiam.
0: Hej, moja droga. No to ja też dorzucam nasze eskowe gadżety. Będzie premia od Eski. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Sobota jednak zdecydowanie na plus. Właśnie kończę pracę po 12 godzinach i pora się zrelaksować w kinie. Jedyne, co mnie zastanawia, to, że akurat idę na lalkę. Człowiek kiedyś uciekał, jak mógł, przed tą lekturą, a teraz sam dobrowolnie idzie zobaczyć film. To już jest chyba starość.
0: Pozdrawiam również gorąco. Ja jak byłem młody, to nigdy nie uciekałem. Zawsze chodziłem w sobotę na lalki.
3: SK

ten numer Wasted, tak się nazywa, proszę sobie zapamiętać, bo on mi brzmi trochę jak leniwe wakacje. Gramy takie numery, 31 minut po 21, proszę zrobić głośniej, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli chodzi o ten numer, on brzmi trochę jak wakacje, a jeśli chodzi o wakacje, no to siatkarze odpoczywają. Wilfredo Leon po zdobyciu złota na Mistrzostwach Europy spędza zasłużone wakacje z rodziną, łowiąc ryby z łodzi. I ja widzę pewną nieścisłość, jeśli chodzi o to zdjęcie, bo on łowi te ryby wędką. A jak jest siatkarzem, no to chyba powinien łowić siatką. Radio SK. Chyba, ja się tam nie znam na rybach.

0: Odpaliłem w studiu radiowym telewizor. Tak, wiem, to się gryziemy. Radio, tu telewizor. Ale odpaliłem ten telewizor i słuchajcie, Speedway pokazują, jak jeżdżą na motocyklach. Na pewno Jankes i Wiktor Brzozowski siedzą i oglądają, więc pozdrawiam gorąco. I tych wszystkich, którzy interesują się tym czarnym sportem. Ja przez chłopaków właśnie zacząłem się troszeczkę interesować. Ale przez chłopaków też się zacząłem interesować odlotem ściśle tajnym, słuchajcie. No bo nasza eskowa ekipa zabiera was, no właśnie, nie wiadomo gdzie. Pobierajcie aplikację Radia SK i zgłaszajcie się na odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek do kogoś z was dzwonimy. Ja sobie teraz włączyłem i przeglądam wasze zgłoszenia do naszego odlotu. Ja uwielbiam oglądać zdjęcia naszych słuchaczy, bo ja wtedy ich poznaję. Ja widzę, z kim mam do czynienia. To są wspaniali ludzie. Na przykład widzę zgłoszenie, gdzie szef chce zabrać swojego pracownika. No, no to jest cudowny człowiek. No polecam.
1: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Słuchajcie, teraz czas na powtórkę z francuskiego. No kto wie, może na ten odlot polecimy do Francji. Hello.

chciałem. Panie Mrozu, wszystko co fajne, szybko się kończy. Mrozu, Kacperczyk, wszystko czego chciałem w Radiu SK. Powtarzam, bo to jest najlepsze Radio SK do imprezkowania. Jeśli chcielibyście zostać z SK, polecam gorąco. Będziemy wam grali bardzo, bardzo imprezkowo. Bawcie się grzecznie, kochani. Paweł Bogaj. Kłaniam się, jest tu. A oczywiście Radio SK polecam.

SK.